0: Słuchacie RMF Przebój Roku 2019. Czas na fakty RMF FM.
1: Tu Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszam. Szef BBN-u spotkał się z podsekretarzem obrony USA. Głównym tematem rozmów była obecność amerykańskich sił w Polsce. Sąd podtrzymał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu Zbigniewa Ziobry. Wniosek o ekstradycję ma być wysłany w najbliższych dniach. Powiemy też o parze Rosjan, która wspięła się na jeden z najwyższych budynków w Stanach. Fakty o drugiej rozpoczynam jednak od ostrzeżenia dla kierowców od jednego z naszych słuchaczy. W zachodniopomorskim na trasie S3 ciężarówka wypadła z trasy do rowu przed węzłem Pyrzyce. Pojazd częściowo zalega na 33 km trasy w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego, przez co ta trasa może być zablokowana. Na razie nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Rotacja amerykańskich wojsk do Polski zostanie dokończona, tak zapewnił szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Bartosz Grodecki w Pentagonie spotkał się z podsekretarzem obrony USA Elbridgem Colbym. Jak podkreślił, kwestia przyjazdu kolejnej jednostki nie jest kwestionowana, choć termin i jej skład pozostają w trakcie planowania. Colby tymczasem określił Polskę jako wzorowego sojusznika i potwierdził, że rozmowy dotyczyły także wzmocnienia obecności wojsk USA. Według Grodeckiego Waszyngton jest również otwarty na dyskusję o stałej bazie wojsk amerykańskich w Polsce oraz ewentualnym włączeniu naszego kraju do programu Nuclear Sharing. Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych będzie wysłany w najbliższych dniach, tak zapowiada prokuratura. Drogę do tego otworzyła środowa decyzja sądu, który podtrzymał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu byłego ministra sprawiedliwości. Śledczy rozważają jednak skrócenie listy zarzutów wobec Zbigniewa Ziobry. Ze szczegółami teraz dziennikarz RMF FM Tomasz Skora.
2: 8 stawianych Ziobrze zarzutów sąd uznał za niewystarczająco uprawdopodobnione. Prokuratura musi więc rozważyć, czy i one mają być częścią wniosku o ekstradycję. Możliwe, że obawy o jego osłabienie. Lista zarzutów przekazana ostatecznie Stanom Zjednoczonym zostanie ograniczona. Wysłanie wniosku ma jednak nastąpić niezwłocznie, nawet bez czekania 7 dni na pisemne uzasadnienie postanowienia.
3: Uzasadnienie ustne jest wystarczające do tego, żeby ten wniosek ekstradycyjny niezwłocznie skierować.
2: Mówił po orzeczeniu prokurator Piotr Woźniak. Po ustaleniu, co ostatecznie znajdzie się we wniosku o ekstradycję, dokument trafi na biurko ministra sprawiedliwości i drogą dyplomatyczną po przetłumaczeniu przez MSZ trafi do Stanów Zjednoczonych.
1: No skoro jesteśmy za oceanem, to przypomnijmy, że w Toronto trwa właśnie kolejne spotkanie 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Na razie w meczu Portugalia-Chorwacja po przerwie mamy bezbramkowy remis.
4: Słuchacie faktów w RMF FM.
1: Szczawnica rozpoczyna wakacje mocnym akcentem kulinarnym. W Uzdrowisku dziś zacznie się drugi Lamp Festival. W ubiegłym roku ugotowali największą porcję gulaszu jagnięcego, a tym razem będzie inny rekord związany z owczymi serami.
5: Ta edycja naszego festiwalu jest dwudniowa pod nazwą główną Szczawnica Lamp Festival i dokładamy dodatkowy dzień smagosypka. Będziemy ustanawiać rekord porcji bryndzówki. Przepysznej zupy prosto z hany. Będzie wszystko wokół mleka, sera, brędzy, tej z indycy, a sobota jest zarezerwowana wyłącznie dla jagnięciny. I przez te 2 dni będzie można zasmakować Szczawnicy podczas naszego festiwalu.
1: Mówi burmistrz Szczawnicy Bogdan Szewczek. I jeszcze w tych faktach nietypowy finał wspinaczki na Empire State Building. Para Rosjan wspięła się na antenę nowojorskiego wieżowca, gdzie rozwiesiła transparent z hasłem o miłości i pokoju, a następnie zaręczyła się. Akcja zakończyła się jednak zatrzymaniem przez policję. Prokuratura postawiła im zarzuty m.in. włamania i narażenia innych na niebezpieczeństwo. Oboje zostali zwolnieni pod nadzorem, a przed sądem ponownie staną w sierpniu.
4: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
1: Kraków zasługuje na metro i powinno ono powstać. To kosztowna i największa inwestycja, jaką miasto będzie realizować. Tak mówiła w porannej rozmowie w RMF FM Monika Piątkowska, kandydatka Koalicji Obywatelskiej oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego na prezydenta Krakowa.
6: 75-minutowy bilet w Warszawie kosztuje 4,40, a 15-minutowy bilet w Krakowie kosztuje 4 zł. Dlatego to trzeba zmienić, bo to jakby nie trzyma
7: się. Ale rozumiem, że też nam pani nie powie, jak to zamierza zrobić, żeby te pieniądze... No bo to są pieniądze, które wpływają do budżetu.
6: A to
7: wpływają...
6: akurat powiem, panie redaktorze, dlatego, że zatrzymanie czy zmniejszenie cen biletów wywoła konkretny skutek w budżecie miasta, czyli zmniejszenie przychodów. W związku z powyższym muszę pokazać, z czego uzupełnię ten budżet miasta i to akurat, panie redaktorze, pokażę. Właśnie to usiłuję powiedzieć.
7: To proszę powiedzieć, skąd pani
6: jeżeli ja to dzisiaj panu redaktorowi powiem, to w momencie, kiedy kiedy będę miała moment przedstawiania programu, nie wzbudzę już takiego zainteresowania pana redaktora.
7: Ale mówi pani, zrobię to, a potem mówi, ale pokażę to dopiero w przyszłości, nie teraz. Radio RMF FM to jest krakowskie radio. Słuchacze z Krakowa czekają na konkrety.
6: Pokażę to w momencie, kiedy będzie ogłoszona, no to już odpowiadam, kiedy zostanie ogłoszona kampania wyborcza. Nie pokażę tego w momencie post factum, kiedy mieszkańcy powierzą mi fotel prezydenta, tylko pokażę to wszystko w kampanii wyborczej po to, żeby mieszkańcy Krakowa mogli decydować w sposób odpowiedzialny. Powiem więcej, panie redaktorze, mam nadzieję, że wszyscy kontrkandydaci, prezentując swoje programy, pokażą również źródła finansowania. Chciałabym, żeby dyskusja o naszym mieście, o sposobie zarządzania była dyskusją odpowiedzialną, merytoryczną, toczyła się w ramach rozmów o Krakowie, a nie niepoważnych filmików i obrzucania się inwektywami.
7: Pani senator, no dobrze, ale jeżeli pani składa zapowiedzi, no te zapowiedzi zostały już sformułowane, to nawet jeśli kampania jeszcze nie ruszyła, to bardzo wielu odbiorców czeka na konkret. To znaczy, jeżeli pani mówi, obniżę to, zrobię to, zrobię tamto, a potem pani mówi, ale jak to zrobię, to dowiecie się, no kiedyś, bo przecież my nawet nie wiemy kiedy, bo nie ma wyborów.
6: No właśnie, ale ja też na to nie mam wpływu, panie redaktorze. Jakie będą decyzje i sądów, i osób, które, czy osoby, która składa proces, bo bodajże została tylko jedna właśnie ten proces pana Edwarda Nowaka, jak pan redaktor powiedział. Ja nie mam kontaktu z panem Edwardem Nowakiem, nie wiem, jakie ma plany i nie zamierzam w to ingerować w żaden sposób i chcę to powiedzieć głośno i wyraźnie, bo szanuję demokratyczne państwo prawa i szanuję prawa każdego obywatela. Czekam cierpliwie na decyzję składającego proces, czekam cierpliwie na decyzję sądu. Nigdzie mi się nie śpieszy. Wiem, że niektórzy kandydaci, zwłaszcza ci obywatelscy, którzy w ramach wsparcia miasta byli bardzo oburzeni sposobem prowadzenia miasta przez Aleksandra Miszalskiego. Zaraz po odwołaniu pierwsze co to ogłosili się kandydatami na prezydenta. Już nie mogą się doczekać, kiedy ta kampania będzie.
7: No, tak wygląda polityka, tak bym powiedział. No, nie ma w tym nic zaskakującego. No przecież nie robili tego referendum tylko po to, żeby ono było, tylko po to, żeby je wygrać ze swojej perspektywy i wystartować w wyborach. Znaczy, tu nie widzę żadnego zarzutu.
6: A ja myślałam, że robili to dlatego, że uważali, że pewne decyzje podejmowane przez prezydenta miasta są niewłaściwe z punktu widzenia miasta, a nie dlatego, że sami chcieli wystartować. No, proszę.
7: Uważali, że one były szkodliwe i dlatego oni podejmą lepsze. Ale teraz kolejna decyzja, pytanie o metro. Będzie w końcu to metro w Krakowie, bo ja słyszę za każdym razem, jak z kimś z Krakowa rozmawiam, to on mówi, czekamy na metro, albo mówi, że nie czekają, bo to zależy, z kim rozmawiam. Tak. Będzie czy nie będzie, bo ta data się tak odsuwa, taką przyszłość. Ja wiem, że nie od razu Kraków zbudowano, no ale metro w Krakowie można by wybudować trochę szybciej niż Kraków.
6: I znowu, po pierwsze uważam, że Kraków na metro zasługuje i że metro w Krakowie być powinno. Po drugie, jeżeli chodzi, bo pan redaktor zmierza do tego, że jeden harmonogram został podany przez prezydenta Miszalskiego, a teraz pan pełniący obowiązki Stanisław Kracik ten harmonogram przesunął o 10 lat dalej.
7: Który, dodajmy, był wiceprezydentem u pana Miszalskiego.
6: No więc właśnie. Panie redaktorze, to jest naprawdę bardzo największa inwestycja, jaką miasto będzie realizowało. Ogromnie kosztowna i zaprojektowana na lata. Na dzisiaj nie mamy pełnego finansowania na to metro. Nie mamy decyzji środowiskowej. Nie wiemy, ile pozyskanie decyzji środowiskowej będzie trwało. Przypomnę, że jeżeli chodzi o trasę Pychowicką i Zwierzyniecką, to jesteśmy na etapie uzyskiwania decyzji środowiskowej. Będziemy ją mieć niebawem, ale trwało tu 7 lat. Natomiast określanie harmonogramu tak z palca, czyli z dnia na dzień przesuwanie o 10 lat, nie uważam za odpowiedzialne działanie.
7: To pani senator, to raczej 2030 czy raczej 2045? 2090?
6: No byłabym niepoważna, panie redaktorze, gdybym w ten sposób rozmawiała. Uważam, że jeżeli chodzi o 2030, to jest to chyba zbyt optymistyczny scenariusz, choćby nawet pokazuje tą ten proces uzyskiwania decyzji środowiskowej. My jeszcze na metr nie mamy, a jak powiedziałam, na te dwie trasy trwało to 7 lat. Więc 2030 wydaje się zbyt optymistycznym harmonogramem. Natomiast ja nie mam takiej odwagi, żeby tak po prostu z palca przesunąć harmonogram o 10 lat. Nie, to
7: czyli
6: trzeba...
7: rozumiem, że nie 2030, ale też nie 2045, tylko gdzieś pomiędzy.
6: Nie będę określała z palca harmonogramu. Uważam, że trzeba usiąść z zespołem ekspertów, przeanalizować ten harmonogram raz jeszcze, zwrócić uwagę na rzecz najważniejszą, czyli na źródła finansowania, i w momencie, kiedy będziemy mieli zagwarantowane źródła finansowania rozłożone w czasie, to jest ten czas, kiedy można w sposób odpowiedzialny podać harmonogram.
7: Dobrze. Pani senator, a może, bo pojawiają się też takie głosy od części mieszkańców Krakowa, także ekspertów, którzy mówią, tak, może my nie potrzebujemy metra, tylko szybki tramwaj miejski, który jest tańszy, prostszy do realizacji, bo nie trzeba kopać i przeprowadzać na przykład odkrywek archeologicznych, no i prawdopodobnie też szybszy do zrobienia.
6: Tak, to będzie bardzo skomplikowany proces, natomiast Kraków jest miastem historycznym i wiemy, jakie zasoby i skarby znajdują się pod nami, natomiast no, jeżeli w Rzymie można było przeprowadzić taki proces, to można go przeprowadzić również w Krakowie. Natomiast jedno drugiego nie wyklucza. Pojawiają się też głosy, że jeżeli będziemy chcieli budować metro, to może nie jest potrzebna trasa Bychowicka i Zwierzyniecka. Ja uważam, że jedna i druga trasa jest potrzebna. Są miejsca w Krakowie, gdzie potrzebujemy jeszcze dociągnąć linie tramwajowe, na pewno tak. Niekoniecznie też je skracać z palca, co ostatnio też miało miejsce. Natomiast jedno drugiego nie wyklucza. Metro w Krakowie w mojej ocenie powinno być, natomiast harmonogram powinien być podany w sposób odpowiedzialny wtedy, kiedy będziemy mieli zagwarantowane finansowanie. Ja rozróżniam, panie redaktorze, stan mamy mieć od stanu mam. Dzisiaj, jeżeli chodzi o finansowanie metra, jesteśmy cały czas na etapie mamy mieć. Rozmawiamy z rządem, rozmawiamy z ministerstwami. Mówię rozmawiamy jako miasto Kraków, bo oczywiście dzisiaj nie mam uprawnień ani kompetencji do tego, żeby takie rozmowy w imieniu miasta prowadzić. To prowadzą przedstawiciele miasta. Ja oczywiście te rozmowy wspieram, więc jestem zorientowana. Natomiast to jest cały czas etap mam mieć. Ja nie mam najmniejszego zamiaru okłamywać mieszkańców, czy nie chcę, może to jest złe słowo, nie chcę, żeby to zabrzmiało, że ktoś wcześniej okłamał. Natomiast cały czas jesteśmy w procesie.
1: Mówiła senator i kandydatka koalicji PSL na prezydenta Krakowa. A cała rozmowa Tomasza Terlikowskiego do odsłuchania jest na rmf24.pl.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Dobranocka
9: w radiu RMF 24.
10: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
9: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

RMF On. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS.

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żart.

0: Słuchacie RMF Przebój Roku 2019. Czas na fakty RMF FM.
1: Które przekaże Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
2: Dzień dobry, zapraszam. Zniszczone budynki mieszkalne, pożary i co najmniej 27 ofiar śmiertelnych. Wczoraj na Kijów spadły setki rosyjskich rakiet i dronów. Poznań organizuje ogromny festyn z okazji 250-lecia niepodległości Stanów Zjednoczonych. A wczoraj ruszyła kolejna edycja szturariów. Na dziś zaplanowano wyjątkowy pokaz filmowy w kopalni Soli w Bieliczce. To był największy w tym roku atak na Kijów. Wczoraj w nocy na ukraińską stolicę spadły setki rosyjskich dronów i dziesiątki rakiet. Zginęło co najmniej 27 osób, a 91 zostało rannych. Uszkodzonych zostało około 130 budynków, w tym bloki mieszkalne, hotel i magazyn ukraińskiego Czerwonego Krzyża. Władze Kijowa ogłosiły piątek dniem żałoby. Prezydent Wołodymyr Zełenski zarzucił sojusznikom opóźnienia w dostawach systemów obrony powietrznej i zapowiedział, że będzie to jeden z głównych tematów zbliżającego się szczytu NATO. Rosja twierdzi, że celem ataku były obiekty wojskowe, energetyczne i lotniska. Występy polskich i amerykańskich gwiazd, piknik w stylu barbecue oraz wielki pokaz fajerwerków. Z okazji 250-lecia niepodległości Stanów Zjednoczonych na lotnisku Poznań-Ławica odbędzie się wielki festyn. W faktach teraz reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. Powiedz, co planują organizatorzy.
3: To ma być wielkie święto przyjaźni polsko-amerykańskiej. Festyn w Poznaniu będzie jedynym takim na świecie organizowanym dla żołnierzy Stanów Zjednoczonych. Na scenie nie zabraknie gwiazd muzyki, mówi pułkownik Jeremy McHugh, dowódca garnizonu armii amerykańskiej w Polsce. Wystąpi amerykański zespół rockowy ze szczytu list przebojów American Authors, gwiazda muzyki country Cassidy Pope, znana w Polsce piosenkarka Sarah James i oczywiście reprezentacyjny zespół artystyczny Wojska Polskiego. Wszystko ma uświetnić pokaz fajerwerków w iście amerykańskim stylu. Niektóre z rakiet polecą na wysokość 250 metrów. Impreza odbędzie się 3 lipca na lotnisku w Poznaniu.
4: Fakty istotne dla rodziców.
2: Będzie 1000 dodatkowych miejsc w miejskich przedszkolach na dyżury wakacyjne w Łodzi. Tak zadeklarował tamtejszy magistrat, reagując na oburzenia rodziców. Dziennikarka RMF FM Agnieszka Wyderka już w ubiegłym tygodniu pokazywała skalę problemu, z jakim muszą zmierzyć się łodzianie, którzy nie znaleźli opieki na lato dla przedszkolaków. Okazuje się jednak, że sytuacja nadal nie wygląda obiecująco.
5: W systemie nie ma 1000, dlatego że ja sobie sprawdziłam przed przyjazdem, tutaj około 200 jest.
6: One na bieżąco wpadły do puli, zostały częściowo wykorzystane, ale będziemy stale pracować i jeśli pojawi się możliwość otworzenia dodatkowych, będziemy otwierać. Dlatego tak ważne jest, aby zwracać uwagę na stronę i patrzeć, jak na bieżąco te miejsca będą się zmieniać.
5: W przedszkolach na Bałutach jest wolnych ponad 100 miejsc. Natomiast na Polesiu, gdzie widać, że jest największe zapotrzebowanie, bo to jest osiedle Rytkinia, zostało w tej chwili 9 miejsc.
7: Została przekazana również informacja do naszych szkół. Jeżeli ktoś z nauczycieli jest zainteresowany, żeby przyjść do przedszkola, wesprzeć kadrę, również my udźwigniemy ten temat i jesteśmy tu jak najbardziej otwarci.
2: Tłumaczą dyrektor Wydziału Edukacji Łódzkiego Magistratu Jarosław Pawlicki i wiceprezydent Łodzi Małgorzata Moskwa-Wodnicka. Rodzice, żeby skorzystać z tych dostępnych miejsc w wakacyjnych przedszkolach, muszą dodzwonić się do wybranej placówki i w ten sposób zarezerwować miejsce dla dziecka. 13 osób deklaruje walkę o urząd prezydenta Krakowa. Po majowym referendum, w którym mieszkańcy odwołali Aleksandra Miszalskiego, daty wyborów wciąż nie ogłoszono. A to oznacza, że kampania, przynajmniej oficjalnie, jeszcze nie ruszyła. A czy krakowianie potrafią wymienić choćby jedno nazwisko kandydata?
8: Nie wiem. Żadne nazwisko nie przychodzi.
9: Nie. Libała?
10: Ciężko powiedzieć. Wiem, jest bardzo dużo kandydatów, no na pewno. Wiem, że jest pan Hoffman, pani Piątkowska, tak? I niestety resztę nazwisk... Aha, Owca. Resztę nazwisk niestety już nie pamiętam.
11: Nie mam zielonego pojęcia. W sumie nie orientowałem się w tym temacie. Czekałem na jakieś, że tak powiem, większe, rzetelniejsze informacje, kto tak naprawdę będzie.
12: Ten Hoffman, pewnie Miszalski raz jeszcze, tak?
13: No i pewnie pan Gibała.
14: Kto jeszcze, to w sumie nie wiem.
2: Mieszkańców Krakowa przepytał reporter RMF FM Paweł Konieczny. Od wyjątkowego obiadu czwartkowego, w którym dania serwowali krakowscy artyści, rozpoczęła się wczoraj druga edycja szturaliów. Przez kilka najbliższych dni prezentowana będzie twórczość zarówno wielkiego aktora, jak i jego uczniów i przyjaciół. A dziś w kopalni Soli w Wieliczce wyświetlony zostanie kultowy King Size. Jak przypomina Agnieszka Wolańska, rzecznik prasowa kopalni, to miejsce było idealną scenografią dla wielu twórców teatralnych i filmowych.
15: I Łukasz Barczyk realizował spektakl Hamlet też z udziałem pana Jerzego
9: Jednego Treli właśnie i Jerzy Żuławski oczywiście na Srebrnym Globie, to też były zdjęcia tam u nas robione pod ziemią. Seksmisja, no to już jakby jest taka oczywistość. W zeszłym roku była projekcja Seksmisji.
2: Szturalia potrwają do niedzieli, a szczegółowo o programie festiwalu piszemy na rmf24.pl.
4: Czas na rozmowę w Faktach RMF FM.
2: Mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego bardziej doceniają morze i rzadziej myślą o zmianie miejsca zamieszkania. Takie wyniki przynosi raport, który podsumowuje 15 lat zmian społecznych w regionie. O szczegółach rozmawialiśmy z marszałkiem województwa Olgierdym Gablewiczem oraz Włodzimierzem Durką, koordynatorem badania ze Szczecińskiego Towarzystwa Socjologicznego.
15: To, że zmienia się Polska, to, że zmienia się Pomorze Zachodnie, jest faktem i to widzimy na co dzień. Natomiast na co dzień zwykle skupiamy się na wskaźnikach, na PKB per capita, na ilości wybudowanych nowych ścieżek rowerowych, wyremontowanych dróg, zmodernizowanej infrastrukturze. To jest łatwe i policzalne. Natomiast dla nas, jako dla władz regionu, nie mniej ważne, a powiedziałbym nawet ważniejsze jest to, żeby zbadać, spróbować złapać to ujęcie, jak zmieniamy się my. To jest zdecydowanie bardziej trudne, mniej policzalne. Natomiast na pewno z punktu widzenia tego, jak chcemy dalej rozwijać nasz region, jest to niewątpliwie kluczowe. Badania takiej tożsamości regionalnej rozpoczęliśmy w roku 2011, więc mamy pewnego rodzaju wskaźniki porównawcze, które pozwalają nam odpowiadać na pytania, jak się czujemy w naszym regionie, jak identyfikujemy się z naszym regionem, czego oczekujemy w przyszłości od władz, od tego miejsca. Więc tego typu badanie dla nas było bardzo, bardzo istotne. Ja mogę powiedzieć, że w zasadzie od początku objęcia przeze mnie funkcji marszałka postawiliśmy de facto na takie dwa czynniki. Z jednej strony chcieliśmy wypromować region, zrobiliśmy rebranding, wprowadziliśmy do nas tej takiej bardzo długiej, trudno promowalnej nazwy województwo zachodniopomorskie, wprowadziliśmy brand Pomorze Zachodnie i konsekwentnie go staraliśmy się zakotwić w świadomości nie tylko przybywających tutaj turystów, promując Pomorze Zachodnie jako dobrą destynację turystyczną, ale też jako dobre miejsce do rozwijania biznesów wśród inwestorów. Bardzo zależało nam na tej promocji wewnętrznej, do tego, żeby ludzie z tym miejscem, a więc z Pomorzem Zachodnim, jak najbardziej się identyfikowali. Powiedziałbym, żeby czuli dumę z tego miejsca i to jest cała paleta działań, które realizowaliśmy, między innymi w social mediach. Mogę tutaj też powiedzieć z pewną dumą, że od w zasadzie 5 lat nasze social media są oceniane przez obiektywnych ekspertów, którzy analizują zasięgi, aktywność, interakcje za najlepsze w Polsce. Myślę, to wywiera pewnego rodzaju skutki zarówno na tym, że wciąż przybywa nam turystów, więc ten aspekt promocyjny niewątpliwie na zewnątrz wykorzystujemy, ale też widzimy, że ludzie coraz bardziej, tak przynajmniej widzimy intuicyjnie, ale czujemy, że ludzie rzeczywiście coraz bardziej Pomorze Zachodnie traktują jako swoje miejsce na ziemi. To jest dla nas bardzo, bardzo istotne. Z drugiej zaś strony też cały wachlarz działań, który w naszej intencji ma wzmacniać kapitał społeczny, a więc zdolność do współpracy, do ufania sobie nawzajem. Wiemy doskonale, że i Polska, i Pomorze Zachodnie tutaj stały przed i wciąż stoją przed ogromnymi wyzwaniami. Stąd uruchomiliśmy cały wachlarz różnego rodzaju projektów, poczynając od tego flagowego naszego projektu, jakim jest społecznik, poprzez granty sołeckie, osiedlowe, strażackie, różnego rodzaju, często nieduże pieniądze, ale które robią fantastyczną rzecz na samym dole, pozwalając ludziom ze sobą się spotykać i wspólnie realizować swoje przedsięwzięcia, i te małe, i czasami te bardzo duże. Więc z naszego punktu widzenia to badanie jest bardzo, bardzo istotne, bo te wyniki będą dla nas drogowskazem tego, gdzie dalej podążać, ale też będą pewną krytyczną oceną tego, co nam się udało, a co nam się nie udało. To, co dla mnie jest najważniejsze, to jest kwestia tego wyboru Pomorza Zachodniego jako miejsca do życia. My mieliśmy, powiedzmy wprost, 20-15 lat temu bardzo duży problem z opuszczaniem naszego regionu. I naszą misją tak naprawdę stało się to, żeby uczynić to miejsce miejscem z perspektywą i dla naszych mieszkańców, i dla ich dzieci. I to, co dla mnie jest najważniejsze, to, że ilość osób, które mówią, że chcą tutaj zostać, nie rozważają nawet kwestii wyjazdu, wzrosła do prawie 90%. To jest wielka miara tego, co możemy dzisiaj uznać za pewnego rodzaju sukces. Liczba osób, które rozważają wyjazd z naszego regionu to jest około 5%, więc to jest wciąż ważna grupa, ale widzimy, że to się staje coraz bardziej marginesem, więc będziemy mogli powiedzieć, że w tym zakresie na pewno musimy kontynuować. Być może będziemy kontynuować się też promować do tego, żeby w innych regionach, do tego, żeby ludzie do nas przyjeżdżali i na studia, i przyjeżdżali do pracy, ponieważ zmienia nam się trochę podejście w ogóle do życia, zresztą to też wynika z tego raportu i my nie myślimy już tylko i wyłącznie o pracy jako kluczowym czynniku, najważniejszym czynniku w naszym życiu, ale myślimy o tym, co możemy robić po godzinach. I ja zawsze to podkreślałem, że jeżeli my zbudujemy tutaj pewną dobrą perspektywę zawodową, a jednocześnie tworzymy ten region dla naszych mieszkańców do wykorzystania, to się okaże, że może on się okazać ciekawym miejscem do życia dla mieszkańców innych części Polski, którzy dzisiaj właśnie przez to, że mamy coraz więcej nawet chociażby pracy zdalnej, coraz więcej u nas jest ofert ciekawych pracy, mogą wybrać to miejsce ze względu na bogatą przyrodę i naturę. Stąd też ten projekt najambitniejszy w Polsce, chociażby budowy ścieżek rowerowych, to nie jest projekt tylko turystyczny. To jest projekt skierowany na aktywizację naszych mieszkańców, ale też na pobudzenie w nich ciekawości, bo wiele osób jednak odkryło może, że to jest nie tylko kwestia tego, że tutaj będą przypływały statki, ale to jest duży atut mieszkania w tym regionie, że nie trzeba wyjeżdżać na wczasy, bo w zasadzie wczasy rozpoczęliśmy i możemy łatwo dostać się nad to morze, chociażby pociągami regionalnymi, do czego wciąż zachęcam nieustająco.
16: Na pewno największe zmiany to tak, zmiana identyfikacji osobistej. Coraz rzadziej mówimy o sobie, że jesteśmy Polakami. Ta opcja patriotyczna jest na drugim miejscu. O wiele ważniejsza jest opcja związana z osobistymi rolami rodzinnymi i płciowymi. Jeżeli w badaniu z 2011 najczęściej nasi respondenci z tamtego okresu mówili, że są Polakami, to obecnie najczęściej mówią, że są matką, kobietą, mężczyzną. Mniej istotne są role zawodowe niż były 15 lat temu. W ogóle mniejszą wagę przywiązujemy do kwestii związanych z takim sukcesem. Po części może to wynikać ze stosunku do pandemii i do wojny w Ukrainie, które to spowodowały pewne obawy o te bezpieczeństwo, stąd mniej też wartości nastawionych na samorealizację, a więcej tych podstawowych, na bezpieczeństwo, na materialne kwestie. No, najważniejszą kwestią na pewno będzie dla nas to, że województwo ma coraz więcej swoich patriotów lokalnych, to znaczy ta opcja wyboru jestem zachodniopomorzaninem wzrosła i to o połowę w stosunku do roku 2011. Zmienił się też stosunek do morza. To jest nowość w tym naszym badaniu. W porównaniu do 2011, gdzie te kwestie były podejmowane, ale marginalnie, tutaj zajęliśmy się nieco mocniej i dostrzegamy pewne odejście od postrzegania morza jako kwestii gospodarczych, portu, stoczni, przemysłu na rzecz relaksu, wypoczynku. Myślę, że tutaj adresowane do turystów hasło zachodniopomorskie Morze Przygód znalazło też swoich odbiorców wśród mieszkańców. I oni też w ten sposób postrzegają nasz region.
2: W badaniu wziął udział ponad 1000 mieszkańców województwa zachodniopomorskiego. Na zegarze 12, już prawie 13 minut po trzeciej, a my przenosimy się jeszcze na koniec do Toronto, bo tam niesamowita sytuacja, jeżeli chodzi o mistrzostwa, puchar piłkarski Mistrzostwa Świata. Tam Portugalia, Chorwacja, ten pojedynek miał się zakończyć 2-1. Już w trakcie faktów padła druga bramka Chorwatów, którą jednak poważę sędzia wycofał, więc wygląda na to, że mamy mecz zakończony 2-1. Portugalia wygrywa z Chorwacją. Przypomnijmy, to 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Pierwsza kawa z RMF FM.

Bałem się, że nie ucieknę przed kompleksem takim, że jestem Polakiem, przed złodziejskim VAT-em, żółtą kamizelką i niebieskim frakiem, rutyną, etatem, ej. Bałem się, że nie ucieknę przed cholernym rakiem, to odpukać przed za krótkim latem na bałutach, za długim batem, diabłem pod krem.

Wielkowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: Słuchacie RMF Przebój Roku 2019. Czas na fakty RMF FM.
1: Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
2: Jestem, zapraszam.
3: Iran został całkowicie militarnie zniszczony, tak przekonuje Donald Trump. Negocjacje pokojowe trwają, ale amerykański prezydent przekonuje, że Iran zgodził się na praktycznie wszystko. Dziś rano poznamy wyniki tegorocznych egzaminów ósmoklasisty, a po raz kolejny po tych mistrzostwach decydują, na tych mistrzostwach decydujący gol padł w doliczonym czasie. Portugalia melduje się w 1/8 finału. Iran zgodził się na praktycznie wszystko, czego domagały się Stany Zjednoczone, tak powiedział prezydent USA Donald Trump w wywiadzie dla CNBC. Zastrzegł jednak, że negocjacje nadal trwają. Trump ocenił również, że Iran został całkowicie militarnie zniszczony i podkreślił, że celem amerykańskich działań było pozbawienie Teheranu możliwości rozwoju programu nuklearnego, a nie prowadzenie wojny. Słowa prezydenta padły po kolejnej eskalacji napięcia w rejonie Ciśniny Ormus. Choć walki ustały, Iran ponownie zagroził atakami na statki, które nie będą poruszać się wyznaczoną przez niego trasą. Dziś rano absolwenci szkół podstawowych będą mogli sprawdzić, jak poszedł im egzamin ósmoklasisty. W maju przystąpiło do niego prawie 400 tysięcy uczniów. Jak przekazała Centralna Komisja Egzaminacyjna, wyniki mają być dostępne elektronicznie na tak zwanym zintegrowanym interfejsie użytkownika.
4: Zdający mogą zobaczyć swoje wyniki w systemie swoim ZIŁ, sprawdzić poszczególne zadania, poszczególne rozwiązania i one powinny być w okolicach 8:30.
5: Serwery są przygotowane na pewnie duże obciążenie, które będzie.
4: To jest 8. edycja egzaminu ósmoklasisty, więc jesteśmy przygotowani na to, że jutro od samego rana będą sprawdzane wyniki przez samych zdających, rodziców, dyrektorów szkół.
5: Czyli nie powinno być przestojów, opóźnień?
4: Nie przewiduję.
2: Tak zapewniał wczoraj dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski, a rozmawiał z nim reporter RMF FM Michał Dobrowowicz.
6: Sport w faktach RMF FM.
3: Portugalia pokonała Chorwację 2-1 w Toronto i awansowała do 1/8 finału piłkarskich mistrzostw świata. I już niektórzy mówią, że to było jedno z najlepszych spotkań tych mistrzostw. O miejsce w ćwierćfinale zmierzy się z Hiszpanią, która wcześniej pokonała Austrię 3-0. Jednego z goli dla Portugalczyków z rzutu karnego zdobył Cristiano Ronaldo. Było to jego 11. trafienie w historii występów na mundialach. A liderem klasyfikacji najlepszych strzelców mistrzostw świata pozostaje Lionel Messi z 19 bramkami. Ronaldo jednak prowadzi w zestawieniu najskuteczniejszych piłkarzy w historii reprezentacji narodowych. Ma na koncie 146 goli. Messi zdobył dla Argentyny 123 bramki. Pierścień króla Zygmunta Starego powrócił do krakowskiego Muzeum Książąt Czartoryskich. To kolejne dobro kultury, które powróciło z Niemiec do miejsca, w którym było przechowywane przed wybuchem II wojny światowej.
7: Niepozorny, z piękną, sentymentalną legendą, a jednak ogromnie ważny, bo uzupełniający dzieje naszego muzeum o taki przedmiot, który uważany jest za cenny, ponieważ buduje pamięć o królach, o kolekcjonerach, a przecież służy jednocześnie do budowania naszej pamięci współczesnej w tej chwili.
8: Jaka jest jego historia?
7: Mało o niej wiemy, poza tym, że pojawił się jako wymieniony przez Bonę Sforzę w liście do jej córki, królowej Węgier Izabeli, gdzie opisuje, że na palec zmarłego męża włożyła pierścień złoty z diamentem.
3: Mówiła Katarzyna Płonka-Bałus, kuratorka Muzeum Książąt Czartoryskich, a rozmawiał z nią Paweł Konieczny. Wraz z pierścieniem do Polski powrócił także fragment średniowiecznego rękopisu z zapisem hymnu Gaudem Mater Polonia.
6: Spotkanie z historią w faktach RMF FM.
3: Nie mieliśmy nic do stracenia, chcieliśmy po prostu poczuć się wolni. Tak o powstaniu z 1956 roku mówią uczestnicy Poznańskiego Czerwca. 70 lat temu 100-tysięczny tłum wyszedł na ulicę Poznania, by po raz pierwszy w historii zaprotestować przeciwko komunistycznej władzy. Jednym z uczestników tych wydarzeń był pan Adam Thun, wówczas 17-letni pracownik zakładów produkcji pomocniczej Łączności w Poznaniu.
9: Co ma w głowie 17-latek, kiedy widzi coś takiego, kiedy od dni kilku słyszy, że coś się wydarzy, że jakiś zryw, że no, chociaż chyba nawet nie, że zryw, ale że coś się wydarzy.
10: Wie pan, to był taki moment, że nie było zaufania do obecnej władzy wtedy, prawda, do tej ówczesnej. I ten moment taki, jak my widzimy, jak ja w doszłym, przypuśćmy, ta grupa ludzi podeszła do naszego zakładu i zobaczyłem, że tyle pracujących ludzi jest przeciwko temu, co się tu dzieje, prawda? To ja, młody człowiek, mówię, to ja mam przed sobą teraz. Ja bym musiał w tym żyć, w tamtym czasie, w tych komplikowanych sprawach takich, nie, jakichś tam. Sam byłem świadkiem, w zakładzie, gdzie pracowałem, jak się obcinało normy. Jak facet na akordzie wykonał dużo tego, to za chwilę przychodził normowczyk i mu ciach, ciach, znów tego. I za jakiś czas innemu też. No to kiedy można te 100% albo ponad normę zarobić, jak bezwzględnie jest pilnowany, prawda? I to były takie niesłuszne poczynienia z ich strony. No, ale to jak mówiłem, no, to, że wyszłem, to wspominałem. Nie mam rodziny, nie mam dzieciaków, wszystko jest przede mną. Może to jest słuszna sprawa. Wyszłem z ludem i poszłem.
9: Wszystko było przed panem i chciał pan, żeby to, co przed panem, było dobre, słuszne, żeby to było życie z tymi prawami, o które wtedy faktycznie ludzie się upomnieli.
10: Tak, tak chciałem, proszę. Powiem panu jeszcze takie sprawy moje, takie rodzinne. Mój ojciec miał kiosk. Mój ojciec oznaczony virtuti militari za walkę z najeźdźcą tymczasem. Ale przychodzili ludzie czasem biedni, którzy pracowali w zakładach na przykład tytoniowych i swoje racje tam jakieś przynosili, żeby im sprzedał. I milicja się dowiedziała o tym, nie? Ale nie mogli ojca namierzyć na tym wszystkim. I w pewnym momencie podłożyli swojego człowieka. Ojciec mówi, tam się zawsze tłumaczył tego, no ale mówi, te parę groszy to masz, ja to sprzedam i tego. No i zaczęło się tak, ojciec dostał 6 miesięcy na Moński. Za to, że raz, że władzę oszukiwał, że oni mówili, że nie, a on jednak tam miał. A jeszcze takie inne z tym rzeczy związane to były tego typu, że mając ten kiosk, musiał go zamknąć o godzinie 21. No ale czasem się zdarzyło, że ludzie gdzieś tam wracali, ciepło, latem, każdy jeszcze tam ćmiki, tam jak to mówią, to tam butelka, bo i napoje były, i cukierki były. Milicja stała na drugiej stronie, czekała, aż termin minie i 9:50 przychodzili, że dlaczego ma otwarte. I spisywali i mandat wyleplajali. No to czy to absurd jakiś, nie? No ale takie były czasy i do tego trzeba było się dopasować, prawda, żeby żyć, no. Chcieli na siłę, ojciec nie chciał ten kiosk opuścić, to w końcu mu przywieźli inny, postawili, bo ten czas już ruch zaczął istnieć, prawda, i musiał, czy chce, czy nie chce się przenieść do tego.
9: Był strach w tym wszystkim? Czy to emocje tak targały, tak to niosło?
10: Jak ja ubrałem udział, nie było strachu. Właśnie to jest dziwne. Jak pan spojrzy, zresztą co będę panu mówił, jak spojrzy się na dzisiejsze wszędzie indziej, gdzie są jakieś akcje, jakieś tego, to młodzież się bierze za to, prawda. Młodzież, która, no, czy dobrze, czy źle, ale albo wywalczy, albo straci coś na tym, prawda. Nie?
9: A gdyby miał pan podejmować drugi raz takie ryzyko?
10: No wie pan, to jest kwestia, na czym ja stoję, nie? Czy mi to się opłaca, czy nie. Jak w ten czas, jak mówiłem, że miałem przykre sprawy. Tam ojcu musiałem pomagać, do szkoły chodziłem, później do pracy. A tu w tym, jakby pan, jak tak pan mówi, no to by trzeba było rozważyć. Jak ja jestem teraz starszy, czy coś takiego, to mówię, co ja stracę. Ja w ten czas nic nie miałem do stracenia. Nie miałem żony, jak mówię, tam dzieciaków, nic. No. Później się zaczęły kłopoty dopiero. No.
9: To, jak mówi się dzisiaj o wydarzeniach o czerwcu 56, o Powstaniu Poznańskim, że robotnicy wyszli o wolność, prawo i chleb. O Boga wolność, prawo i chleb. I
10: takie hasło jest.
9: Takie hasło jest. Tak było faktycznie, pana zdaniem, wtedy, w tym 56, że tego ludzie się domagali?
10: Domagali się, tak faktycznie się domagali, bo wie pan, różne akcenty były w tym czasie. Nie wszędzie człowiek się znalazł. Jak później się podsumowało, to co było, prawda? Jak się ogólnie na to wszystko patrzało, no to tak. Były pretensje do tego, do tego, do tego, do tego. Tam było troszkę tam jakieś problemy z Bogiem na przykład, na tym, nie? No w końcu stwierdziliśmy, jak tu pod krzyżami zaczęliśmy śpiewać piosenki kościelne wszystkie, no to cały naród śpiewał przecież. Wszyscy się domagali czegoś, ale w sumie to się łączy jakoś, prawda? No, ta, no cud nad Wisłą na przykład, czy coś takiego, no, obojętnie jakby to było, zawsze to gdzieś tam jest. I w naszej historii, moim zdaniem osobistym, jest, że ta kwestia tego Boga gdzieś tam istnieje. Czy źle, czy dobrze, czy ktoś o nim mówi? Jest, prawda? Jak człowiek nieraz jest załamany, czy coś takiego, no to tylko kwestia Pan nam został, panie, ratuj.
9: A te pozostałe kwestie, wolność, prawo i chleb?
10: No to były akcenty, które się potwierdzały, prawda? No bo ten chleb, no chleb wynikał z tego, że za tą wątłą pensję czy coś takiego, trudno ten chleb nawet było kupić, trudno ją było rozdzielić na to, na tamto, prawda? No wolność to jak panu mówiłem, tu jak ktoś podskoczył czy coś, to niego, miał sąsiada, który go słuchał. Na przykład jak byłem jeszcze na Kochanowskiego, to tam pracownicy, którzy tam w tym budynku mieszkali, no to strzelali z okien, ze swoich mieszkań do ludu, nie? Mógłbym panu inne przykłady dawać, ale to już nic z strzelcem związane, nie wiem czy to...
9: A spodziewał się pan albo koledzy wtedy, kiedy... Ja wiem, że po tylu latach to może trudno sobie przypomnieć, ale kiedy młody człowiek wychodzi na takie... W taki dzień, w takiej sprawie, to tak jak już pan powiedział, to jest ta taka szybka myśl, co ja mogę stracić, ale idę. I czy był, ale czy spodziewał się pan tego, że w ogóle, że nagle to się przerodzi w aż tak krwawe wydarzenia? Że to będzie aż taka tragedia, że to będą krwawe wydarzenia, że koledzy będą ginąć, będą ranni.
10: Nie, to nikt tego nie zakładał w ogóle, nawet pracownicy Cegielskiego, jak wyszli, prawda? Nikt nie przypuszczał, że to będzie zbrojne zakończenie tego wszystkiego. A taki młody człowiek jak ja, przynajmniej ja, mówiąc o sobie, ja wyszedłem, nie myślałem dużo, co z tego wyniknie, jak ja to skończę, prawda? To była taka spontaniczna jakaś manifestacja ludzi pracy, do których się załączyłem, prawda? I stwierdziłem, że powinienem tam być.
9: Ja mam takie powiedzenie, może trochę taką teorię, że w życiu każdego z nas jest takie wydarzenie, którego w jakiś sposób kierunkuje i kształtuje na całe życie. Że w pewnym momencie przychodzi coś, co sprawia, że my dalej istniejemy, żyjemy wokół tego tematu, ono w jakiś sposób na nas oddziałuje. Ten czerwiec w 56 roku to było takie wydarzenie w pana życiu, że faktycznie odcisnęło jakiś taki ślad w pana życiu, sercu?
10: Nie, trudno. Ja mam więcej problemów rodzinnych, takich, które dały mi, jak powiedzieć, więcej w kość, więcej do myślenia, ale to czerwiec to był taki, że ja mogłem zaistnieć gdzieś, prawda? Ja jako młody człowiek, raz jak wspominałem, boksowałem trochę, już jakiś byłem sportowo wyrobiony, dosyć mocno, bo tak się pochwalę, jeszcze boksowałem w reprezentacji polskiej szkoleniowej, gdzie wadze ciężkiej Władysław Komar szedł na przykład, nie? No i to boksowaliśmy w Bundesrepublice w 57 roku, zaraz potem, prawda? Także ja byłem dosyć wyrobiony, ale to wyjście było takie dla mnie jakieś, jakby to nazwać, zadysponowanie siebie gdzieś, prawda? Nie wiedząc, jak to się skończy. A może się gdzieś przyda, może coś jeszcze zrobię tam, jak ten samochód pchałem, przecież co prawda nie strzelałem, ale tam wszędzie gdzieś byłem, prawda? Żeby być, bo tak w tym czasie wypadało.
2: Zdarzenia z 1956 roku wspominał uczestnik Poznańskiego Czerwca, pan Adam Tune, wówczas 17-letni chłopak. A usłyszał te wspomnienia nasz reporter, Benjamin Kubiak-Piłat.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Bardzo wczesny piątkowy poranek. 12

0: Wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów. You think I worry about hell when I'm living in heaven?

Wiesz, jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię

Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie raczej mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosiłem, jak ci życzenia złożę. Bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby gust do kobiet. I mimo, że wolę, gdy milczysz, to nie wytrzymujemy ciszy. W tym samym pokoju, w którym trzymam smutek, zapraszam nowe dziewczyny. Nie potrafię gadać z

RMF Fish. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Przebój Roku 2019. Czas na fakty RMF FM.
1: Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
2: Dzień dobry, zapraszam. Nowe cła na zakupy spoza Unii Europejskiej. Krajowa Administracja Skarbowa jest gotowa do zmian. Unia podzielona w sprawie ukraińskich poborowych. Chodzi o nieprzyznawanie ochrony tymczasowej mężczyznom objętym obowiązkiem służby wojskowej. Zakaz korzystania z telefonów komórkowych w przedszkolu. Propozycję PiS-u jednogłośnie poparła cała Komisja Edukacji oraz rząd. Krajowa Administracja Skarbowa zapewnia, że jest gotowa do poboru nowych ceł od przesyłek spoza Unii Europejskiej. Dodatkowe opłaty obejmą zakupy na platformach spoza wspólnoty, czyli głównie z Chin. Stawka wyniesie 3 euro za każdy element zamówienia. Dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek o tym, z czym będzie musiała się zmierzyć Krajowa Administracja Skarbowa teraz w faktach.
3: Z ogromną liczbą przesyłek. Według wyliczeń firmy KPMG w zeszłym roku Polacy wydali na chińskich portalach ponad 11 miliardów złotych. To przekłada się nawet na 100 milionów paczek rocznie. KAS zapewnia, że poradzi sobie z wyzwaniem i służy pomocą.
4: Na bieżąco udzielamy wyjaśnień i odpowiedzi na wszelkie pytania na ten temat. Krajowa Administracja Skarbowa jest w pełni gotowa.
3: Zapewnia rzecznik Krajowej Administracji Skarbowej Justyna Pasieczyńska. Dodajmy, że nie wystarczy nałożyć cła na każdą paczkę. Chodzi o różne pozycje towarowe. Jeśli na przykład zamówimy koszulkę i etui na telefon, są to dwie kategorie i podwójna opłata celna. Nie 3 euro, tylko już 6. I to celnicy będą musieli wyłapać.
2: Unia Europejska jest podzielona w sprawie przyszłości ukraińskich poborowych. Część państw sprzeciwia się propozycji Komisji Europejskiej, by od marca 2028 roku nie przyznawać ochrony tymczasowej Ukraińcom objętym obowiązkiem służby wojskowej. Rozmowy w tej sprawie wciąż trwają. O szczegółach w faktach Katarzyna Szymańska-Borginu.
5: Polska od początku popiera restrykcje dla ukraińskich poborowych. Podobne stanowisko zajmują m.in. Niemcy i Szwecja. Ta grupa krajów podkreśla, że odpowiada to interesom Kijowa, który ma braki kadrowe na froncie. Najostrzej protestują Węgry. Premier Peter Madziar zapowiedział, że nawet jeśli Unia przyjmie nowe przepisy, Budapeszt nadal będzie udzielał schronienia węgierskiej mniejszości Zakarpacia. Z kolei Hiszpania i Rumunia nie odrzucają zmian, ale pytają przede wszystkim, jak w praktyce weryfikować, czy nowo przybyły mężczyzna rzeczywiście miał prawo legalnie opuścić Ukrainę. Jak przekazał mi unijny dyplomata, nie ma wątpliwości, że ograniczenia dla poborowych zostaną przyjęte, bo jest wystarczająca większość krajów za tym rozwiązaniem. Pytanie tylko, w jakiej formie?
6: Fakty i zdrowie w RMF FM.
2: W faktach wracamy do spraw krajowych. Centralna e-rejestracja stała się obowiązkiem dla szpitali i przychodni. Nowe przepisy mają ułatwić pacjentom zapisy na wizyty, m.in. do kardiologa oraz skrócić kolejki do specjalistów. Co dokładnie się zmieni, to wyjaśni nasz reporter Michał Dobrołowicz.
7: Wszystkie szpitale i wszystkie przychodnie w Polsce muszą udostępniać wolne terminy na dwa badania dla kobiet, na mammografię i na test HPV-DNA oraz właśnie na pierwszą wizytę u kardiologa na NFZ w jednej centralnej bazie. Jeśli jakakolwiek placówka medyczna tego nie zrobi, dostanie karę. Rozmawiałem o tym z minister zdrowia Jolantą Sobierańską-Grędą i zapytałem, czy ten mechanizm jest na tyle szczelny, że nie będzie już sytuacji, o których ostatnio słyszymy, gdy ktoś dostał się do lekarza poza procedurą i poza kolejką.
8: Na razie mamy, jak wiemy, te trzy procedury i dostępność terminów wskazuje na to, że to nie powinno mieć miejsce dostawanie się poza kolejką, ale co się zadzieje od 1 sierpnia? Myślę, że będziemy to obserwować.
7: Za miesiąc, od 1 sierpnia, do centralnej rejestracji dołączyć mają zapisy m.in. do endokrynologa i do pulmonologa, na początek w formie testów. Wolne terminy w ramach rejestracji można sprawdzić na internetowym koncie pacjenta, ale też tradycyjnie, bezpośrednio na miejscu w przychodni.
2: Zakaz korzystania z telefonów komórkowych nie tylko dla uczniów szkół podstawowych, ale także dla przedszkolaków. Taką zmianę w prawie oświatowym jednogłośnie poparła cała Komisja Edukacji. Zgłoszoną przez PiS poprawkę poparł też rząd.
9: Ministerstwo w pełni popiera tą poprawkę. Musimy zdać sobie sprawę, że plaga dotycząca posiadania sprzętów takich jak smartfony czy smartbandy trafia już do przedszkoli.
2: Mówiła wiceszefowa resortu edukacji Katarzyna Lubnauer. A Sejm ostateczną decyzję w sprawie objęcia zakazem używania komórek także przedszkoli może podjąć już w dzisiejszym głosowaniu.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Ja mam taką propozycję na początek nowego dnia. Nie zaczynajcie dnia od

Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Polska polityka w radiu RMF 24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię: sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF 24.

0: Słuchacie RMF Przebój Roku 2019. Czas na fakty RMF FM.
1: Znamy.
2: Dzień dobry, zapraszamy. Prokuratura wszczęła postępowanie sprawdzające w sprawie prosektorium Szpitala Południowego w Warszawie.
3: Cały czas rośnie niestety liczba ofiar zeszłotygodniowego trzęsienia ziemi w Wenezueli.
2: Ósmoklasiści i ich rodzice w napięciu.
4: Serwisy są przygotowane, no, żeby ogłosić wyniki.
3: Ogłoszenie tych wyników egzaminów już o 8:30.
2: A Iga Świątek już w trzeciej rundzie Wimbledonu.
3: Portugalia natomiast wygrywa z Chorwacją na mundialu.
2: Stołeczna prokuratura wszczęła postępowanie sprawdzające w sprawie nieprawidłowości w prosektorium Szpitala Południowego.
3: Śledczy zbadają, czy mogło tam dochodzić do znieważania zwłok i pobierania nielegalnych opłat od bliskich zmarłych osób. O szczegółach reporter RMF FM Jakub Rybski.
5: Rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba podkreślił, że na razie ani policja, ani prokuratura nie otrzymały oficjalnego zawiadomienia, że w prosektorium Szpitala Południowego mogło dojść do nieprawidłowości. Śledczy opierają się na razie wyłącznie na doniesieniach medialnych i anonimowych informatorach, dlatego nie mogą na razie nikomu postawić zarzutów.
6: Oczekujemy, że osoby posiadające wiedzę, czy to członkowie rodzin osób zmarłych, czy to pracownicy, bądź inne osoby posiadające odpowiednie informacje, nawiążą kontakt i będą chciały złożyć odpowiednie zeznania w tej sprawie.
5: Mówił rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej. Śledczy podjęli też decyzję, że postępowanie dotyczące sfałszowanych kart zgonów w prosektorium Szpitala Południowego będzie kontynuowane w ramach osobnego postępowania.
3: Co najmniej 2,5 tysiąca osób zginęło, ponad 12 tysięcy zostało rannych. To jest najnowszy bilans tego podwójnego trzęsienia ziemi w Wenezueli z 24 czerwca. Ekipy ratunkowe wciąż przeszukują w Wenezueli zawalone budynki.
2: Amerykańska Agencja Kosmiczna NASA na podstawie obrazów satelitarnych oceniła, że uszkodzonych budynków może być nawet 59 tysięcy. Centralna Komisja Egzaminacyjna potwierdza, że dzisiaj o 8:30 absolwenci szkół podstawowych będą mogli sprawdzić, jak poszedł im egzamin ósmoklasisty.
3: Wyniki będą dostępne elektronicznie na tak zwanym zintegrowanym interfejsie użytkownika. Tak zapewnia dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
4: Zdający mogą zobaczyć swoje wyniki w systemie swoim ZIU, sprawdzić poszczególne zadania, poszczególne rozwiązania i one powinny być w okolicach 8:30. Serwisy są przygotowane, no, żeby ogłosić wyniki i cieszyć się z dobrych wyników.
3: No to ZIU, zintegrowany interfejs użytkownika. Jakie będą te ogólnopolskie wyniki egzaminu po szkole podstawowej?
2: Sprawdzimy to w porannych faktach. Reporter RMF FM zbierze komentarze w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
1: Sport w faktach RMF FM.
2: Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowego Wimbledonu.
3: Polka wygrała z Czeszką Karoliną Pliszkową w dwóch setach 6-1, 6-3. Tuż po meczu nasz korespondent w Londynie Bogdan Frymorgan rozmawiał z kibicami, którzy specjalnie przylecieli do stolicy Wielkiego Zjednoczonego Królestwa, by wspierać naszą mistrzynię.
7: Iga jest fenomenem. Sabalenka, Rybakina są świetne, ale jak Iga jest w prime, to one nie są w stanie z nim nawiązać walki.
8: Bo jak Iga teraz miała słabszą formę, to już wiadomo, hejterów nie brakowało, a wiadomo, w sporcie to nie jest tak, że będzie się cały czas na topie. No w życiu chyba też tak nie jest.
9: Gdyby tu Iga stała, co byś jej powiedziała?
10: Wygraj Wimbledon kolejny raz i chciałabym ją uściskać.
3: No to dziś uściski dla Huberta Hurkacza. Po południu po 16:00 mecz Polaka z Amerykaninem Tomim Paulem w trzeciej rundzie londyńskiego Wielkiego Szlema.
2: To są poranne fakty RMF FM w piątek 3 lipca. W nich na pewno piłkarskie emocje, bo na mundialu grają jeszcze ostatni mecz czwartku.
3: Tak jest. Po pierwszej połowie Szwajcaria prowadzi z Algierią 1-0. Bramka Embolo, więc czerwono-biali kibice fetują. W Vancouver, jak mówiliśmy, jeszcze grają. W Toronto już po meczu, no ale emocje wciąż buzują.
2: Portugalia wygrała z Chorwacją.
3: Wygrała 2-1, więc Cristiano Ronaldo lepszy od Luki Modricza, którzy razem w Realu Madryt rozegrali ze sobą 222 mecze. Spotkanie rozstrzygnięte w doliczonym czasie gry. Gonzalo Ramos trafił na 2-1, ale w 13 minucie doliczonego czasu gry wyrównał Joško Gvardiol, tyle że sędziowie VAR dopatrzyli się w tej akcji spalonego, więc od Chorwacji po Hiszpanię trwa dokładna analiza lotu piłki.
11: Pequeño desvío en la trayectoria de la pelota.
3: A Zlatko Dalić, trener Chorwatów, nie mógł uwierzyć w to, co zobaczył na konferencji prasowej po meczu. Mówił krótko: hańba.
2: Poza emocjami futbolowymi, w porannych faktach przeanalizujemy wyniki tegorocznych egzaminów ósmoklasisty.
3: Jak poszło zdającym, ujawnimy jeszcze, zanim Centralna Komisja Egzaminacyjna o 9:00 opublikuje ogólnopolskie zestawienie.
2: Ale przyjrzymy się też najnowszym danym Głównego Urzędu Statystycznego dotyczącym rynku pracy.
3: Mamy listę zawodów najbardziej narażonych na zastąpienie przez sztuczną inteligencję.
2: A 8:00 poranna rozmowa w RMF FM. Gościem Tomasza Terlikowskiego będzie będzie szef klubu parlamentarnego Polski 2050 Paweł Ślis.
3: Zapraszamy, kolejne wydanie Faktów o 6.30.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
13: A my sprawdzamy doniesienia pogodowe. Dzisiaj tak do 23 stopni. To jest taki maks, który widzimy na mapach.
14: Ale w dzień będzie, czy teraz jest?
13: Nie, no w dzień. Tak patrzę na godzinę 14, 15, 16. W tym momencie temperatura taka średnia dla Polski to około 16-17 stopni. I przez województwo łódzkie, ale też na Warmii i Mazurach w tym momencie może padać.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
13: Magda z Tomkiem zaczęli o zawodach.

Gorące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka. Tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: A za to wszystko.
1: Słuchacie RMF Przebój roku 2019. Czas na fakty RMF FM.
2: Jaki los czeka minister zdrowia Jolantę Sobierańską-Grędę?
3: Półtora godzinne spotkanie szefowej resortu zdrowia z kierownictwem Koalicji Obywatelskiej zakończyło się bez konkretów i bez odpowiedzi na najważniejsze pytania.
4: Widzimy potrzebę dużych zmian. Mamy sporo projektów już w trakcie opracowania. One będą dotyczyły zarówno wynagrodzeń w sektorze ochrony zdrowia, ale również reorganizacji systemu, podniesienie jego efektywności, ale z troską o faktyczne potrzeby demograficzne i to, czego w regionach brakuje.
2: Jolanta Sobierańska-Grenda po tym krótkim oświadczeniu nabrała wody w usta i uciekła przed dziennikarzami.
3: Resort zaprezentował też swoje propozycje reform, takie jak wprowadzenie górnego limitu czasu pracy lekarzy czy likwidacja tzw. kominów płacowych. Organy śledcze Monako zidentyfikowały osobę podejrzaną o dokonanie śladowego zamachu bombowego, w którym ciężko ranne zostały 3 osoby, w tym ukraiński oligarcha Wadym Jermołajew.
2: Jak poinformowała agencja AFP, powołując się na prokuraturę generalną Monako, zamachu miała dokonać kobieta.
3: Kobieta przebrana za mężczyznę. Nazwiska podejrzanej nie ujawniono, wydano nakaz aresztowania. Na podstawie czerwonej noty będzie ona teraz poszukiwana przez Interpol.
2: Jermołajew jest jednym z największych deweloperów w Ukrainie. Działał też w branży rolno-spożywczej.
3: 3 lata temu został objęty ukraińskimi sankcjami za kontynuowanie działalności na okupowanym przez Rosję Krymie. W przeszłości regularnie znajdował się na liście 100 najbogatszych Ukraińców magazynu Forbes.
2: W kolejnych faktach pytanie o Amerykanów w Polsce.
3: Czyli co wiemy o ewentualnej stałej bazie po spotkaniu szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosza Grodeckiego z wiceszefem Pentagonu Eldridgeem Colbym w Waszyngtonie. Szczegóły w faktach o 7.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Mundialowy poranek trwa, Szwajcaria podwyższa prowadzenie nad Algierią.
3: I od tego meczu zaczynamy mistrzowskie fakty sportowe w studiu Cezary Dziwiszek. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
3: No to jak tam na boisku?
6: Rewelacyjne rozpoczęcie drugiej połowy. Przez Helwetów głowy Algierczyków zostały jeszcze w szatni, więc Szwajcarzy zaatakowali od razu. Niecałą minutę po wznowieniu gry do siatki na 2-0 trafił Dan Doje, a wcześniej w pierwszej połowie gola strzelił Brel Embolo. Na zegarze Vancouver teraz minuta 73. 2-0. Do domu jedzie Chorwacja z Luką Modriczem. Prowadziła z Portugalią po golu Perisicza, ale potem Cristiano Ronaldo trafił z karnego, a w doliczonym czasie gry zwycięstwo 2-1 dał Portugalczykom Gonzalo Ramos. Wcześniej pierwszy prawdziwy pokaz siły w tym turnieju zaprezentowała Hiszpania, pokonując Austriaków 3-0. Musimy cały czas poprawiać swoją grę, intensywność, wszystko. Ale oczywiście wiemy, że mamy jakość i nie boimy się żadnej reprezentacji, jesteśmy Hiszpanią i musimy to pokazywać na boisku, to, że wierzymy w siebie. Mówił Lamine Yamal. W 1/8 finału zobaczymy więc iberyjskie derby. Hiszpania kontra Portugalia wieczorem i w nocy jeszcze dokończenie 1/16. Australia zagra z Egiptem, Argentyna z Republiką Zielonego Przylądka, Kolumbia z Ganą. Polacy na Wimbledonie wczoraj pół na pół. Niespodziewanie z turnieju odpadł Kamil Majchrzak po porażce z Zakarim Swejdą. Do trzeciej rundy awansowała Iga Świątek w świetnym stylu w nieco ponad godzinę, pokonując Czeszkę Karolinę Pliszkową. Czułem się, jakby to był kolejny dzień w biurze. Czy ja wiem? Na pewno pomogło mi się to skupić, przygotować i w ogóle. Mówiła Iga, po południu o awans do czwartej rundy Wimbledonu zagra Hubert Hurkacz z Amerykaninem Tomim Polem.
7: Teraz sprawdźmy sytuację z deszczem. Tak na godzinę 8:00, no to tutaj w pasie od województwa śląskiego, przez łódzkie, po mazowieckie i warmińsko-mazurskie będzie padać. To o godzinie 8:00 i ten deszcz będzie się przesuwał na południowy wschód. Patrzę na godzinę 14:00, wtedy dotrze na Podkarpacie. Od godziny 17:00 już prawie w całym kraju słońce.
8: I bez deszczu.
7: Natomiast może...

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: słuchacie RMF Przebój Roku 2019. Czas na fakty RMF FM.
1: W RMF FM na zegarach 7. Zaczynamy.
2: Prokuratura umarza śledztwo w sprawie milionowych wydatków w Straży Ochrony Kolei.
3: A chodzi o system informatyczny, który nigdy nie zadziałał.
2: Pożar samochodu osobowego na Krajowej 11 w Wielkopolsce.
3: Uważajcie w tej chwili w Goleńczowie.
2: O poranku też pytania o relacje Warszawa-Waszyngton.
3: Po spotkaniu szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego z podsekretarzem obrony USA.
2: Szwajcaria wygrywa z Algierią.
3: Portugalia z Chorwacją na Mundial za oceanem.
2: Zaczynamy fakty od zaskakującej decyzji śledczych w sprawie niegospodarności w Straży Ochrony Kolei.
3: Jak dowiedział się reporter RMF FM, prokuratura okręgowa w Warszawie umorzyła postępowanie wszczęte na podstawie zawiadomienia obecnego szefostwa SOK w sprawie zamówionego za kilkanaście milionów złotych i odebranego systemu informatycznego, który nigdy nie zadziałał.
2: Krzysztof Zasada przynosi tę informację. Przypomnijmy, co dokładnie wyjaśniali śledczy.
4: Czy ktoś w PKP Polskich Liniach Kolejowych, w których strukturach działa SOK, powinien odpowiedzieć za wyrządzenie tej spółce szkody w wielkich rozmiarach? Do nadużyć miało dojść w latach 2019-22. Wtedy zamówiono interaktywną bazę danych Straży Ochrony Kolei. Za produkt spółka zapłaciła prawie 14,5 miliona złotych. Problem w tym, że dokonano odbioru niesprawnego i niewdrożonego rozwiązania informatycznego. Nie zweryfikowano też zgodności systemu z wymaganiami umowy. Zawiadomienie dotyczyło też poświadczenia nieprawdy w protokołach odbioru zamówienia, w których stwierdzono, że system działa prawidłowo i jest zgodny z umową. Prokuratura umorzyła śledztwo, bo w pierwszym przypadku stwierdziła brak danych uzasadniających przestępstwo. W drugim uznała, że czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego. Nie ujawnia jednak szczegółów. Z tym postanowieniem nie zgadza się zawiadamiający. Zaskarżył decyzję śledczych.
2: Teraz pilna informacja, którą właśnie dostaliśmy. Pożar w ładowni statku przewożącego złom przy Nabrzeżu Szczecińskim w Gdańsku.
3: W tej chwili z ogniem walczy 17 zastępów strażaków. Więcej na ten temat obiecujemy w kolejnych wydaniach faktów. A propos pożaru. Płonie też auto osobowe na Krajowej 11 w Goleńczowie w Wielkopolsce.
2: Policja kieruje ruchem między Złotkowem a Chludowem w kierunku Piły. Nie wiadomo, kiedy Amerykanie odwieszą rotację sił USA do Polski.
3: Po spotkaniu szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosza Grodeckiego z wiceszefem Pentagonu Elbridgem Colbym w Waszyngtonie wiemy natomiast, że sprawa nie jest zamknięta.
2: Nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski teraz na linii faktów. Dzień dobry Pawle, co szef BBN-u usłyszał w Pentagonie?
5: Dzień dobry, to, że Amerykanie chcą wysłać żołnierzy do naszego kraju, jednak w tej chwili dokonują przeglądu sił. Dobra informacja jest taka, że podtrzymują, że wcześniej czy później żołnierze zostaną wysłani do Polski.
6: Wciąż czekamy na zakończenie prac planistycznych. Tutaj nie padła ani termin, ani jaką jednostki możemy się dokładnie spodziewać na terytorium Polski, ale co jest istotne, kwestia tego, czy ta jednostka przyjedzie, nie jest w ogóle kwestionowana. To znaczy, będzie, która dokładnie i skąd zdecydują planiści.
5: Powiedział minister Bartosz Grodecki, szef BBN-u. Druga sprawa to jest kwestia stałej bazy wojskowej.
6: Co potrzeba? Potrzeba zacząć proces, czyli musimy złożyć możliwie szybko specustawę, która przyspieszy proces budowy takiej infrastruktury, harmonogram, rozumiem, i zapewnienie finansowania.
5: Podkreślił szef BBN-u w czasie konferencji prasowej.
3: Szwajcaria się cieszy. Krowie dzwonki w kanadyjskim Vancouver, bo to właśnie tam Helweci pokonali Algierię i awansowali do 1/8 finału mundialu.
2: A hiszpańskie i portugalskie media nie mogą się już doczekać iberyjskich derbów. No i o czym teraz Cezary Dziwiszek? Witamy
7: Dzień
2: ponownie.
7: Dobry, witam.
2: Jakie komentarze w tamtejszej prasie?
7: Portugalskie Orzogo podkreśla, że aby przejść Hiszpanów i awansować do ćwierćfinału, Portugalia po prostu musi teraz zagrać najlepszy mecz na mundialu. Rekord dodaje, że to będzie najtrudniejszy możliwy egzamin. Rzeczywiście Portugalia wczoraj męczyła się z Chorwacją, ale jednak po zwycięstwie ostatniej nocy. No właśnie, najczęściej chyba powtarzanym słowem w portugalskiej prasie jest sofrimento, czyli cierpienie. Zarazem jest to zwycięstwo postrzegane jako swoisty hołd dla Diogo Jota, który tragicznie zmarł równo rok temu. Hiszpańskie media natomiast pieją zachwytu nad grą swojej kadry. El País pisze, że La Furia Roja odzyskała swoją magię, a Marca, że zespół znów przypomina mistrzów Europy. I wydaje się, że właśnie to Hiszpanie będą faworytami, ale zanim 1/8 finału, wieczorem i w nocy jeszcze dokończenie 1/16. Leo Messi spróbuje strzelić swojego 20. gola na mundialu w meczu Argentyny z Republiką Zielonego Przylądka.
3: Żoga bonita. Sprawdzajcie zatem mundialowe fakty w RMF FM.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Czy ktoś przejmowałby się pogodą w piątek?
10: Nie ma co się przejmować, bo nie mamy na nią wpływu.
1: Dokładnie.
10: Możemy informować tylko, jak mniej więcej będzie.
1: O poranku biometr korzystny w całym kraju.
10: No i super.
1: Czyli będziemy wstawać z uśmiechami na ustach. Taką mamy nadzieję, że tak właśnie zrobiliście.
10: Temperatura przyjemna.
1: Tak, takie 21-22 stopnie po południu.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Wszedł SMS pod 3322, czuć już jesień.

0: Wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z mundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

0: Słuchacie RMF Przebój Roku 2019. Czas na fakty RMF FM.
1: Zastępów Straży Pożarnej, jak już informowaliśmy w faktach, walczy z pożarem statku w porcie Gdańsk. Ogień pojawił się w ładowni jednostki zacumowanej przy Nabrzeżu Szczecińskim.
2: W faktach reporter RMF FM Michał Krasoń. Dzień dobry. Michale, co teraz tam dzieje się na miejscu?
3: Strażacy cały czas próbują dostać się do części ładowni, gdzie wybuchł pożar. Jak usłyszałem, po całonocnej akcji udało się wyciągnąć na brzeg złom znajdujący się na statku, który utrudniał akcję. Strażacy gaszą ogień zarówno z lądu, jak i z wody. Dwa statki pożarnicze podają pianę gaśniczą na zbiorniki paliwa. Jak zapewniają służby, obecnie nie ma ryzyka rozprzestrzeniania się ognia. Na pokładzie było 25 członków załogi. Nikt nie został ranny. Wstępne ustalenia wskazują, że przyczyną pożaru mogły być prace prowadzone w ładowni. Okoliczności zdarzenia wyjaśniają służby.
2: Za niespełna pół godziny gościem Tomasza Terlikowskiego w porannej rozmowie w RMF FM będzie poseł Polski 2050 Paweł Ślis.
1: Zapytamy m.in. o kandydowanie Śliza na stanowisko wiceprzewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.
2: W porannych faktach jeszcze wakacyjny rekord po włosku.
4: L'aero di carta più grande.
1: Największy na świecie samolot z papieru skonstruowała grupa studentów Wydziału Inżynierii Uniwersytetu w Pizie.
2: Wykonany w całości ręcznie przy użyciu wyłącznie papieru i kleju. Samolot długości 7 metrów, ma rozpiętość skrzydeł wynoszącą, uwaga, mierzymy...
1: Ponad 20 metrów. Ten spektakularny model z Pizy już trafił do Księgi Rekordów Guinnessa.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Średnia temperatura dzisiaj po południu około 20-22 stopni. Tak to będzie wyglądało. Deszcz w tym momencie w pasie od województwa śląskiego przez łódzkie po warmińsko-mazurskie będzie się przesuwać na południowy
7: ale
6: wschód.
7: Ale groźnych zjawisk atmosferycznych się nie przewiduje. Chociaż ani nie będzie upałów, ani takich ostrych burz.
6: Niektórzy piszą już o jesieni. Czy to jest czas, żeby już zacząć narzekać na pogodę?
7: Nie wiem, zastanawiam się.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On. Kiss.

0: Słuchacie RMF Przebój Roku 2019. Czas na fakty RMF FM.
1: W RMF FM fakty mają dla nas Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski. Dajcie głośniej.
2: Do 30 wzrosła liczba ofiar wczorajszych ataków Rosji na Kijów.
3: W piątek, przypominamy, w stolicy Ukrainy jest dniem żałoby.
2: 19 osób zatrzymanych przez CBŚP.
3: Gang, który kradł samochody w Belgii i Francji, a potem sprzedawał je w Polsce.
2: W porannej rozmowie w RMF FM za chwilę Paweł Ślis z Polski 2050.
3: W cztery oczy z Tomaszem Terlikowskim. Zapraszamy. Do 30, jak mówiliśmy, wzrosła liczba ofiar wczorajszych ataków Rosji na Kijów. Spod gruzów częściowo zawalonego budynku w dzielnicy Tarnickiej wydobyto kolejne 3 ciała, informuje o poranku Państwowa Służba do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy.
2: Zgodnie z decyzją mera Kijowa Witalija Kliczki, piątek jest w stolicy Ukrainy dniem żałoby. Polityk ocenił, że było to najbardziej zmasowane uderzenie na Kijów od początku wojny. Rosjanie użyli 74 rakiet i 496 dronów.
3: W porannych faktach teraz gangsterzy, którzy kradli samochody w Belgii i Francji, legalizowali je w Czechach, a sprzedawali, jak mówiliśmy, w Polsce.
2: 19 członków międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej zatrzymanych przez Centralne Biuro Śledcze Policji odpowie teraz przed sądem. Jest akt oskarżenia w tej sprawie przygotowany przez Podkarpacki Wydział Prokuratury Krajowej.
3: Krzysztof Zasada razem z nami w faktach. Dzień dobry, Krzysztofie.
4: Dzień dobry.
3: Co do tej pory ustalili śledczy?
4: Grupa działała co najmniej od listopada 2022 roku. Jej członkowie kradli samochody w Belgii i we Francji. Ich łupem padały głównie Peugeoty, modele 2008, 3008 i 5008, wyprodukowane po 2019 roku. Wartość rynkowa poszczególnych pojazdów wynosiła od 80 do 250 tysięcy złotych. W samochodach przerabiano numery VIN, a potem dokumenty przygotowywano w Czechach. Tak przygotowane samochody członkowie grupy sprzedawali w Polsce jako pochodzące z legalnego źródła. W trakcie śledztwa policjantom udało się odzyskać 52 pojazdy o wartości prawie 7 milionów złotych. W rozbiciu tej grupy polscy śledczy ściśle współpracowali z Czechami.
3: Jeszcze w faktach ostrzeżenie drogowe. Ruch wahadłowy o poranku na Krajowej 63 w Radzeniu Podlaskim.
2: Na ulicy Wisznickiej samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. W kierunku Sławatycz policja kieruje ruchem.
3: Utrudnienia potrwać mogą nawet do 10:00. Uprzedzamy.
5: Polityczna rozmowa w RMF FM.
2: Czas na poranną rozmowę w RMF FM. Tomasz Terlikowski i jego gość. Dzień dobry, witamy.
6: Dzień dobry, moim gościem jest Paweł Ślis, szef klubu Polska Parlamentarnego, Polska 2050. Witam, panie pośle.
7: Dzień dobry,
6: panie, panie pośle, Polska 2050 będzie pierwszą ofiarą czystek po aferze w Szpitalu Południowym.
7: Nie jesteśmy w Ministerstwie Zdrowia, więc nie wyobrażam sobie, żeby mogły być czystki w Szpitalu Południowym.
6: Ale chodzą takie słuchy po mediach. Onet napisał, że Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz będzie pierwszą ofiarą resetu po tym, jak premier się wściekł na aferę, która może pogrążyć koalicję obywatelską.
7: Znaczy, mogła być bardzo ciekawa decyzja pana premiera w tym zakresie.
6: Żeby, ale decyzja, żeby, już pan słyszał, znaczy, o takiej decyzji?
7: Żeby usuwać ministra funduszy za aferę, która jest skandaliczna, jeżeli chodzi o Szpital Południowy, ale nie, ale tak całkiem serio, no nie wyobrażam sobie, że umowa koalicyjna zostanie złamana. Pamiętajmy o tym, mamy jednak umowę koalicyjną. Polska 2050 jest w koalicji 15 października i tam...
6: Ale politycy Koalicji Obywatelskiej mówią, no niby są, ale krytykują, czepiają się.
7: To, że mamy inną...
6: Jakąś inną wizję prezentują.
7: Ale to, że mamy...
6: Podważają przywództwo premiera.
7: Nigdy nie podważają przywództwo premiera. To, że mamy inną wrażliwość i na pewne rzeczy patrzymy inaczej. Jak na przykład na drugi próg podatkowy. Żeby obywatelom podnieść drugi próg podatkowy, wydaje mi się, że to jest bardzo zacna inicjatywa.
6: No PiS też tak proponuje.
7: No tak, tylko że PiS...
6: Jedni mówią 180, a nawet premier Morawiecki tutaj mówił, że 200 tysięcy, bez kozery.
7: Tak, ja zapytałem kolegów z PiSu, bo przecież oni, cóż szkodzi też obiecać. Można i obiecać 500 tysięcy drugi próg podatkowy.
6: Koalicja Obywatelska. To jest cytat z polityka Koalicji Obywatelskiej. To jest ryzykowne, panie
7: pośle. Ja sobie zdaję sprawę, skąd jest ten cytat, tylko że to nie jest policzone. Podniesienie progu podatkowego do 180 tysięcy to jest ponad 30 miliardów złotych.
6: No ale to zostaje w kieszeni obywateli, to dobrze, nie?
7: Tylko, że budżet też się musi spinać. Polska 2050 bardzo racjonalnie podeszła do tego problemu. Podnosi ten próg, żeby klasa średnia w grudniu, w listopadzie nie płaciła wyższych podatków i pokazujemy, skąd to wziąć.
6: Dobrze, próg to jest próg, ale ja się pytam o to, a kto powinien w takim razie odpowiedzieć za tę aferę? Bo rzeczywiście wygląda na to, że to jest taka afera jak kiedyś Sowa i Przyjaciele, która może pogrążyć nie tylko Koalicję Obywatelską, całą koalicję rządzącą.
7: To znaczy, żeby była jasność, to ma wymiar kilku stopniowy. Po pierwsze, powinien być wyjaśniony względem wewnętrznych regulaminów, zasad szpitala, jakie zostały tam złamane i wyciągnięte konsekwencje.
6: No tam, powiedziałbym, co nie zostało złamane? Czy mamy aferę prawnym, w prosektorium? Ale mamy
7: aferę... to zupełnie inna rzecz, która dla mnie jest skandaliczna, zaraz o niej powiem, ale też prokuratura powinna zweryfikować wszystkie okoliczności, także i zarobków, patrząc na to, co ostatnio jeden z lekarzy robi, korykuje. Ten, i oczywiście osoby, bo przecież usłyszeliśmy medialnie, że sprawa prosektorium była tajemnicą Poliszynela. Skoro była, że była coś, do mnie nie dotarła, ale skoro była i jacyś politycy o tym wiedzieli, to tak odpowiedzialność polityczna powinna być. A ta osoba, która jest odpowiedzialna za prosektorium, powinna nigdy, ale to podkreślam, nigdy nie wrócić do zawodu, bo zarabianie pieniędzy na czyimś nieszczęściu, tragedii, no smutku, bólu, to jest skandaliczne. Dobrze, ale... i ta osoba nigdy nie powinna wrócić do zawodu.
6: A kto powinien odpowiedzieć politycznie? No bo to jest kluczowe pytanie. To znaczy, jeżeli, no bo to, że tam powinno być wszystko wyczyszczone, załatwione, no ktoś politycznie za to odpowiada.
7: Panie prezydentorze, my powinniśmy się nauczyć sprawnego działania. Ta sprawa nie powinna się toczyć przez najbliższe miesiące czy kwartały. Ona powinna być wyjaśniona teraz, tu, natychmiast i osoby, które miały wiedzę w tym zakresie lub nie dochowały należytej staranności, żeby mieć wiedzę w tym zakresie, powinny zostać
6: konsekwencje. No to ja zadam wprost pytanie. No, Rafał Trzaskowski jest prezydentem Warszawy, chwalił się tym szpitalem. Może nie wiedział, to wtedy powinien odpowiedzieć za to, że nie wiedział.
7: Jeżeli on nie wiedział, a wiedzieli o tym jego współpracownicy, powinien wyciągnąć konsekwencje
6: Referendum w Warszawie? Odwołanie Rafała Trzaskowskiego? Pana zdaniem to jest dobry pomysł?
7: Myślę, że on jest bardzo trudny do przeprowadzenia, patrząc na...
6: W Krakowie się udało.
7: Tak, ale w Krakowie łatwiej było ze względu na ten próg, który tam był, tam wystarczył 27 czy 8% tych głosów zebrać, oddać. Natomiast tu w Warszawie jest znacznie większy, myślę, że będzie znacznie większy problem. Natomiast nie uważam, że poprzez referendum. Ja uważam, że osoby, które faktycznie ponoszą za to odpowiedzialność, powinny być przez prezydenta rozliczone.
6: Żegnamy się z uczniami Radia RMF FM, ale pozostajemy w Radiu RMF 24, w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale, na portalu YouTube.
2: Paweł Ślis zostaje w naszym studiu. Ciąg dalszy rozmowy w informacyjnym Radiu RMF 24.
3: My z faktami wracamy o 8.30. Tam też mistrzowskie, mundialowe, fakty sportowe.
2: Szwajcaria,
3: Portugalia
2: i Hiszpania z awansem.
3: I w 1.08 przed nami derby Półwyspu Iberyjskiego. Będzie gorąco.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów, firmy Galicja.
10: Biomę do poranku korzystny, ale jakby miało być inaczej w piątek.
11: Właśnie. I to jeszcze w trakcie programu Wstawaj Szkoda Lata.
10: To nie da się po prostu, nie
11: lata.
10: Da się.
11: Podkreślmy słowo lata.
10: Lata. Opady dzisiaj w pasie od Małopolski przez Mazowieckie po Warmińsko-Mazurskie. Tak to będzie wyglądało o poranku. Patrzę na godzinę 14-17. Wtedy deszcz pojawi się na Podkarpaciu. No i dzisiaj nad samym polskim morzem też mogą pojawić się burze.

0: RMF24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF24.

Wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę kotek, a to niedobrze, bo mam słaby go.

Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie da się, mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosiłem, jak ci życzenia złożę. Bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby głos do kobiet.

0: Słuchacie RMF Przebój Roku 2019. Czas na fakty RMF FM.
1: Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrii Sybicha spotka się dziś w Warszawie z wicepremierem, szefem polskiej dyplomacji Radosławem Sikorskim, potwierdza o poranku rzecznik MSZ Ukrainy Georgii Tychy.
2: Nie ujawnił szczegółów dotyczących planowanych tematów rozmów. Minister Sybicha wraca do Ukrainy po wizycie w Japonii. W drodze powrotnej zatrzyma się w Warszawie.
1: Zderzenie ciężarówki z autem osobowym na autostradzie A4 w Łanach na granicy Opolszczyzny i Śląska. Utrudnienia w tej chwili są na pasach do Katowic.
2: Dzisiaj na drogach śląskich było już prawie 20 kolizji i stłuczek, ale nie było wypadków. RMF FM. Sprawdzajcie fakty.
1: A teraz uwaga, nastolatku, wyśpij się. To jest apel naukowców.
3: Najnowsze wyniki ich badań wskazują, że odpowiednia ilość snu wpływa nie tylko na ich koncentrację, nastrój czy zdolność uczenia się, daje dużo więcej.
2: W studiu Grzegorz Jasiński.
3: Dzień
2: wakacje
3: dobry.
2: To dobra okazja, aby skorygować przyzwyczajenia.
3: I chodzić spać wcześniej. Badacze z Uniwersytetu Kopenhaskiego pokazali, że u młodych zdrowych osób dłuższy sen ma wyraźny wpływ na stabilizację poziomu glukozy w organizmie. Do tej pory tego typu efekty badano raczej u dorosłych, a już nastolatki mogą, dbając o sen, ograniczyć w ten sposób ryzyko otyłości, cukrzycy typu drugiego i innych chorób przewlekłych. Co więcej, efekt sam się wzmacnia, bo im bardziej stabilny był poziom cukru w ciągu dnia, tym dłużej badani spali kolejnej nocy. A wyspani mieli rano mniejszą ochotę na słodycze.
1: No to my wyspanych i niewyspanych oczywiście zapraszamy na fakty.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Znamy już prawie cały skład 1/8 finału mundialu. Hitowych starć nie brakuje.
2: A wszystko podsumowujemy w mistrzowskich faktach sportowych. Ponownie z nami Cezary Dziwiszek. Dzień dobry, witamy.
5: Kłaniam się. O największym hicie już mówiliśmy o poranku. Hiszpania-Portugalia. To iberyjskie derby w tle. Starcie młodości z doświadczeniem. Lamina Yamala i Cristiano Ronaldo. Bardzo ciekawie zapowiadają się też starcia starych potęg z czarnymi końmi turnieju. Brazylii z Norwegią, Anglii z Meksykiem oraz Francji z Paragwajem. Do tego mamy starcia Kanady z Maroko i USA z Belgią, a do wyłonienia zostały ostatnie dwie pary. W nocy grają m.in. obrońcy tytułu Argentyna. Polscy koszykarze zagrają z Austrią w przedostatnim meczu pierwszej fazy eliminacji Mistrzostw Świata. Biało-czerwoni są liderem grupy i mają już pewny awans, ale wciąż muszą walczyć o pierwsze miejsce, żeby potem trafić na łatwiejszego rywala.
6: Na pewno te cztery mecze dają nam komfort, jeżeli chodzi o tabelę, ale my na to nie patrzymy. Naszym głównym celem jest wygrać kolejne dwa. Nie patrzymy, co jest za nami.
5: Zapewnia kapitan naszej kadry Mateusz Ponitka. Początek spotkania w Wiedniu o 18:00. W poniedziałek w Krakowie Polacy zagrają z Holandią. Dziś rozpoczyna się trzecia runda rajdowych Mistrzostw Europy, rajd Rzymu. Tytułu Mistrzów Europy broni polska załoga Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk.
7: Rajd z pewnością będzie wymagający pod kątem temperatury, pod kątem zarządzania przydrzewnością opon, no i rywalizacji, ponieważ ten rajd prawdopodobnie w przyszłości będzie w Mistrzostwach Świata WRC, a to oznacza, że ścigamy się z najlepszymi Włochami, ściga się cała stawka Mistrzostw Europy i wielu zawodników z Mistrzostw Świata.
5: Mówił kierowca Miko Marczyk. Około 10:30 startuje odcinek kwalifikacyjny, a wieczorem oficjalne otwarcie rajdu Rzymu i pierwszy odcinek specjalny ulicami Wiecznego Miasta.
8: Pogoda. Od dwóch dni temperatura daje nam oddech.
9: I dzisiaj tego oddechu też będziemy mieli sporo, bo taka maksymalna temperatura dzisiaj to powinno być nie więcej niż 23-24 stopnie. Trochę powinno pokropić w centralnej Polsce, ale też ten deszcz będzie się przesuwał i wieczorem powinien dotrzeć nad Podkarpacie Lubelszczyznę.
8: Troszeczkę chłodniej nad morzem.
9: Jeśli chodzi o takie momenty, na które czekamy,

Wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: RMF Przebój Roku 2019. Czas na fakty RMF FM.
1: Ty w RMF FM jest 9:00. Zapraszają Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
2: Z powodu pożaru na panamskim masowcu wyłączone z pracy jest jeden z terminali portu Gdańsk.
3: Zderzenie dwóch samochodów osobowych i busa na A1 w Łódzkiem.
2: Są utrudnienia za Kutnem w stronę Katowic.
3: Język angielski najłatwiejszy.
2: Najtrudniejsza matematyka.
3: Mamy najnowsze dane z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dotyczące wyników egzaminów ósmoklasisty.
2: A na koniec faktów potajemny ślub Taylor Swift. Jeden z terminali portu Gdańsk został wyłączony z pracy w związku z gaszonym przez strażaków pożarem statku.
3: Od wczoraj walczą z ogniem, który pojawił się w ładowni masowca pływającego pod panamską banderą.
2: W faktach o 9:00 ponownie reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, jak wygląda aktualna sytuacja w gdańskim porcie?
4: Pozostałe terminale pracują normalnie, dlatego ruch statków odbywa się bez większych utrudnień. Jak usłyszałem, płonąca jednostka szybko nie opuści gdańskiego portu. Nawet po ugaszeniu pożaru na miejscu będą prowadzone oględziny i wyjaśniane będą okoliczności zdarzenia. To może potrwać od kilku do nawet kilkunastu dni.
3: A co teraz robią nie tylko portowi strażacy?
4: Z pożarem wciąż walczy 17 zastępów Straży Pożarnej i 2 statki gaśnicze. Jak powiedział mi Radosław Guburzyński z gdańskiej straży, akcja jest bardzo trudna.
5: Dotarcie do miejsca pożaru jest możliwe tylko i wyłącznie od góry doku, w którym zgromadzony jest ładunek. Dodatkowo trudność sprawia to, że pożar nie wystąpił na wierzchnich warstwach tego złomu, który był tam zlokalizowany, tylko głębiej.
4: Walka z ogniem potrwa jeszcze co najmniej kilka godzin.
2: Uważajcie o poranku na A1 w Łódzkiem między węzłami Kutno Wschód i Piątek.
3: Na wysokości miejscowości Łęki Górne zderzyły się 2 osobówki i bus.
2: 2 osoby w wypadku zostały ranne. Zablokowany jest szybki pas autostrady w kierunku Katowic. Utrudnienia oraz sprzątanie autostrady potrwać mogą do południa.
3: Już ponad 20 kolizji i stłuczek było dzisiaj na drogach w Śląskiem, a ponieważ zaczyna się pierwszy weekend lipca i są wakacje, to sprawdzamy też dojazd do miejscowości wypoczynkowych.
2: W tej chwili przy drodze numer 941 na granicy Ustronia i Wisły zaparkował wóz satelitarny RMF FM. Na miejscu Marcin Buczek. Marcinie, jaki ruch o tej porze w Beskidach?
6: O tej porze nie ma żadnych problemów z dojazdem w Beskidy, poza niestety coraz intensywniej padającym deszczem, a tu na drodze numer 941, jak widzę, samochodów jeszcze niewiele, głównie są to auta z miejscową rejestracją, ale widziałem też już numery rejestracyjne z innych części kraju, m.in. Poznania czy Łodzi. Tras dojazdowych w Beskidy jest kilka, popularna Wiślanka, droga przez Pszczynę, czy zupełnie nowy, prowadzący do Bielska-Białej, odcinek trasy S1 z drogi numer 941 na granicy Ustronia i Wisły. Marcin Buczek.
3: Najwięcej punktów z języka angielskiego, najmniej z matematyki.
2: Takie właśnie są ogólnopolskie. Udostępnione przed chwilą wyniki tegorocznego egzaminu ósmoklasisty w całym kraju. W maju przystąpiło do niego prawie 400 tysięcy uczniów.
3: Od ponad 30 minut mogą sprawdzać elektronicznie, jak im poszło. Komentarze zbiera reporter RMF FM Michał Dobrołowicz, który jest przed siedzibą Centralnej Komisji Egzaminacyjnej przy ulicy Lewartowskiego w Warszawie.
7: Tak, dzień dobry.
3: Dzień dobry, Michale.
2: Witamy w faktach. Co jeszcze zwraca uwagę w tych zbiorczych ogólnopolskich wynikach?
8: Średni wynik z języka angielskiego to 73%, z matematyki 55%, a z języka polskiego 65% punktów. To są wyniki minimalnie wyższe, ale generalnie podobne do tych sprzed roku. To potwierdza dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, profesor Robert Zakrzewski, i wskazuje to, co ósmoklasistom poszło najlepiej.
9: Dobrze wykonywali działania na potęgach, jak również bardzo dobrze wykazali się znajomością w funkcji językowych, i to jest w języku angielskim.
10: A co było słabym punktem?
9: W dalszym ciągu słabym punktem w języku polskim to jest rozpoznawanie przydawki w zdaniach pojedynczych, łączenie wiedzy z różnych działów matematyki.
8: Tegoroczny egzamin ósmoklasisty w skali kraju nieco lepiej poszedł uczennicom niż uczniom, a w najbliższą środę też rano Centralna Komisja Egzaminacyjna poda wyniki tegorocznej matury.
3: Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty możecie sprawdzić na rmf24.pl.
11: To także są fakty.
2: Gwiazda muzyki pop Taylor Swift i zawodnik futbolu amerykańskiego Travis Kelce zawarli związek małżeński podczas prywatnej ceremonii. Taką informację przekazał tabloid New York Post.
3: Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent na linii. Pawle, czy wiemy coś więcej?
12: Dzień dobry. Tyle tylko, że była to prywatna ceremonia. Formalności zostały wypełnione, a dziś ma odbyć się wesele. I to nie byle gdzie. W nowojorskiej hali Madison Square Garden, w słynnej hali, ma się zgromadzić 1000 osób. To przyjaciele, członkowie rodziny, celebryci. Nowożeńcy z okazji ślubu mieli przeznaczyć 26 milionów dolarów na cele charytatywne.
2: Nowy Jork w związku z imprezą Swift Kelce raczej nie zamknie najbardziej ruchliwego korytarza Manhattanu w świąteczny weekend. I to nie byle jaki, bo to jest weekend z 4 lipca, więc 250. urodziny Ameryki.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Przyszedł SMS pod 3322, że w Czechowicach Dziedzicach leje jak z cebra. Mhm. Więc trochę miejsc właśnie z deszczem w tym momencie jest. Tak patrzę, jak to powinno wyglądać, jak to w tym momencie się kształtuje. Województwo łódzkie może być w tym momencie z deszczem, mazowieckie i Warmia i Mazury deszczowa. I później ten deszcz będzie się przesuwał na południowy wschód. O godzinie 14 popada już tylko na Lubelszczyźnie, na Podkarpaciu i nad samym morzem.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: A teraz my się pobawimy w króla Gibango. Bo są takie...

RMF On. Mają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Bałem się, że nie ucieknę przed kompleksem takim, że jestem Polakiem, przed złodziejskim VAT-em, żółtą kamizelką i niebieskim frakiem, rutyną, etatem, mej. Bałem się, że nie ucieknę przed cholernym rakiem, to odpukać przed za krótkim latem na bałutach, za długim batem, diabłem pod krawatem, co wyciąga papier.

ciepłym startem i awaryjnym lądowaniem. Czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem.

0: W radiu RMF24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

0: nam wspomnieć.
1: Słuchacie RMF Przebój Roku 2019. Czas na fakty RMF FM.
2: Zebrali dla nas Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski. Jest 10:00.
3: Jest wniosek.

0: O sprawdzenie kwalifikacji do kierowania pojazdami Łukasza Mejzy.
1: Sejmowego pirata drogowego.
0: A Sejm przed południem uchwalił ustawę o zakazie korzystania z telefonów komórkowych w podstawówkach
1: i przedszkolach.
0: W faktach przed południem także hollywoodzki duet Olivia Wilde, Edward Norton zaprosi na komedię Zaproszenie.
1: Us.
2: Me too.
1: Zapraszamy.
0: Jest wniosek o sprawdzenie kwalifikacji do kierowania pojazdami sejmowego pirata drogowego wspomnianego posła Łukasza Mejzy.
1: Jak nieoficjalnie dowiedział się reporter RMF FM, w końcu udało się wprowadzić do systemu 54 punkty karne za liczne wykroczenia drogowe popełnione przez parlamentarzystę.
0: Krzysztof Zasada przynosi tę informację. Krzysztofie, co oznaczają te decyzje?
3: 54 punkty karne na koncie Łukasza Mejzy spowodują, że jeśli zostanie zatrzymany do kontroli drogowej, policjanci odbiorą mu prawo jazdy za przekroczenie limitu. Natomiast wniosek do starosty zielonogórskiego o sprawdzenie kwalifikacji posła oznacza, że Mejza będzie musiał przystąpić do egzaminu na prawo jazdy. Najpierw jednak starosta musi ten wniosek podpisać i wysłać mu zawiadomienie o egzaminie. Jeśli za pierwszym razem zda ten egzamin, a także zaliczy testy psychologiczne, odzyska uprawnienia. Jeśli nie, będzie musiał przystąpić do kursu jak początkujący kierowca i zdać kolejny egzamin.
1: Przypomnijmy, za co są te punkty karne Łukasza Mejzy.
3: Te 54 punkty są za wykroczenia, których rozliczeniem nie będzie się zajmował sąd. To prawie 20 przypadków przekroczenia prędkości wykrytych przez policję oraz Inspekcję Transportu Drogowego. Warto dodać, że za wszystkie wykroczenia, które ma na koncie poseł Mejza, powinien otrzymać w sumie ponad 220 punktów karnych.
0: To fakt RMF FM. Około południa dojdzie do rozmów ministrów spraw zagranicznych Polski i Ukrainy w Warszawie, dowiedział się nieoficjalnie dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski.
1: Na linii sejmowe studio RMF FM. Kacprze, o czym dokładnie mają rozmawiać szefowie dyplomacji?
4: Dzień dobry. Jak się dowiedziałem, to z jednej strony jest rutynowe spotkanie, bo Radosław Sikorski i Andrzej Sybicha mają rozmawiać w ostatnim czasie regularnie. Jednak głównym powodem tej dzisiejszej dyskusji tu w Warszawie ma być złagodzenie ostatnich sporów dotyczących polityki historycznej.
5: Już teraz nie ma co podgrzewać. Różnice, proszę Państwa, się ustaliły twardo w sprawach interpretacji historii, a w innych sprawach różnic nie ma i są zbieżności i o tym trzeba tak dyskutować.
4: Usłyszałem od przewodniczącego Rady do spraw współpracy z Ukrainą posła Koalicji Obywatelskiej Pawła Kowala z Sejmu Kacper Wróblewski.
1: Sejm uchwalił ustawę o zakazie korzystania z komórek w podstawówkach i przedszkolach.
0: Zakaz dotyczyć będzie także innych urządzeń umożliwiających komunikację oraz nagrywanie dźwięku lub też obrazu. Wejdzie w życie od 1 września.
1: Będą wyjątki, gdy nauczyciel uzna, że urządzenie jest potrzebne do realizacji zajęć, albo gdy uczeń korzysta ze specjalistycznej aplikacji monitorującej stan zdrowia. Zderzenie trzech samochodów osobowych na S2 w Warszawie.
0: Zablokowany w tej chwili jeden pas między Aleją Krakowską a Wilanowem w stronę Terespola. Ostrzegamy. W Beskidach załamanie pogodowe, od rana momentami bardzo intensywnie pada deszcz.
1: W Ustroniu jest wóz satelitarny RMF FM, w którym jest Marcin Włóczek. Marcinie, nie tak miało być. Co z tą pogodą w pierwszy weekend lipca?
6: No cóż, na razie deszcz nie odpuszcza. Nad Ustroniem i okolicą, jak widzę, znowu coraz niestety ciemniejsze chmury. Deszcz zaczął tu padać niespełna 2 godziny temu, a niedawno ten opad zamienił się nawet na pewien czas w siarczystą ulewę. Ale jest i dobra wiadomość, bo według prognoz deszcz będzie jednak ustępował, a wczesnym popołudniem ma nawet pojawić się słońce. I tak ma być w Beskidach już do wieczora. Zatem wakacyjna górska wyprawa, mimo tego porannego deszczu, wcale nie jest dziś niemożliwa. Zachmurzonego niestety nadal Ustronia, Marcin Buczek.
1: Zbierająca bardzo dobre recenzje, komedia małżeńska Zaproszenie dzisiaj wchodzi do kina.
0: W obsadzie, jak mówiliśmy, Olivia Wilde i Edward Norton.
1: Nasza dziennikarka Katarzyna Sobiechowska-Szuchta pytała aktorów, czy w czasach, gdy jesteśmy podzieleni, połączyć nas może kino.
7: Tak, na 100%. Myślę, że kino jest jednym z najpotężniejszych narzędzi budowania empatii, jakie stworzyliśmy. Daje coś jeszcze. Pozwala nam dosłownie zamieszkać w czyimś życiu. Sprawia, że bardzo fizycznie, wręcz instynktownie odczuwamy emocje drugiego człowieka. A potem możemy przeżyć to wspólnie z innymi ludźmi, siedzącymi na tej samej sali kinowej. Dziś, czytając newsy, czasami naprawdę łatwo stracić wiarę. Ale my, ludzie robiący kino, możemy opowiadać historię, dzięki którym widzowie poczują się choć trochę mniej samotni.
0: Do rozmowy z tym hollywoodzkim duetem wrócimy w Faktach Kulturalnych RMF FM o 11.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Tak po stroju...

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: W radiu RMF24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię: sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF24.

0: Słuchacie RMF Przebój Roku 2019. Czas na fakty RMF FM.
1: FM dzieje się dzisiaj. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski ze szczegółami.
2: Płonie dach zabytkowego pałacu w Wietrznie w zachodniopomorskim.
3: Ewakuowano stamtąd 38 osób.
2: Próbowali nielegalnie wjechać do Polski w naczepie ciężarówki.
3: Na przejściu w Budzisku w naczepie tira odkryto 54 cudzoziemców.
2: Kompletnie pijany mężczyzna nożem groził urzędnikom miasta w Sosnowcu.
3: Spotkanie ministrów spraw zagranicznych Polski i Ukrainy już zakończone.
2: Za chwilę szczegóły.
3: Za moment też fakty kulturalne RMF FM. Zaczynamy od Wietrzna koło Koszalina w zachodniopomorskim. Tam płonie zabytkowy pałac. W tym miejscu znajduje się Dom Miłosierdzia Bożego.
4: Ewakuowano 38 osób. Wśród osób ewakuowanych nie ma osób poszkodowanych. W tym momencie budynek

0: objęty jest pożarem. Dowódcy meldują o objęciu pożarem poddasza. Trwa gaszenie.
1: Powiedział nam dosłownie przed chwilą kapitan Kasper Wiśniewski z Koszalińskiej Straży Pożarnej. Na miejscu jest 7 zastępów strażaków, dojeżdżają kolejne wozy.
2: 54 cudzoziemców w naczepie tira próbowało nielegalnie przekroczyć polską granicę z Litwy.
1: Zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej oraz Służby Celno-Skarbowej. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Przypomnij, Krzysztofie, gdzie konkretnie wpadli ci migranci.
3: To był tymczasowy punkt kontroli granicznej w Budzisku na Suwalszczyźnie. Do posterunku strażników podjechał 37-letni obywatel Rumunii. Prowadził ciężarówkę z naczepą na rumuńskich numerach. Podczas kontroli w części bagażowej funkcjonariusze natrafili na 54 osoby. To 30 Pakistańczyków, 12 Afgańczyków oraz 9 obywateli Bangladeszu. Jak ustalono, kierowca próbował ich wywieźć na zachód z terytorium Łotwy. Niebawem imigranci zostaną przekazani stronie litewskiej. Wobec Rumuna wszczęto śledztwo dotyczące organizowania nielegalnego przekraczania granicy. W ostatnich miesiącach, warto dodać, to na Łotwę nielegalnie przedostaje się z Białorusi najwięcej cudzoziemców.
2: W przedpołudniowych faktach teraz ważna informacja dla kierowców.
1: Dwie osoby zostały ranne w wypadku na Krajowej 12 na Mazowszu. W pobliżu Atalina między Zwoleniem i Puławami samochód osobowy zderzył się z ciężarówką.
2: W miejscu wypadku w Atalinie policja teraz kieruje ruchem.
1: Zablokowana natomiast Krajowa 81 w Żorach w kierunku Cieszyna w Śląskiem.
2: Tu powodem zderzenie samochodu dostawczego i osobówki. Uważajcie na wyznaczone objazdy miejsca wypadku. Ponad 3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu miał 49-latek, który wczoraj groził nożem pracownikom Urzędu Miasta w Sosnowcu.
1: Nikomu nic się nie stało, mężczyzna został zatrzymany przez policję. Gdy wytrzeźwieje, zostanie dzisiaj przesłuchany. Ostrzeżenie drugiego stopnia przed sztormem we wschodniej części wybrzeża wydało przed południem Regionalne Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Szczecinie.
2: Od latarni morskiej w Rozawiu aż do wschodniej granicy państwa, włącznie z Zatoką Gdańską i Zalewem Wiślanym. Wiatr zachodni w porywach do 8 stopni w skali Beauforta.
1: Ten alert drugiego stopnia obowiązuje do 19.
2: Spotkanie szefów dyplomacji polskiej i Ukrainy już się zakończyło, przekazał w Sejmie wiceszef MSZ-u Władysław Teofil Bartoszewski.
4: Mamy różnice zdań, jeśli chodzi o kwestie historyczne, które są zauważalne. Pracujemy cały czas w zwalczaniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.
1: Wiceszef dyplomacji przypomniał po raz kolejny stanowisko polskiego MSZ-u, które jest przeciwne sławieniu ukraińskiej powstańczej armii. Cła na zamówienie z chińskich portali weszły w życie. Czy to jest ratunek dla europejskich sprzedawców, czy rabunek na portfelach konsumentów?
2: O to będziemy dziś pytać w cyklu Twoje zdanie w radiu RMF24. Z nami teraz Igor Skrzepek. Igorze, wyjaśnijmy dokładnie, o co chodzi.
5: Unia Europejska nałożyła cła na paczki o niewielkiej wartości spoza wspólnoty, w tym z chińskich portali sprzedażowych. 3 euro za każdą kategorię towarową, czyli jeśli w jednym zamówieniu kupimy koszulkę, etui na telefon i kubek, to już będą 3 kategorie, więc nie 3 euro, lecz 9. Czy przestaniemy kupować na chińskich portalach? O to będziemy dziś pytać w cyklu Twoje zdanie. Wyglądajcie żółtego wozu satelitarnego RMF FM przy warszawskich automatach paczkowych.
2: Bohaterami faktów kulturalnych RMF FM jest duet Olivia Wilde, Edward Norton.
1: Zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Dzień dobry.
6: Dzień dobry. Wilde wyreżyserowała i gra w filmie Zaproszenie, które dziś wchodzi do kin. To komedia o parze zapraszającej sąsiadów na spotkanie. W obsadzie są też Seth Rogen, Penelope Cruz oraz Edward Norton. Aktor znany z kultowej produkcji Podziemny Krąg opowiadał mi m.in., dlaczego tak rzadko ostatnio wybiera dla siebie rolę. Długo czekam na historię, która naprawdę mnie poruszy i zostanie ze mną. Tutaj wszystko zaczęło się od hiszpańskiego filmu Niezależnego, który oboje bardzo pokochaliśmy. Uwielbiam filmy Oliwii, wcześniej pracowałem już z Setem, a Penelope znam od ponad 20 lat, więc właściwie każdy element tego projektu mówił mi tak. Swoją zawodową drogę zaczynałem w nowojorskim teatrze, pracując z Edwardem Albim. Kto się boi Virginia Woolf pozostaje dla mnie absolutnym wzorcem filmów o ludziach prowadzących pełne napięcia rozmowy. Do mojej rozmowy z aktorami wrócimy jeszcze dziś w faktach. Projekcja kultowego filmu King Size w kopalni soli w Wieliczce oficjalnie otworzy dziś Szturalia. W programie festiwalu jest przegląd filmów z udziałem zmarłego 2 lata temu aktora. Będzie i Killer, i Amator, ale też Shrek z wybitną rolą dubbingową Jerzego Sztura.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Tutaj Daniel Dyk, dzień dobry. Byle do piątku.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę kotek.

Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie raczej mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem, w przeprosiniach ci życzenia złożę. Bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby gust do kobiet.

0: słuchacie RMF Przebój Roku 2019. Czas na fakty RMF FM.
1: My, Ewa Kwaśny.
2: Zapraszam. Również i zapraszam. Dymisje w warszawskim ratuszu. Odchodzą dwie zastępczynie prezydenta Rafała Trzaskowskiego. To konsekwencje afery w Szpitalu Południowym. Strażacy wciąż walczą z pożarem zabytkowego pałacu Wietrznie w Zachodniopomorskiem. Ewakuowano kilkadziesiąt osób, nikt nie ucierpiał. Jest piątek, przed nami weekend, wiele osób na urlopach. Za moment przeniesiemy się w Beskidy. W faktach w południe także zaproszenie na Szturalia do Krakowa. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski przyjął rezygnację dwóch wiceprezydent miasta, Renaty Kaznowskiej i Aldony Machnowskiej-Góry, w związku z aferą w Szpitalu Południowym. Przed stołecznym ratuszem jest wóz satelitarny RMF FM i nasz reporter Jakub Rybski. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, jestem.
2: Jakubie, jak prezydent tłumaczył dziś tę decyzję?
3: Prezydent Warszawy stwierdził, że nie ma pozwolenia na bezczynność i krycie zaniedbań. Dodał jednak, że dymisje dwóch wiceprezydent nie oznaczają, że są one winne sytuacji w stołecznym szpitalu. Zapytałem dziś Rafała Trzaskowskiego, czy te rezygnacje oznaczają, że władze miasta już wcześniej wiedziały o nieprawidłowościach w Szpitalu Południowym. Oto co usłyszałem.
4: Nie, panie redaktorze, ja tutaj nie rozstrzygam o czyjejkolwiek winie, natomiast to, co stało się w Szpitalu Południowym, te wszystkie nowe rewelacje, które w tej chwili docierają do opinii publicznej, po prostu zasługują na bardzo twardą reakcję.
3: Rafał Trzaskowski podjął też decyzję o odpolitycznieniu miejskich spółek. Osoby, które zasiadają w zarządach i radach, mają czas do końca lipca, żeby wybrać, czy chcą dalej pracować dla miasta, czy być członkiem partii politycznej.

0: przed warszawskiego ratusza Jakub Rybski.
1: Sejm uchwalił ustawę o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, tak zwaną Lex Szarlatan. Ma ona wyeliminować z rynku i internetu groźnych dla zdrowia i życia usług, które nie są zgodne z bieżącą wiedzą medyczną. Strażakom nadal nie udało się opanować pożaru pałacu Wietrznie w województwie zachodniopomorskim niedaleko Koszalina. W tym budynku działa Dom Miłosierdzia Bożego dla osób w kryzysie bezdomności. Informacje w tej sprawie zbiera reporterka RMF FM Anna Pałamar. Aniu, co dzieje się teraz na miejscu pożaru?
2: Pożar gasi teraz około 50 ratowników. Teren z powietrza patrolują również bezzałogowe statki powietrzne, przekazała młodsza brygadier Katarzyna Hołota, rzeczniczka zachodniopomorskich strażaków.
3: Mamy rozwinięty pożar dachu, który zawalił się do środka budynku. Ewakuowano łącznie 49 osób i na tą chwilę nie mamy informacji o osobach poszkodowanych. Na miejscu działania prowadzi 15 zastępów. W tej chwili podejmujemy próbę wyznaczenia strefy lotów dla bezzałogowych statków powietrznych.
2: Zadaniem bezzałogowców jest rozpoznanie wielkości pożaru i zlokalizowanie zarzewi ognia.
4: Słuchacie faktów w RMF FM.
1: Sprawdzają się prognozy pogody dla Beskidów. Ustały już poranne deszcze i niewykluczone, że już niebawem, tak przynajmniej wynika z zapowiedzi, w górach może pojawić się słońce. Ponownie dziś Ustroń i wóz satelitarny RMF FM. Łączymy się z naszym reporterem Marcinem Buczkiem. Witaj.
5: Jestem.
1: Marcinie, no turyści z pewnością w końcu zadowoleni.
5: Zdecydowanie tak. Niektórzy nie czekają nawet na zapowiadane dzisiaj słońce. Wystarczyło po prostu, że deszcz przestał padać.
6: To taka dobra pogoda w górach. Lepiej niż jakby było gorąco, na pewno. A już padało, to więcej nie będzie padać.
5: A dlaczego Beskidy?
7: Piękne góry, nasze polskie.
8: I blisko.
7: Blisko przede wszystkim.
5: Będziecie wchodzić czy wjeżdżacie?
6: Wchodzić, oczywiście, że wchodzić.
5: Czyli jednak wędrówka.
6: Oczywiście. Wędrówka, tak. Mamy 7 godzin zaplanowane.
5: Czyli
6: na
5: gdzie chcecie dojść?
6: Ze Stożka na, Santorii na Stożek i potem ze Stożka musimy na Wisła Głębce zejść.
5: Spoglądam na strome zbocze Santorii. Dwie osoby z plecakami już nieco wyżej, potem przerwa i samotny turysta, a za nim jeszcze chyba trzyosobowa grupa. Zatem, jak widzę, coraz więcej osób wyrusza na szlak. Spod Santorii w Ustroniu Marcin Buczek.
1: Udanych wędrówek w takim razie życzymy. To będzie wyjątkowe spotkanie pod ziemią. Pełne wspomnień i anegdot sprzed lat. Dziś w ramach drugiego festiwalu Tauron Szturalia w Kopalni Soli w Wieliczce odbędzie się projekcja filmu King's Eyes z udziałem twórców tej produkcji.
9: Rok temu Seksmisja przyciągnęła tłumy. W tym roku spotykamy się pod ziemią, a więc tam, gdzie Szuflandia być może się mieści. Nie potwierdzamy tego, nie zaprzeczamy. Będzie Kasia Figura, będzie Juliusz Machulski, będzie Barbara Sztur i rozmowę z nimi poprowadzi Ewa Drzyzga na temat znaczenia King's Eyesu.
1: Powiedział nam Marcin Mikos, jeden z organizatorów Tauron Szturaliów. Szczegółowo o programie festiwalu, który potrwa do niedzieli, piszemy na rmf24.pl. A z najnowszymi faktami wracamy punktualnie o 13.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
12: Przypomnijcie mi, to tydzień temu się zastanawialiśmy, kto w sobotę będzie miał chłodno 35 stopni, a kto będzie miał upalnie 42. To było tydzień temu niecały, prawda? Jutro 16 stopni w Szklarskiej Porębie, 18 w Zakopanem, 18 także w Białymstoku. No, większość w kraju jednak powyżej 20, ale niewiele. 21, 22. No może w Katowicach jutro 23 stopnie. Sporo przyjaśnień, ale i sporo chmur.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
12: Się upewnię, 12:05.
13: Kimkolwiek jest, wiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio, RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy. Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl. Yeah.

0: Teren Wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło guziki z mundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren Wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

0: Słuchacie RMF Przebój Roku 2019. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM zaprasza Ewa Kwaśny.
2: Wiadomo, wiadomo, zapraszam. Koniec z salonikami VIP w szpitalach i omijaniem kolejek. Usłyszeliśmy od premiera. Donald Tusk stawia też ultimatum. Konferencji szefa rządu przysłuchiwał się nasz reporter. Zaraz się z nim połączymy. Ósmoklasiści z Wrocławia komentują wyniki swoich egzaminów. Mówią, że najważniejsze, żeby dostać się do wymarzonej szkoły.
3: No dobra, liceum zawsze dobra rzecz.
2: Za chwilę zabierzemy was też do pewnego pięknego miejsca w Szczecinie.
4: Ta woda szmaragdowa, no to coś niespotykanego.
2: Jest 13. Koniec z salonikami VIP w szpitalach. Grzmi premier Donald Tusk. Szef rządu stawia też ultimatum minister zdrowia i szefowi NFZ-u. Jeśli nie zaproponują do wtorku rekomendacji dotyczących ochrony zdrowia, stracą pracę. Przed kancelarią premiera jest wóz satelitarny RMF FM i nasz reporter Michał Radkowski.
5: Michale,
2: co jeszcze mówił premier?
5: No, przyznał wprost, że system ochrony zdrowia w Polsce źle działa i trzeba wyeliminować jego zwyrodnienia. Mówił też o ponurych statystykach dotyczących także innych szpitali, w których miało dochodzić do podobnych nieprawidłowości, co w Szpitalu Południowym w Warszawie.
6: Koniec z salonikami VIP, koniec z zeszytami i omijaniem kolejek i koniec z takimi niesprawiedliwymi, wynikającymi z wad systemu i pazerności niektórych kominami płacowymi.
5: I tu premier zapowiedział, że do najbliższego wtorku oczekuje od minister zdrowia i szefa NFZ konkretnych propozycji rozwiązań, które wyeliminują saloniki VIP ze szpitali i zapewnią wszystkim równy dostęp do opieki zdrowotnej. Szef rządu zapowiedział też, że nakazał przyspieszenie prac nad centralną rejestracją. Zapewnił, że ten system ma być gotowy do końca tego roku. Sprzed kancelarii premiera Michał Radkowski.
2: Ósmoklasiści znają już wyniki egzaminów, które pisali 2 miesiące temu. Przy szkole podstawowej numer 47 we Wrocławiu jest nasza reporterka Martyna Czerwińska. Martyno, rozmawiałaś z uczniami. Czy są zadowoleni ze swoich wyników?
7: Pewnie nie wszyscy, ale Kacper, którego spotkałam przed chwilą tu przy szkole, zdobył ze wszystkich przedmiotów niemal 100% możliwych punktów.
8: To jest zdecydowanie wynik systematycznej pracy przez 8 lat. Taka

0: Powtórka na koniec może coś da bardziej takim gapowiczom, co spali przez 7 lat.
1: Lubisz się uczyć?
0: Lubię.
1: Ale przed uczniami jeszcze jeden ważny krok. Ósmoklasiści odbierają dziś zaświadczenia z wynikami ze swoich byłych już placówek i muszą je zanieść do szkoły ponadpodstawowej pierwszego wyboru.
2: No dobra, liceum zawsze dobra rzecz.
1: We Wrocławiu najwięcej osób chce kontynuować naukę w liceum numer 5. Tam o jedno miejsce stara się aż 8 osób. No i jeszcze kilka dni stresu przed uczniami, bo wyniki rekrutacji dopiero 15 lipca, a później już tylko zasłużone i spokojne wakacje.
3: Jedni przestaną kupować, drudzy nie zmienią swoich preferencji zakupowych. Wasze zdania podzielone w sprawie ceł na paczki spoza Unii Europejskiej, również z chińskich platform zakupowych. O przepisy, które weszły w życie z początkiem lipca, pytamy w cyklu Twoje zdanie w Radiu RMF24 przy jednej z warszawskich galerii handlowych. O cła właśnie pyta nasz reporter Igor Skrzypek. Dzień dobry.
4: Kłaniam się, dzień dobry.
3: Igorze, no i co usłyszałeś od mieszkańców Warszawy?
4: No są tacy, którzy nigdy nie zamawiali towarów z Chin i są zadowoleni z wejścia ceł w życie.
5: Absolutnie nie. Nie jestem tym zainteresowany. Poza tym to jest chińskie badziu.
6: 3 euro za każdą kategorię towarową. Krok w dobrą stronę, pana zdanie?
5: Bardzo dobry. Przynajmniej nie będzie to niszczyło rynku.
4: A inni i tak będą kupować na chińskich portalach.
7: To są akurat artykuły, ja dużo dla zwierząt kupuję, ogólnie różnych takich rzeczy. A ostatnio tam zamawiałem jakiś drapak dla kota. No takiego modelu akurat nie mogłem znaleźć na polskim rynku.
4: Ile ludzi, tyle opinii. Kolejne będziemy zbierać w internetowym radiu RMF24.
8: Wakacje z RMF FM.
3: W wakacyjnych faktach mówimy też o pięknych miejscach, które polecają osoby mieszkające w ich pobliżu. Takie bez wątpienia jest jezioro Szmaragdowe w Szczecinie, które powstało ponad 100 lat temu w wyniku katastrofy w kopalni Kredy.
9: Można pospacerować i zobaczyć różne zabytki, też resztki zabytków starych, poniemieckich. Fajnie, bo tutaj są wszędzie informacje na ten temat porozwieszane, więc można się dowiedzieć, co tu było wcześniej, jak to funkcjonowało.
10: Bardzo sympatycznie jest, szczególnie ta woda szmaragdowa. No to coś niespotykanego.
11: O. Można sobie po lesie pojeździć, fajnie odpocząć też można.
3: Usłyszała od spacerujących nad jeziorem Szmaragdowym w Szczecinie nasza reporterka Anna Pałamar. A w kolejnych faktach RMF FM będziemy szukać innych wyjątkowych miejsc. Już teraz zapraszamy.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Wypadek w kopalni Kredy i mamy jezioro Szmaragdowe. Mi się wie...

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żart,

0: Polska polityka w radiu RMF 24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię: sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF 24.

0: Zbyt wiele słów, w głowie szum, błądzę gdzieś między nocą a dniem. Bez zmian nie pozwolę.
1: Słuchacie RMF Przebój roku 2019. Czas na fakty RMF FM.
2: To, co najistotniejsze o tej porze, zebrała dla nas Ewa Kwaśny.
3: Zapraszam. Włamanie do Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Zatrzymano cudzoziemca, dowiedział się dziennikarz RMF FM. Potem w faktach Donald Tusk o możliwych prowokacjach Rosji wobec Polski. Jesteśmy gotowi na różne scenariusze, oświadczył premier podczas konferencji prasowej. Będziemy też ostrzegać kierowców przed utrudnieniami na A1C w Kujawsko-Pomorskiem. Mamy też dla Was propozycje w ramach naszego letniego cyklu Wakacje po zmroku. Włamanie do Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Jak dowiedział się reporter RMF FM, w pomieszczeniu działu katru uczelni zatrzymano cudzoziemca. O zdarzeniu poinformowano służby. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów na ten temat. Co udało ci się ustalić?
4: W nocy wartownicy formacji ochrony uczelni zauważyli wybite okno w jednym z budynków należących do Akademii. Przez okno do wewnątrz dostał się mężczyzna, którego ochroniarze sami zatrzymali. Wezwano na miejsce policję i żandarmerię. Wstępne ustalenia wskazują na to, że intruz jest obywatelem jednego z państw Ameryki Południowej. Najpewniej Kolumbii. Z informacji, które uzyskałem, wynika, że nic nie zginęło z uczelni, a doszło jedynie do szkód materialnych. W związku z tym incydentem powiadomiono jednak Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, a także Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Warto dodać, że na Litwie w zeszłym roku zatrzymano m.in. obywateli Kolumbii pod zarzutem współpracy z GRU, rosyjskim wywiadem wojskowym.
3: Polska intensywnie przygotowuje się na różne scenariusze, powiedział premier Donald Tusk pytany o doniesienia medialne o możliwej rosyjskiej prowokacji wobec Polski.
5: Nie bójmy się, przygotowujmy się do różnych sytuacji, ale nie możemy tego lekceważyć, więc jesteśmy świadomi, tak, mogę powtórzyć. Jesteśmy świadomi zagrożeń, także dzięki informacjom naszych sojuszników.
3: Mówił premier Donald Tusk. W ostatnich tygodniach polskie i zagraniczne media, często powołując się na ustalenia służb, przestrzegają przed możliwymi prowokacjami Rosji wymierzonymi w Polskę lub w któreś z państw bałtyckich. Celem Rosjan, działających pod coraz większą presją ze strony Ukrainy, atakującej ich infrastrukturę paliwową, ma być przede wszystkim sprawdzenie jedności NATO i gotowości do wsparcia sojuszników ze wschodniej flanki. A teraz uwaga kierowcy, zderzenie trzech samochodów osobowych i busa na autostradzie A1 w Kujawsko-Pomorskim. W Ludwinowie między węzłami Kowal i Włocławek Zachód zablokowana została jezdnia w stronę Gdańska.
6: Wakacyjne fakty RMF FM.
3: Gdzie wybrać się w wakacje po zmroku? W faktach RMF FM rozpoczynamy dzisiaj nasz cotygodniowy letni cykl z najciekawszymi miejscami do zwiedzania nocą. W pierwszą podróż zabiera nas wielkopolski reporter Beniamin Kubiak-Piłat. Beniaminie, co to za atrakcja?
7: Park dzieje pod Poznaniem i nocne plenerowe widowisko historyczne Orzeł i Krzyż. Nocna podróż po osi czasu i mała wakacyjna lekcja historii Polski. Zobaczymy najważniejsze wydarzenia z dziejów naszego kraju, a to wszystko już po zmierzchu, z udziałem gry świateł.
8: Pirotechnika, mappingi, gra fontanna, która też jest podświetlana. To wszystko zagrać może tylko i wyłącznie nocą. Nie ma tych widowisk za dnia, my robimy je w nocy. Idealne miejsce, żeby

0: Przyjechać i zobaczyć coś powalającego, to jest nasze widowisko.
1: Mówi reżyser Filip Klepacki. Rozpoczynamy o godzinie 21.30 w Parku Dzieje w murowanej Goślinie pod Poznaniem.
2: Słońce wreszcie pojawiło się w Beskidach. Po pochmurnym i miejscami bardzo deszczowym poranku pogoda znacząco się tam poprawiła. A to ważne, bo przed wypoczywającymi tam turystami pierwszy lipcowy weekend. Beskidzkie drogi przemierza dziś wóz satelitarny RMF FM, w którym jest Marcin Buczek. Witamy cię ponownie. Rozmawiasz z turystami. Dlaczego wybierają właśnie Beskidy?
3: Jedni są tu, bo lubią góry i wędrówkę, inni cenią sobie przyrodę, jeszcze inni mówią mi o spokoju, jaki tu znajdują, ale spotykam też i takich, którzy, jak od nich teraz słyszę, przyjeżdżają tu po prostu na spacer.
4: Spacer, proszę pana, ale nasz spacer to ma gdzieś 6 kilometrów już teraz, w tej chwili.
3: Kije pomagają?
5: Bardzo pomagają, bardzo, bardzo, bo człowiek po prostu spiera się na tych kijach i pomagają bardzo.
3: A ile takich wędrówek już za państwem tu w Beskidach?
6: Jak tylko jest pogoda, to nawet 5 dni w tygodniu. Nie siedzimy w domu, spędzamy ten czas tak aktywnie, nie?
3: Dzisiaj rano było na pograniczu.
6: Ale to nas nie wystraszyło nas to wcale.
3: Dzisiaj słonecznie ma być już do wieczora, a sobota w Beskidach również z pełnym słońcem.
2: Marcin Buczek, dziękujemy ci. Udanego wakacyjnego oczywiście wypoczynku życzymy wszystkim, którzy mogą ruszyć na te beskidzkie szlaki. A z faktami wracamy punktualnie o 15.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: I ja będę z wami do 15. Tutaj Daniel Dyk, program Byle do Lata w piątek.

Te rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka. Tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot New. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Przebój Roku 2019. Czas na fakty RMF FM.
1: Samochodach. Zaprasza Ewa Kwaśny.
2: Bo mamy ważne informacje dla kierowców. Karambol na S10 w zachodniopomorskim. Jedna osoba ranna w zderzeniu 7 pojazdów. Incydent w Sejmie. W czasie głosowania Janusz Kowalski użył dwukrotnie karty do głosowania innego posła. Sprawą zajęła się już prokuratura. Potem w faktach polityczne komentarze po trzęsieniu ziemi w warszawskim ratuszu. Prezydent stolicy przyjął dziś rezygnację dwóch wiceprezydent miasta. W faktach będziemy też zachęcać do chodzenia. Karambol na trasie S10 w zachodniopomorskim. W okolicach Szczecina zderzyło się 6 osobówek i ciężarówka. Jedna osoba została ranna. Zablokowane są 2 pasy w kierunku Stargardu. Kierowcy noga z gazu także na S6 w Pomorskiem. W pobliżu Gdańska zderzyły się 3 osobówki. Zablokowany jest pas w kierunku Łodzi. Prokuratura zajmie się niecodziennym incydentem, do którego doszło dzisiaj w Sejmie. Poseł Janusz Kowalski podczas 2 głosowań użył karty innego parlamentarzysty, Jarosława Rzepy z PSL-u, co jest niezgodne z prawem. Na linii teraz dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski.
3: Witam.
2: Witaj Kacprze, jak poseł Kowalski tłumaczy ten incydent?
3: Były parlamentarzysta Prawa i Sprawiedliwości podkreśla, że głosował nie swoją kartą przez przypadek.
4: Jeżeli są jakiekolwiek wątpliwości co do głosowania zgodnie z artykułem 189, może być dokonana asumpcja, zwykła omyłka.
3: Tak tłumaczył się z mównicy sejmowej poseł niezrzeszony, jednak Jarosława Rzepy, którego karty użył Janusz Kowalski, te argumenty nie przekonują.
5: Jak włożę kartę, to na czytniku na górze wyświetla się imię i nazwisko posła, który jest właścicielem tej karty, także przepraszam bardzo, ten argument jest słaby.
3: Prokuratura prowadzi czynności dotyczące tak zwanego przestępstwa nadużycia władzy, za co grozi kara do 3 lat więzienia.
2: Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra złożyły dziś dymisję z funkcji wiceprezydent Warszawy. To reakcja władz miasta na aferę w Szpitalu Południowym. Na linii reporter RMF FM Jakub Rybski. Jakubie, jak politycy oceniają to trzęsienie ziemi w warszawskim ratuszu?
6: Politycy Koalicji Obywatelskiej twierdzą, że była to właściwa reakcja na doniesienia o nieprawidłowościach w Szpitalu Południowym.
7: Te działania absolutnie są tutaj. Wszystko do spodu jest wyjaśniane. Tak właśnie należy robić.
6: Mówił szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński. Z kolei koalicjanci z lewicy mówią wprost. Do dymisji w ratuszu doszło zdecydowanie za późno.
8: To, że musiało upłynąć tyle czasu, to pokazuje, że prezydent Trzaskowski słabo wie, co się w Warszawie dzieje.
6: Powiedziała Dorota Olko z lewicy. Opozycja twierdzi jednak, że to wyłącznie próba zamiatania tej afery pod dywan.
7: To są tylko decyzje, które dotyczą raptem 2 osób. Natomiast sprawa jest związana z działalnością kilkudziesięciu osób, działaczy Platformy Obywatelskiej.
6: Tak twierdzi rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek. Opozycja domaga się dymisji w zarządach i radach nadzorczych wszystkich szpitali, w których pracował Dawid Kacprzyk.
9: Posłuchaj, to ci się przyda.
2: Rusz się, bo zachorujesz. Kolejne badania naukowe przekonują, by jak najczęściej wstawać od biurka czy z kanapy. Te doniesienia przynosi Grzegorz Jasiński.
10: Dzień dobry.
2: Grzegorzu, ważne okazuje się nie tylko to, ile godzin dziennie spędzamy na siedząco.
10: Ale też jak te godziny się rozkładają.

0: Naukowcy podkreślają, że dotychczasowe zalecenia zdrowotne koncentrowały się głównie na całkowitym czasie spędzanym w pozycji siedzącej, pomijając sposób, w jaki ten czas jest rozłożony w ciągu dnia, i to był błąd.
1: I co teraz się okazuje?
0: Nowe badania przeprowadzone na ponad 90 tysiącach osób wykazało tymczasem, że każda dodatkowa godzina nieprzerwanego siedzącego trybu życia w ciągu dnia wiąże się z aż 9% wzrostem ryzyka zgonu z powodu różnych nowotworów. Ważne jest więc nie tylko to, by średnio w tygodniu pamiętać o tych, powiedzmy, 150 minutach bardziej intensywnego wysiłku, ale też o tym, by nawet jeśli musimy siedzieć, przerywać to choćby krótkimi epizodami lekkiej aktywności. Regularne wstawanie od biurka czy z kanapy, krótkie spacery, regularne rozciąganie. Wszystko to dobrze robi nam na zdrowie.
1: No skoro o ruchu mowa, w ramach wakacyjnej akcji Gdzie chodzą lokalsi odwiedziliśmy jezioro Szmaragdowe w Szczecinie, które swoją nazwę zawdzięcza charakterystycznemu zabarwieniu wody. To jezioro sztuczne, ale niezwykle urokliwe i pełne historii, mówi nam Karolina Ignaszek z Centrum Edukacji Leśnej Szmaragd.
2: Warto, zanim wjedziemy do Szczecina, zatrzymać się na chwilę w tej prawobrzeżnej części, na skraju Puszczy Bukowej, i zobaczyć niesamowite, nietuzinkowe i nietypowe jezioro Szmaragdowe. Kolor jezioro Szmaragdowego wynika z zawartości węglanu wapnia, bo to jezioro było kiedyś kopalnią kredy. Mamy te pozostałości historyczne, mamy przepiękne polany widokowe, no i mamy Centrum Edukacji Leśnej Szmaragdy z największą atrakcją w postaci podziemnej trasy turystycznej, którą się śmiejemy, że jest ekskluzywną trasą, otwieraną tylko i wyłącznie na okres letni, dlatego że zimą władze w tych podziemiach przyjmują nietoperze.
1: To doskonałe miejsce właśnie na długie spacery i wycieczki rowerowe. To wszystko właśnie dla zdrowia. A dodajmy jeszcze, że za kilka tygodni odbędą się 101 urodziny właśnie Szmaragdowego.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: Przed nami najbrzydszy weekend lipca. Znaczy ja chcę w to wierzyć, że każdy kolejny będzie ładniejszy, ale
7: Daniel,
6: no tak wynika z prognoz.
7: Słowa.
6: Ale
7: co
6: słuchaj, no tak wynika
7: opowiadasz?
6: Z prognoz. Wiesz, jak
7: co
6: będzie lało w niedzielę w całym kraju.
7: Powie, obrzydza nam weekend,
6: 17 stopni
8: Daniela. Zagłuszamy Daniela.
7: My zrobimy Olsztynie wszystko, 18 żeby to był w niedzielę. Dla was najlepszy weekend na świecie. O. Obiecuję.
8: Ja też.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: Z drugiej strony, przepraszam, teraz to widzę inaczej. My w lipcu nie mieliśmy piękniejszej.

0: wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

wiesz, jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem, w przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię

Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie raczej mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosiniach ci życzenia złożę. Bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby gust do kobiet.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS

stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel. Skarbie, wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Przebój Roku 2019. Czas na fakty RMF FM.
1: FM ma dla nas Ewa Kwaśny. Dzień dobry, Ewo.
2: Witam ponownie i zapraszam. Co o doniesieniach medialnych w sprawie możliwej rosyjskiej prowokacji wobec Polski mówią Władysław Kosiniak-Kamysz i Radosław Sikorski? O tym w relacji reportera RMF FM. Węgry odblokowały pierwszy z 5 obszarów negocjacyjnych Ukrainy z Unią Europejską. Czy to oznacza przełom? Wyjaśni nasza korespondentka. Piątkowe wakacyjne popołudnie oznacza korki na drogach. Sprawdzimy, co dzieje się na S8 na Mazowszu. Wicepremierzy Radosław Sikorski i Władysław Kosiniak-Kamysz reagują na medialne doniesienia o możliwej rosyjskiej prowokacji wobec Polski. Szef MSZ-u zwrócił się do Władimira Putina słowami: wiemy, co planujesz, nie rób tego. W faktach przenosimy się przed kancelarię premiera, gdzie jest nasz reporter Michał Radkowski.
3: Jestem, witam.
2: Witaj.
3: Dzień dobry.
2: Michale, jak jeszcze wicepremierowie odnoszą się do tych niepokojących sygnałów?
3: Zarówno wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, jak i Radosław Sikorski uspokajali, przekonywali, że wiedzą o ewentualnych rosyjskich planach i uspokajają.
4: Rząd, prezydent, społeczeństwo, wszyscy, pomimo różnic i emocji, czasem chimer, jesteśmy zintegrowani w graniu do jednej bramki w sprawach bezpieczeństwa. Jest to absolutnie nasze największe i najpoważniejsze zadanie od zakończenia II wojny światowej.
3: Mówił szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, a Radosław Sikorski dodał, że byłoby wielką nieostrożnością i szaleństwem, gdyby prezydent Rosji zdecydował się przetestować jedność NATO nieprzemyślanymi działaniami.
5: Nasz przekaz do Władimira Putina jest następujący. Wiemy, co planujesz, nie rób tego.
3: Obaj dodaliby nie panikować, bo sytuacja jest pod kontrolą. Sprzed kancelarii premiera Michał Radkowski.
2: Węgry odblokowały pierwszy z 5 obszarów negocjacyjnych Ukrainy z Unią Europejską. Dotyczy on wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Przypomnijmy, w czerwcu Węgry już pod rządami Petera Madziara zablokowały otwarcie tych działów w rokowaniach z Unią, nie zgadzając się na przyspieszenie negocjacji z Ukrainą. Łączymy się z korespondentką RMF FM w Brukseli, Katarzyną Szymańską-Borginą. Kasiu, czy to oznacza, że Kijów teraz znów przyspiesza na drodze do członkostwa w Unii?
6: To tylko częściowy przełom. Węgry nadal blokują 4 pozostałe obszary negocjacyjne, więc nie spełni się postulat prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, by już w lipcu otworzyć wszystkie etapy rozmów z Unią. Z moich ustaleń wynika, że w Brukseli nie ma dziś poparcia dla takiego przyspieszenia. Także Polska opowiada się za stopniowym otwieraniem kolejnych obszarów negocjacyjnych, zwłaszcza że następne dotyczą m.in. rolnictwa i transportu, dwóch szczególnie wrażliwych z polskiego punktu widzenia.
7: To fakty RMF FM. Prosimy o uwagę kierowców.
2: Droga ekspresowa S8 na Mazowszu to w tej chwili prawdopodobnie najbardziej zakorkowana trasa centralnej Polski. Rozpoczyna się drugi weekend tegorocznych wakacji. Towarzyszymy Wam w trasie. Wóz satelitarny RMF FM jest przy wjeździe na trasę S8 przy Wisłostradzie w Warszawie. Tam sytuację sprawdza nasz reporter Michał Dobrowicz. Witamy. Michale, gdzie korek jest teraz największy?
8: Na trasie z Warszawy w stronę Białegostoku, czyli właśnie na S8 na wysokości Radzymina, tam są roboty drogowe i głównie przez to kierowcy mogą jechać tylko jednym pasem, a nie 3 pasami. Rozmawiałem z tymi, którzy już przed chwilą pokonali ten odcinek i radzą albo omijać ten fragment na wysokości Radzymina, albo zarezerwować po prostu więcej czasu.
9: Tam już 10 km tego korka jest, ale jakoś trzeba przejechać. Samochód stoją, czasami ktoś podjeżdża na tej zasadzie. Nie?
8: Jaką ma pan radę dla innych kierowców?
9: Więcej czasu naładować baterię i na spokojnie sobie jechać.
10: Faktycznie, staliśmy chyba z godzinę? Naprawdę, 40 minut do godziny z takim lekkim układem.
8: A tu poza tym w okolicy widać już piątkowe popołudnie, wakacje?
10: Zawsze tu widać. Jak się zaczyna piątek po południu, to już jest zawsze dramat. Korki w tamtą stronę. Tak. Białystok, zawsze.
8: Na Mazowszu poza tym coraz większy ruch jest też w okolicy Serocka. Tamtędy teraz coraz więcej osób jedzie nad Zalew Zegrzyński. Dobre informacje dotyczące za to krajowej 12 w okolicy Zwolenia. Tam już na szczęście

0: Nie ma utrudnień po wcześniejszym wypadku.
1: Kierowcy, uważajcie także na autostradzie A2 w Wielkopolsce. Między węzłami Poznań Zachód i Komorniki osobówka zderzyła się z ciężarówką. Zablokowany jest pas w kierunku Warszawy. Znani aktorzy Olivia White i Edward Norton są dziś gośćmi Faktów RMF FM. Nasza dziennikarka Katarzyna Sobiechowska-Szuchta rozmawiała z nimi przy okazji premiery komedii Zaproszenie, która właśnie dziś wchodzi do kin. Oboje w niej zagrali, a aktorka dodatkowo jest jej reżyserką. I love what
2: Olivia did. Uwielbiam to, co Olivia zrobiła z tym filmem, jak poprowadziła go od zabawnych, pełnych humoru kłótni do momentu, w którym pod koniec ci sami bohaterowie rozmawiają ze sobą absolutnie szczerze. Nie chodzi o to, że złość zniknęła, ona wciąż jest, ale to już nie jest kłótnia. A sprawić, by te dwa skrajne momenty filmu wydały się autentyczne i należały do tej samej opowieści, to naprawdę wielkie osiągnięcie.
1: Rozmowę z hollywoodzkimi gwiazdami znajdziecie na rmf24.pl. Polecamy.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
6: No dobrze, sprawy mają się tak, że jutro umiarkowanie ciepło i raczej pochmurnie.
7: No i
6: w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, proszę bardzo.
7: Ładnie o pogodzie, bo godzinę temu Daniel Dyk powiedział, że będzie paskudnie. A można powiedzieć umiarkowanie,
6: no to
7: ładnie.
6: Posłuchaj tego, jeszcze dodam. W Katowicach nawet do 23 stopni, nad morzem i w Gdańsku 21, chłodniej w Białymstoku i Zakopanem około 18 stopni. Miejscami, między innymi na północnym wschodzie i Lublinie, może przelotnie popadać.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
7: A my tylko uprzedzamy, że w tej godzinie warto dać głośniej.

0: RMF24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF24.

bałem się, że nie ucieknę przed kompleksem takim, że jestem Polakiem, przed złodziejskim VAT-em, żółtą kamizelką i niebieskim frakiem, rutyną, etatem, ej. Bałem się, że nie ucieknę przed cholernym rakiem, to odpukać

Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej, przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem chwilami, gdy się wokół kręciła łezka i ratował tylko podwójny mak zestaw, nadmiarem szczęścia, uśmiechem od ucha, chroń przed sobą samym tym, co nie chce słuchać. Hienami, małpami, gadami, szczurami, kundlami, biczami, jak w kryptowalutach.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka. Tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: oczy jakby chciał.
1: Słuchacie RMF Przebój roku 2019. Czas na fakty RMF FM.
2: Ty RMF FM, a temat dla nas Ewa Kwaśny.
3: Jestem i zapraszam. Do nowych informacji w sprawie włamania do Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie dotarł dziennikarz RMF FM. Od ponad 8 godzin strażacy walczą z pożarem zabytkowego pałacu Wietrznie koło Koszalina. W faktach także Waszyngton i ostatnie przygotowania do wielkiego pokazu lotniczego, który ma uczcić 250 lat USA. Śledzimy też Wimbledon. Hubert Hurkacz niestety przegrał pierwszego seta z Amerykaninem Tomim Paulem. Służby i policja wyjaśniają okoliczności włamania do siedziby Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Jak ujawniliśmy w faktach, w nocy ochrona obiektu zatrzymała w pomieszczeniu biura kadr cudzoziemca, który dostał się do wewnątrz, wybijając okno. Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów, jakie są dotychczasowe ustalenia.
4: Funkcjonariuszom udało się potwierdzić narodowość i tożsamość włamywacza. Wcześniej, jak usłyszałem, było to utrudnione z powodu bariery językowej. Już wiadomo, że intruz jest Kolumbijczykiem. Na miejsce po incydencie przyjechali policjanci z Wydziału Terroru Kryminalnego Komendy Stołecznej. Wezwano też żandarmów wojskowych. O zatrzymaniu cudzoziemca powiadomiono też Służbę Kontrwywiadu Wojskowego oraz Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Ze wstępnych ustaleń wynika, że zatrzymany mężczyzna jest raczej pospolitym złodziejem, a jego działanie nie ma podłoża szpiegowskiego. Na razie postępowanie w jego sprawie prowadzi Komenda Rejonowa Policji dla Warszawy Rembertowa.
3: Profesor Sławomir Patyra zwrócił się do prezydenta o wskazanie terminu, w którym mógłby złożyć ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Dowiedział się nasz dziennikarz. Jak informowaliśmy już w faktach, prawnik w czerwcu został wybrany przez Sejm. Swoją kadencję powinien rozpocząć w miniony poniedziałek, jednak bez złożenia ślubowania w obecności prezydenta nie może tego zrobić. Wietrznie koło Koszalina strażacy od ponad 8 godzin walczą z pożarem zabytkowego pałacu. Na linii reporterka RMF FM Anna Pałamar. Aniu, jak w tej chwili wygląda akcja strażaków? Co nowego udało ci się ustalić?
5: Pożar już się nie rozprzestrzenia, ale zarzewie ognia nadal nie zostało zlokalizowane, przekazała mi młodsza brygadier Katarzyna Hołota, rzeczniczka zachodniopomorskich strażaków. Służby patrolują teren z dronów i przeczesują niższe kondygnacje budynku. Przypomnę, ogień pojawił się najpierw na dachu pałacu. Ewakuowano 49 osób. Trafiły one do świetlicy wiejskiej w Chociminie. Nikt nie wymagał pomocy medycznej.
6: Fakty prosto z Waszyngtonu.
3: W stolicy Stanów Zjednoczonych trwają ostatnie przygotowania do wielkiego pokazu lotniczego, który ma uczcić 250 lat USA i świadczyć o potędze tego kraju. Przygotowania obserwuje w centrum Waszyngtonu amerykański korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
7: Dzień dobry, już jutro pojawi się ponad 100 maszyn. Już w tej chwili mamy próbę tego, co zobaczymy. Co chwilę przylatują tu wojskowe samoloty, które ćwiczą przed jutrzejszym wydarzeniem. To w połączeniu z dźwiękiem ma być wielkie widowisko. Otrzymałem rozpiskę, będą grupy akrobatyczne, w tym najpopularniejsza grupa Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych, ale zobaczymy samoloty F-35. Swoją drogą przed chwilą przeleciały nad moją głową. F-22. Zobaczymy ciężki amerykański bombowiec strategiczny dalekiego zasięgu. Będą samoloty Sił Powietrznych, Marines, Straży Przybrzeżnej, NASA. Nie zabraknie oczywiście nowego prezydenckiego samolotu Air Force One, nisko przelatującego nad amerykańską stolicą. Takie dźwięki co chwilę słychać w Waszyngtonie.
3: I na koniec jeszcze emocje sportowe. Nie najlepiej rozpoczął się dla Huberta Hurkacza mecz trzeciej rundy wielkoszlemowego Wimbledonu. Nasz tenisista przegrał pierwszego seta z Amerykaninem Tomim Paulem 4-6. Trwa druga partia, którą śledzi Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF
8: FM. Tak jest, witam.
3: Witamy. Wojtku, a jak radzi sobie Polak w drugim secie?
8: Aktualnie remis 3-3. W siódmym gemie Polak serwuje, ale przegrywa 0-15. Trzeba przyznać, że lepiej serwuje Hubert Hurkacz niż w tej pierwszej partii, popełnia mniej błędów i zagrywa więcej asów. Ten pierwszy set był wyrównany, ale zadecydowało jedno przełamanie na korzyść Amerykanina. Ta druga partia zdecydowanie bardziej zacięta i jak na razie remisowa.
3: Jak dalej przebiegać będzie to spotkanie, będziemy oczywiście sprawdzać w kolejnych faktach. Słyszymy się o 18:00.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
9: Sponsorem prognozy

0: Prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Olek obiecał, że załatwi świetną pogodę na weekend. Proszę bardzo, zamieniamy się w słuch.
2: No to po takich słowach trochę będzie mi głupio, bo jutro bez wielkich pogodowych fajerwerków będzie umiarkowanie ciepło, ale raczej pod chmurką. W Warszawie, Łodzi i w Poznaniu około 22 stopni, w Katowicach 23, w Gdańsku 21. Chłodniej w Białymstoku i Zakopanem, tam około 18 stopni, więc droga Olu, drodzy słuchacze, no nie musicie brać parasola do ręki, ale zorientujcie się, gdzie leży.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Gdyby komuś było zbyt chłodno w nadchodzący weekend, to pomyślcie sobie, jak ciepło...
4: Lelia!

0: Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych.
1: Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Teren Wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren Wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

0: Słuchacie RMF Przebój Roku 2019. Czas na fakty RMF FM.
1: W RMF FM, a to wydanie faktów ma dla nas Ewa Kwaśny.

0: alarmować członek rodziny, który nie mógł nawiązać kontaktu z bliskimi. Szczegóły tej tragedii ustala reporter RMF FM Paweł Konieczny, z którym się teraz łączymy. Pawle, co do tej pory wiadomo?
1: Jak poinformował mnie Hubert Ciepły, rzecznik Małopolskiej Straży Pożarnej, po godzinie 15 służby zostały poproszone o siłowe otwarcie mieszkania przy ulicy Niepodległości.
2: Po wejściu do lokalu ujawniono zwłoki dwóch kobiet, dziecka oraz mężczyzny.
1: To ojciec, matka, noworodek i babcia. Według wstępnych ustaleń mogło dojść do tak zwanego samobójstwa rozszerzonego, czyli sytuacji, w której sprawca najpierw pozbawia życia najbliższych, a następnie odbiera sobie życie. Na miejscu pracują policja i prokuratura, które wyjaśniają okoliczności zdarzenia.
0: Jedna osoba została ranna w wypadku na drodze numer 73 w Świętokrzyskiem. W Piotrkowicach, to odcinek Kielce-Busko-Zdrój, osobówka zderzyła się z ciężarówką. Policja kieruje ruchem wahadłowo. Utrudnienia także na autostradzie A4 na Dolnym Śląsku. Między węzłami Bolesławiec i Krzyżowa zderzyły się 3 osobówki. Zablokowany jest pas w kierunku Wrocławia. Naczelna Izba Lekarska reaguje na apel premiera o pilną reformę systemu ochrony zdrowia. Donald Tusk poprosił medyków o współpracę, by wyeliminować nieprawidłowości, do których dochodziło m.in. w warszawskim Szpitalu Południowym. Część zabiegów i badań odbywała się poza procedurami prawnymi i medycznymi.
3: Wzywam wszystkich lekarzy, bo wiem, że przecież w naszym wspólnym interesie jest ograniczenie tych zwyrodnień i nadużyć, które psują markę zawodu i które prowokują też niektórych do hejtu.
0: Komentarze lekarzy zbiera nasz reporter Michał Dobrowicz. Michale,
4: dzień
0: co
4: dobry.
0: Ma to samorząd lekarski?
4: Deklaruje teraz gotowość do współpracy. Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej, dr Łukasz Jankowski, podkreśla, że według medyków rady nadzorcze wszystkich szpitali w Polsce powinny być teraz odpolitycznione i m.in. o tym chce rozmawiać przede wszystkim z Donaldem Tuskiem.
5: Mamy postulaty, chcemy konsensusu, chcemy naprawy systemu ochrony zdrowia. Widzimy czarne owce w naszym zawodzie, które psują dziś reputację całej naszej grupie zawodowej. Dziś dialogu z Ministerstwem Zdrowia nie ma, a wiemy, że sprawstwo polityczne leży dziś w rękach pana premiera i o to spotkanie prosimy.
4: Lekarze proponują też wprowadzenie jednego górnego limitu czasu pracy każdego lekarza w Polsce do 78 godzin tygodniowo. Tymczasem premier do wtorku czeka na propozycję zmian w ochronie zdrowia od szefowej Ministerstwa Zdrowia i od prezesów NFZ, a potem możliwe są ewentualne decyzje personalne.
6: Kibicujemy naszym tenisistom.
0: Hubert Hurkacz wygrał drugą partię 7-6 z Amerykaninem Tomim Paulem i remisuje 1-1 w setach. Przypomnijmy, to mecz trzeciej rundy Wimbledonu. A my ponownie łączymy się z Wojciechem Marczykiem z redakcji sportowej RMF FM.
7: Witam.
0: Wojtku, drugi set był niezwykle zacięty.
7: No bardzo, obaj panowie świetnie serwowali, zdecydowanie więcej asów. W tej drugiej partii zaserwował jednak Polak. Każdy z tenisistów wygrywał jednak gemy przy własnym podaniu. Potrzebny był więc tiebreak, w tym Hubert Hurkacz dwa razy przełamał serwis rywala i wygrał ostatecznie tego tiebreaka 7-5, a całego seta, jak wspomniałeś, 7-6. Pierwszą partię nasz reprezentant przegrał. 4-6 trwa trzeci set i on znów ma podobny przebieg. Panowie wygrywają gemy przy własnym podaniu. Teraz trwa siódmy gem, który jest niezwykle zacięty. Raz przewagę ma Paul, raz Hurkacz, ale jak na razie w tym gemie jest remis. 40-40.
0: Nadal trzymamy więc kciuki za Huberta Hurkacza i sprawdzimy w kolejnych faktach, jak sobie radzić. W każdy piątek wakacji odwiedzamy najciekawsze atrakcje turystyczne, które można zobaczyć w nocy. Dziś zabieramy Was do murowanej Gośliny koło Poznania na plenerowe przedstawienie Orzeł i Krzyż.
8: To jest widowisko, w którym obrazami opowiadamy historię Polski, od dziejów legendarnych po współczesność, po solidarność. Wszystko u nas można zobaczyć w półtorej godziny. Zobaczycie Państwo u nas smoka na ekranie wodnym, zobaczycie Państwo, jak wybucha później pirotechnicznie. Krzest Polski zobaczycie, Grunwald zupełnie odświeżonej formie, odsiecz wiedeńską, tradycję i kulturę polską.
9: I w to wszystko wpisuje się gra świateł, jest pirotechnika, jest ogień.
8: Zaczynamy o 21.30 właśnie dlatego, żeby było ciemno, żeby to wszystko, czym gramy, było widoczne.
0: Informował i zapraszał Filip Klepacki, reżyser widowiska, z którym rozmawiał nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat. Najnowsze fakty w RMF FM już o 19.00 zapraszam w imieniu Katarzyny Podrazy. Ja życzę spokojnego wieczoru i do usłyszenia.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: No dobrze, jutro raczej spokojnie.

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Polska Polityka w radiu RMF24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię: sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF24.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę kotek, a to niedobrze, bo mam słaby

0: Słuchacie RMF Przebój Roku 2019. Czas na fakty RMF FM.
1: I Ola Filipek, Olek Sikora.
2: I Olek Sikora. Fakty RMF FM o 19 ma dla nas Katarzyna Podraza. Czy w Skawinie mogło dojść do samobójstwa rozszerzonego? Posłuchajcie, co w sprawie rodzinnej tragedii ustalił dziennikarz RMF FM. Sikorski po rozmowie z szefem ukraińskiego MSZ-u. Dowiecie się, co dalej z łagodzeniem relacji Polska-Ukraina. Śledzimy też pojedynek Huberta Hurkacza. Polak walczy o 1/8 finału Wimbledonu.

0: wniosków o pomoc w siłowym wejściu. W środku znaleziono ciała czterech osób, rodziców dziecka, babci oraz noworodka. Na miejscu pracują służby, które wyjaśniają okoliczności tragedii. Przyczyny zdarzenia nie są na razie znane, choć wiele wskazuje na tak zwane samobójstwo rozszerzone.
1: Dyplomacja woli ciszę i wymaga tego, by emocje opadły, powiedział wicepremier Radosław Sikorski. W ten sposób skomentował swoją dzisiejszą rozmowę z szefem MSZ-u Ukrainy, Andrijem Sybichą.
2: Dyplomację prowadzi się w odpowiednich gremiach i ona wymaga tego, aby emocje opadły, aby kraje myślały o swoich prawdziwych interesach, a nie zostawiały spraw przedsiębiorcom politycznym.
1: Z kolei Sybich we wpisie na platformie X przekazał, że zaproponował pakiet kroków antykryzysowych. To m.in. konsultacje między resortami spraw zagranicznych. Miał też zapewnić, że nadanie ukraińskiej jednostce imienia bohaterów UPA nie miało antypolskiego wymiaru. Piesi i kierowcy mogą czuć się bezpiecznie, zapewnia zarządca Warsaw Tower. To mierzący 310 metrów najwyższy budynek w Unii Europejskiej, który stoi tuż obok dworca centralnego w Warszawie. Już dwukrotnie pękła w nim szyba, a jej elementy spadły na ulicę. Nikt nie ucierpiał, ale odłamki szkła uszkodziły auta. W faktach łączymy się z reporterem RMFW Michałem Radkowskim, który jest na ulicy Chmielnej. Michale, czy mieszkańcy boją się tamtędy chodzić?
3: Część z nich, jak widzę, z niepokojem spogląda w górę. Teraz co prawda mogą czuć się bezpieczniej, bo wybudowano tu dla nich specjalne zadaszenie, tak by nic nie spadło im na głowę, ale to jest rozwiązanie tymczasowe, aż zamontowana zostanie nowa szyba, a to stanie się, jak słyszę od firmy, która stawiała budynek, nawet za kilka miesięcy. Ci, którzy tutaj mieszkają albo pracują, są zaskoczeni tym, co się stało.
4: Że w XXI wieku przy takiej technologii takie rzeczy się dzieją, dużo ludzi tutaj chodzi.
5: Uważam, że jest jakiś błąd w wykonaniu tych szyb, to powinien zostać jak najszybciej naprawiony.
3: A w kolejnych faktach zapytam zarządcę budynku o powody pękających szyb.
1: Jeden wygrany set dzieli Huberta Hurkacza od awansu do czwartej rundy wielkoszlamowego Wimbledonu. Polski tenisista prowadzi 2-1 w setach z Tomim Paulem ze Stanów Zjednoczonych. Trwa czwarty set. Ten mecz śledzi Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
6: Tak,
1: witamy. Wojtku, jaki wynik w czwartym secie?
6: Nawet bym powiedział, że jeden wygrany gem dzieli Huberta Hurkacza od awansu, dlatego że Polak w tym czwartym secie prowadzi 5-2. No ta przewaga naszego reprezentanta w tej partii jest dosyć wyraźna. Hubert Hurkacz nadal utrzymuje bardzo wysoki poziom serwisu, no ale do tego w tych takich trudnych piłkach radzi sobie o wiele lepiej niż we wcześniejszych partiach. Chociaż nie kryje też czasem frustracji po zepsutych zagraniach. Często głośno pokrzykuje sam do siebie, no ale jak na razie niewiele dzieli naszego reprezentanta od awansu do czwartej rundy Wimbledonu. W tym ósmym gemie tego czwartego seta jest 15-15.
1: Dziękujemy za relację. Pierwsze wieczorne fakty sportowe punktualnie o 20.
7: Fakty z Wielkopolski.
1: Amerykanie mieszkający w Polsce i poznaniacy wspólnie świętują jubileusz 250-lecia niepodległości Stanów Zjednoczonych. Na lotnisku Ławica w Poznaniu rozpoczęły się obchody organizowane przez garnizon wojsk amerykańskich w Polsce.
8: Chcieliśmy zobaczyć tutaj, jak prezentuje się armia amerykańska w naszym kraju.
9: Jak dotąd wrażenia?
8: Badamy terytorium, że tak powiem, sprawdzamy, co się dzieje, jak tutaj z strony militarnej to wygląda.
10: Jestem tu przypadkiem totalnie. Ja liczę na otwarcie Fort Trump dzisiaj, naprawdę.
9: Prawdziwa amerykańska impreza.
10: Absolutnie.
9: Z takimi fireworks na pełnej
11: Absolutnie.
9: Petardzie.
11: Absolutnie, tak jest. I tego się trzymajmy.
1: Z uczestnikami rozmawiał dziennikarz RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. Impreza potrwa do wieczora. Punktem kulminacyjnym będzie wielki pokaz fajerwerków.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: No dobrze, prognozy są takie, a nie inne. Jutro w Warszawie...

Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo z

Najlepsze rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Przebój Roku 2019. Czas na fakty RMF FM.
1: Przedstawia Katarzyna Podraza.
2: Dobry wieczór, zapraszam. Na początek burza wokół dziecięcej onkologii na Śląsku. Jest nowoczesny ośrodek, ale brakuje lekarzy. Wieża Verso Tower postrachem dla mieszkańców stolicy. Posłuchajcie, jak incydenty z lecącymi z niej odłamkami szkła tłumaczy właściciel budynku. Hubert Hurkacz awansował do 1/8 finału Wimbledonu. O tym więcej w faktach sportowych. Chaos po połączeniu dwóch oddziałów onkologii i hematologii dziecięcej na Śląsku. Jak informowaliśmy w faktach, oddział w Katowicach przestał funkcjonować. Pacjenci zostali przeniesieni do Zabrza. Tymczasem 6 specjalistów zrezygnowało z pracy w nowym miejscu. O szczegółach reporterka RMF FM Anna Kropaczek.
3: Do rodziców docierają informacje, że ich dzieci mogą być przekazywane do odległych ośrodków, na przykład w Warszawie lub Krakowie.
4: Obawiamy się też o to, że Kraków i Warszawa będą bardzo oblegane przez naszych pacjentów. Oni mają już dużo swoich pacjentów.

0: Już dwukrotnie pękła w nim szyba, a jej odłamki spadły na ulicę. Łączymy się z naszym dziennikarzem Michałem Radkowskim. Michale, jak właściciel budynku wyjaśnia te groźne incydenty?
1: Na razie odłamki szyb spadły nocą, a wtedy nie ma tu ruchu. W ciągu dnia za to pełno jest tutaj ludzi, obok są biura, hotele, sklepy. Maciej Olczyk, dyrektor techniczny firmy Haberewis, która zarządza budynkiem, przekonuje, że na chodnik nie spada cała szyba, która pękła, a jedynie jej cząstki.
2: Powodem tych pęknięć jest tak zwana intruzja siarczku niklu. Podczas produkcji szyb wtrąca się taka cząstka i w określonych warunkach istnieje prawdopodobieństwo, że ona może spontanicznie zwiększyć swoją objętość i doprowadzić do pęknięcia szyby.
1: I tak już spontanicznie dwa razy szyba pękła. Mój rozmówca mimo to zapewnia, że gdyby nawet pękła po raz trzeci, nie będzie to groźne dla przechodniów.
3: Te fakty robią wrażenie.
0: Królewskie wesele. Tak o ślubie gwiazdy muzyki pop Taylor Swift i zawodnika futbolu amerykańskiego Travisa Kelsey'ego mówią mieszkańcy Nowego Jorku. Wydarzenie ma odbyć się w hali Madison Square Garden. Przed wejściem jest specjalny wysłannik RMF FM do Nowego Jorku na 250-lecie Ameryki Stanisław Pawłowski. Staszku, co dzieje się na miejscu?
4: Amerykańscy dziennikarze są tu już od rana. Widziałem nawet rozstawione plenerowe studio. To, co zaskakuje tu mieszkańców, to fakt, że służby zamknęły okoliczne, mniejsze ulice i place wokół Madison Square Garden. Otwarty wciąż pozostaje najbardziej ruchliwy korytarz Manhattanu prowadzący do Times Square. Będzie to największe wesele w historii Nowego Jorku. To najlepsze miejsce dla największej gwiazdy w kraju. Powiedział mi młody chłopak, który prowadzi transmisję na żywo, podczas której planuje powiedzieć 100 tysięcy razy Taylor Swift. W przyjęciu ma wziąć udział 1000 osób, przyjaciele, członkowie rodziny i celebryci.
0: W ramach akcji Gdzie chodzą lokalsi zaglądamy do szczecińskiego bazaru smakoszy, który co niedzielę przyciąga tłumy. Na odwiedzających czekają lokalne rarytasy, ale nie tylko.
5: Jest to targ zdrowej żywności, a oprócz tego na pewno miejsce spotkań, targ śniadaniowy. Czasami są u nas wystawy, warsztaty, kącik dla dzieci, kącik gier retro. No taka powolutku chyba mała instytucja.
0: Mówi Michał Haszkowski-Jakubów, pomysłodawca bazarów. W przyszłym roku inicjatywa będzie obchodzić 10. urodziny.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Na pierwsze wieczorne mistrzowskie fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczyk.
6: Polscy koszykarze po 5 meczach pierwszej rundy eliminacji Mistrzostw Świata mają na koncie komplet zwycięstw. Biało-czerwoni w niedawno zakończonym spotkaniu pewnie pokonali na wyjeździe 123-77 Austrię. Z Wiednia przenosimy się do Londynu na trawiaste korty Wimbledonu. Hubert Hurkacz awansował do czwartej rundy wielkoszlemowego turnieju w stolicy Anglii. Polak po czterosetowym zaciętym meczu, który trwał ponad 3 godziny, pokonał Amerykanina Tomiego Paula.
7: Zdecydowanie
6: wiedziałem, że będzie to duże wyzwanie, tym bardziej, że świetnie gra na trawie. Był w finale turnieju w Queens 2 tygodnie temu. Wiedziałem więc, że będzie to bitwa, tym bardziej się więc cieszę, że awansowałem. Mówił Hubert Hurkacz, który w kolejnej rundzie zagra z Niemcem Janem Lenardem Struffem. A na stadionie w Arlington w stanie Texas rozpoczął się kolejny mecz 1/16 finału piłkarskiego mundialu. Australia gra z Egiptem. 5. minuta gry i jak na razie bezbramkowy remis. Australijczycy przed chwilą trafili w poprzeczkę egipskiej bramki, ale na tablicy wyników nadal 0-0, a oba zespoły stają przed historyczną szansą na wygranie pierwszego meczu w fazie pucharowej Mistrzostw Świata. A w centrum Rzymu dziś głośno od silników rajdówek. Wszystko dlatego, że rozpoczyna się rajd Roma di Capitale, czyli kolejna runda Mistrzostw Europy ERC. Na starcie mistrzowie Starego Kontynentu, Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk, którzy na odcinku kwalifikacyjnym wykręcili 5. czas, a za chwilę będą ruszali do pierwszego odcinka specjalnego tego rajdu.
8: Pierwszy odcinek specjalny pod Koloseum, to jest takie fajne miejsce, fajny początek rajdu. Tutaj Rzym jest naprawdę pięknym miastem i cieszę się, że w samym sercu możemy dzisiaj rozpocząć rajd.
6: Mówił Szymon Gospodarczyk, a rajd Roma di Capitale potrwa do niedzieli.
9: I ciągle nie wiemy, czy na ślub koncertowy Taylor Swift i małżonka były bilety w sprzedaży dla gości.

0: wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie.

RMF On. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot New. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS

0: Słuchacie RMF Przebój Roku 2019. Czas na fakty RMF FM.
1: Przygotowała i przedstawia Katarzyna Podraza.
2: Zapraszam. Na początek informacje dla kierowców opolskim. Problemy z przejazdem A4. Potem doniesienia zza oceanu. Tegoroczne obchody 250-lecia Stanów Zjednoczonych zbiegły się z historyczną falą upałów. Są komplikacje. A w faktach sportowych kolejne mundialowe emocje i mecz Australia-Egipt. Kierowcy, uważajcie na autostradzie A4 w Opolskiem. Między węzłami Brzegi i Opola Zachód ciężarówka wypadła z jezdni. Droga w kierunku Katowic jest zablokowana. Przed nami pierwszy weekend po wygaszeniu rządowego programu CPN. Dziś za litr benzyny 95 średnio trzeba zapłacić 6,78 zł. Za litr oleju napędowego prawie 7 zł. O cenach na stacjach paliw z kierowcami przy S8 na wyjeździe z Warszawy rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
3: Kierowcy tutaj liczą, o ile więcej za litr paliwa płacą teraz niż tydzień temu, w piątek wieczorem.
4: Bodajże 80 groszy. No, drogie jest paliwo.
3: Kiedy będzie u pana najbliższe tankowanie?
4: Najbliższe tankowanie, no niestety, ale jutro. Niestety.
3: Pan gdzie teraz jedzie?
4: Ja jadę teraz do Ostrołęki.
3: Jak sytuacja na trasie?
4: A ruch jest spory, piątek wiadomo.
3: Duży ruch na Mazowszu jest teraz cały czas na drodze ekspresowej S8 w kierunku Białegostoku na wysokości Radzymina. Tam przez roboty drogowe jezdnia jest zwężona tylko do jednego pasa. Korki są też w okolicy Wieliszewa na dojeździe do Zalewu Zagrzyńskiego.
2: Potężna fala upałów w wielu miejscach Stanów Zjednoczonych utrudnia przygotowania do urodzin kraju. Czasem zmusza nawet organizatorów do zmiany planów. Nie odbędzie się

0: W stolicy USA najważniejsze rocznicowe uroczystości. Tutaj po południu, po upalnym dniu może rozszaleć się burza. Organizatorzy już apelują, by osoby starsze z problemami kardiologicznymi pozostały w domach.
1: 100 kilometrów z Lipnika w Małopolsce aż na Rysy. To droga, którą przemierza Tomasz Garbień i jego team. Celem jest zebranie środków na budowę neuroośrodka, w którym rehabilitację będą mogły przechodzić osoby niepełnosprawne.
2: Warto pomagać w sumie, nie? I buduje się tutaj u nas neuroośrodek, stąd jesteśmy, no i spróbujemy pomóc, pomagamy. No szczerze powiem, nigdy nie biegłem 100 kilometrów, więc to dla mnie też bardzo duże wyzwanie, ale mam taką ekipę, zabezpieczenie, no że dam rady i rano widzimy się w Palenicy. Tam spotykamy się z 20 podopiecznymi na wózkach, gdzie wypycham ich na morskie oko, no na przygodę marzeń.
1: Mówił Tomasz Garbień. Na stronie rmf24.pl dostępna jest transmisja z wyprawy.
3: Wakacje z RMF FM.
1: Co zwiedzać nocą? Odpowiedzi na to pytanie szukamy w wakacyjne piątki w Faktach RMF FM. Nasz cykl zaczynamy w Parku Dzieje w Murowanej Goślinie na nocnym widowisku plenerowym Orzeł i Krzyż. Inscenizacja przedstawia 1000 lat historii Polski.
4: Chcielibyśmy zobaczyć fajną inscenizację. No, dużo światła.
5: Z koleżanką się wybrałam i z siostrą i ze szwagrem.
6: My dzisiaj w Radiu RMF FM szukamy atrakcji, które można odwiedzać nocą. Tu, jak wielki napis głosi, nocny widowisko. Czegoś konkretnego się pani spodziewa?
5: Wyobraźnia nasza nam jeszcze bardziej te światła uprzytomni nam, że ta historia tak się jednak działo kiedyś.
1: Na miejscu jest nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat, z którym połączymy się w kolejnych faktach.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Mundialowe emocje rozpoczynają kolejne dziś mistrzowskie fakty sportowe, na które zaprasza Wojciech Marczyk.
7: Po 45 minutach meczu 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata Egipt z Mohamedem Salahem w składzie prowadzi 1-0 z Australią. Prowadzenie popularnym Faraonom dał w 13 minucie Ashur. Australijczycy nie byli w stanie groźnie uderzać na bramkę Egiptu, więc Egipcjanie dosyć pewnie wygrywają tą pierwszą połowę. Za chwilę początek drugiej części meczu. Wielkie zmiany w piłkarskiej reprezentacji Niemiec. Selekcjonerem kadry nie jest już Julian Nagelsmann. Niemiecki trener został zwolniony po tym, jak jego kadra odpadła w pierwszym meczu fazy pucharowej z Paragwajem. Według doniesień Bilda niemiecka federacja ma wypłacić Nagelsmannowi 7 milionów euro rekompensaty za rozwiązanie z nim umowy, a według nieoficjalnych informacji blisko objęcia piłkarskiej reprezentacji Niemiec jest Jurgen Klopp. W Ekstraklasie zaś kolejny ciekawy transfer.
8: Przerywamy audycję, by nadać ważny komunikat. Bartosz Bereszyński, zawodnikiem Motoru Lublin.
7: Reprezentant Polski podpisał z klubem z Lublina 2-letni kontrakt. Bereszyński do Ekstraklasy wraca po 9 latach, które spędził we Włoszech, grając m.in. w Sampdorii czy Napoli, z którym zdobył tytuł mistrza Italii. Polscy koszykarze rozbili Austriaków w meczu eliminacji Mistrzostw Świata w Wiedniu. Nasi reprezentanci pewnie pokonali gospodarzy 123-77. Najlepszy na parkiecie był Łukasz Kolenda, który rzucił 23 punkty, ale jak podkreśla, początek meczu no nie był taki do końca dobry dla naszej kadry.
9: Austria wystawiła bardzo młody skład i w zasadzie bardzo mało informacji było o zawodnikach, o zagrywkach, które mają, więc musieliśmy reagować na bieżąco.
7: I te reakcje były udane, widać po pewnej wygranej, a w poniedziałek ostatni mecz pierwszej rundy eliminacji. Polacy zagrają w Tauron Arenie w Krakowie z Holandią.
10: Jest ta 1:05, gry i zabawy dla dorosłych, piątkowy wieczór pod znakiem...

0: Jajka w radiu RMF 24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię: sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF 24.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty, sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android. I can

0: Słuchacie RMF Przebój Roku 2019. Czas na fakty RMF FM.
1: Najświeższe o 21.
2: Tak jest. Zaczniemy od najnowszych ustaleń policji w sprawie rodzinnej tragedii w małopolskiej Skawinie. Nie żyją 4 osoby, w tym noworodek. Potem dymisję wiceprezydentek Warszawy. To konsekwencja afery w Szpitalu Południowym. W faktach też Orzeł i Krzyż, największe nocne show o historii Polski. Ciała 4-osobowej rodziny znaleziono w jednym z mieszkań w małopolskiej Skawinie. To młode małżeństwo, 27-letnia kobieta, jej 35-letni mąż, 8-dniowy noworodek i 59-letnia babcia dziecka. Śledczy nie wykluczają samobójstwa rozszerzonego. Wszystkie ofiary miały na ciele rany zadane ostrym narzędziem, mówi RMF FM Katarzyna Cisło z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Służby zaalarmował mężczyzna, który nie mógł skontaktować się z bliskimi.
3: No drzwi, jak i okna były pozamykane, dlatego też tutaj przy pomocy strażaków wchodziliśmy siłowo do tego mieszkania. W mieszkaniu znaleziono zwłoki 4 osób, w tym noworodka.
2: Policjantka podkreśla, że w rodzinie nie było żadnych policyjnych interwencji. Nie miała też niebieskiej karty. Polityczne trzęsienie ziemi w warszawskim ratuszu. Prezydent Rafał Trzaskowski przejął dymisję swoich 2 zastępczyń, Renaty Kaznowskiej i Aldony Machnowskiej-Góry. To reakcja na aferę w Szpitalu Południowym. W faktach teraz reporter RMF FM Jakub Rybski. Jakubie, dlaczego prezydent stolicy zdecydował się na taki krok?
4: Rafał Trzaskowski stwierdził, że jego zadaniem jest wyciągnięcie wniosków z afery w Szpitalu Południowym i naprawienie sytuacji. Z drugiej strony prezydent stolicy unikał dokładnej odpowiedzi na pytanie, dlaczego 2 jego zastępczynie podały się do dymisji.
5: W sprawach publicznych oczekiwania i w tym samym odpowiedzialność są po prostu wyższe niż w życiu prywatnym.
4: Rafał Trzaskowski stwierdził także, że członkowie partii politycznych nie będą mogli zasiadać w miejskich spółkach, zarządach i radach nadzorczych.
5: Albo praca dla Warszawy, albo członkostwo w partii.
4: Prezydent Warszawy powiedział też, że zlecił szefom stołecznych szpitali ponowne przejrzenie skarg i niepokojących sygnałów.
2: Prawie 400 tysięcy tegorocznych absolwentów szkół podstawowych poznało

0: podstawowej z Warszawy. Dokładne wyniki egzaminu ósmoklasisty mamy na rmf24.pl.
1: Fakty z bliska.
0: Nocna aura, gra świateł, ogień i 1000 lat historii Polski. W faktach RMF FM rozpoczęliśmy cykl z atrakcjami, które w wakacje można odwiedzać nocą. W murowanej Goślinie na nocnym widowisku pod tytułem Orzeł i Krzyż jest nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat.
2: Kłaniam się, dobry wieczór.
0: Benku, co dzieje się teraz na scenie?
2: Przed chwilą na plenerową scenę wyszli Lech, Czech i Rus. Przed nami jeszcze tutaj chrzest Polski, bitwa pod Grunwaldem, czasy zaborów, cała historia Polski, 1000 lat, aż do czasów współczesnych. W parze z 350 aktorami, wolontariuszami gra tutaj główną rolę oczywiście światło, mappingi, płonące pochodnie, ogniska i strzelające co chwilę fajerwerki. Dlatego właśnie to widowisko odbywa się nocą, dlatego warto odwiedzić tę nocną atrakcję z murowanej Gośliny pod Poznaniem. Benjamin Kubiak-Piłat.
0: Dziękujemy za relację, a już w faktach o 23:00 zabierzemy Was na wyjątkowy festiwal, czyli Szturalia.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Ostatnie dziś mistrzowskie fakty sportowe przygotował Wojciech Marczyk.
3: Dogrywka lub rzuty karne zadecydują o tym, czy w 1/8 finału piłkarskiego mundialu zagra Australia, czy Egipt. Po 90 minutach był remis 1-1. Sędzia zarządził dogrywkę, która przed chwilą się rozpoczęła. Egipcjanie na prowadzenie wyszli w 13 minucie po golu Ashura, ale wyrównującą bramkę w drugiej połowie. No, Australijczycy mieli przy niej szczęście, bo to trafienie samobójcze Haniego, który źle interweniował przy rzucie wolnym rozgrywanym przez Australię. Teraz 91 minuta gry i nadal remis 1-1, a w nocy poznamy ostatnie zespoły, które awansują do 1/8 finału. Największa rewelacja fazy grupowej. Republika Zielonego Przylądka zagra z broniącą tytułu Argentyną. Zdecydowanym faworytem zespół z Ameryki Południowej, ale Kaboverdeńczycy na pewno będą walczyć, a nie można ich lekceważyć, bo w grupie nie przegrali spotkania, podkreśla selekcjoner reprezentacji Argentyny Lionel Scaloni. To dobra drużyna, wiedzieliśmy o tym już wcześniej. Nie dlatego, że teraz się z nimi mierzymy, ale dlatego, że wcześniej ich przeanalizowaliśmy. Byli potencjalnym przeciwnikiem. To ostatecznie oni awansowali i szczerze mówiąc nie jestem tym zaskoczony. Mówił Scaloni, a o 3:30 w nocy Kolumbia zagra z Ganą. W czwartej rundzie Wimbledonu jest już Hubert Hurkacz, który dziś w 4 setach pokonał Tomiego Paula z USA, a jutro swój mecz na korcie centralnym rozegra Iga Świątek, najlepsza polska tenisistka. Zmierzy się około 14:30 z Aleksandrą Jalą z Filipin, która jest rozstawiona w londyńskim turnieju z numerem 29. Świątek, przygotowując się do jutrzejszego spotkania, trenowała dziś z Agnieszką Radwańską, która na kortach Wimbledonu gra w turnieju Legend. Mistrzowie Europy dobrze rozpoczęli rywalizację w rajdzie Roma di Capitale. Miko Marczyk i jego pilot Szymon Gospodarczyk na pierwszym OS-ie rozgrywanym w okolicy rzymskiego Koloseum wykręcili drugi czas.
4: Odcinek był wymagający, bo pod Koloseum jest zawsze dużo kibiców, to powoduje dodatkową tremę. Odcinek był ciasny, z wieloma szykanami z betonu, także trzeba było być bardzo precyzyjnym, ale cieszę się, że podeszliśmy do tego spokojnie, z pełnym skupieniem.
3: Mówił Szymon Gospodarczyk. Pierwszy odcinek specjalny wygrał Francuz Johan Rossel.
5: Wziąłem krzyżówkę. Jest takie hasło: redukują stres, wyzwalają endorfiny i budują relacje społeczne w RMF. Odpuść.

mundo.

Wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię.

0: Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie raczej mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach ci życzenia złożę. Bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby gust do kobiet.
1: I mimo, że wolę, gdy milczysz, to nie wytrzymujemy ciszy. W tym samym pokoju, w którym trzymam smutek, zapraszam nowe dziewczyny. Nie potrafię gadać

cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

0: Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla ciebie...
1: Słuchacie RMF Przebój Roku 2019. Czas na fakty RMF FM.
2: FM przedstawia Katarzyna Podraza.
3: Zapraszam. Rząd nie będzie tolerował nadużyć w służbie zdrowia. Saloniki VIP muszą zniknąć, zapowiada premier. Sprawdzimy też, co dalej z prezydenckim projektem wprowadzającym karę za propagowanie ideologii banderowskiej. W faktach także wielkie świętowanie urodzin Ameryki i najnowsze doniesienia z mundialu. Premier stawia ultimatum, albo minister zdrowia i kierownictwo NFZ do wtorku przygotują rekomendacje dotyczące ochrony zdrowia, albo stracą pracę. Jednocześnie szef rządu zapowiada wyeliminowanie nadużyć, do których miało dochodzić nie tylko w Szpitalu Południowym w Warszawie, ale także w innych placówkach. W wieczornych faktach z nami dziennikarz RMF FM Michał Radkowski. Michale, czego oczekuje premier?
4: Szybkich działań, bo jak mówił, system ochrony zdrowia źle funkcjonuje, a nadużycia i zwyrodnienia są pochodną tego wadliwego systemu. Mają zniknąć saloniki VIP i zeszyty, w których wpisywano nazwiska pacjentów przyjmowanych poza kolejką.
5: Nie może być miejsc w szpitalach publicznych, w których przyjmuje się wybrane grupy ludzi tylko dlatego, że mają dostęp do szefostwa szpitala, starosty, ordynatora. Oczekuję precyzyjnych kroków ze strony ministerstwa i NFZ-u, które pozwolą nam uporać się z tym zjawiskiem.
4: Mówił premier i zapowiedział, że jeśli takich rekomendacji nie dostanie do wtorku, to dzień później podejmie decyzje personalne. Szef rządu nakazał też skrócenie prac nad centralną rejestracją, co, jak mówił, ma wyeliminować mechanizmy omijania kolejek. Centralna rejestracja ma zacząć działać do końca tego roku.
3: Posłowie będą kontynuować pracę nad prezydenckim projektem wprowadzającym kary za propagowanie ideologii banderowskiej. W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie ustawy. Czy posłowie ponad podziałami poprą ten projekt? O tym dziennikarz RMF FM Kasper Wróblewski.
6: Wszystko na to wskazuje. Co prawda politycy koalicji rządzącej pewnie będą zgłaszać swoje poprawki. Jednak w jednej kwestii wszyscy byli zgodni.
7: Często słyszymy ze strony ukraińskiej, że Ukraina przeprosiła za zbrodnię wojenną. Nie jest to prawda.
6: Mówiła szefowa klubu Lewicy Anna Maria Żukowska. Z kolei szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki przypomniał, że Karol Nawrocki złożył ustawę w Sejmie jeszcze pod koniec ubiegłego roku.
8: Mieliście 9 miesięcy na to, żeby ustosunkować się do tej ustawy. Pozytywnie, negatywnie, w jakikolwiek sposób. Natomiast państwo uciekacie przed tym tematem.
6: Według proponowanych przepisów propagowanie ideologii UPA zostanie zrównane z propagowaniem nazizmu czy komunizmu, za co grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.
3: W faktach teraz Hiszpania i pożar w pobliżu popularnego wybrzeża Costa Brava. Z tego powodu 10 miejscowości zostało objętych kwarantanną. Niedaleko Girony ewakuowano 150 osób, w tym 70 dzieci przebywających tam na letnim obozie. Katalońska policja aresztowała mężczyznę podejrzanego o zapruszenie ognia.
9: Fakty zza oceanu.
3: Ameryka przygotowuje się na wielkie świętowanie. Już

0: Donald Trump mówi, że takiego pokazu świat jeszcze nie widział. Problemem może okazać się pogoda, ma być prawie 40 stopni. Organizatorzy ostrzegają przed falą upałów, jakiej w Waszyngtonie dawno nie było. Wieczorem, gdy zaplanowano ogromny pokaz fajerwerków, możliwa jest ulewa i burza. Z National Mall w Waszyngtonie, Paweł Żuchowski.
1: Egipt kolejnym zespołem, który awansował do 1/8 finału mundialu. Faraonowie pokonali po rzutach karnych Australię. Po 120 minutach mieliśmy remis 1-1. A już o północy kolejny mundialowy mecz. Argentyna zmierzy się z Republiką Zielonego Przylądka. Pokaz filmu King Size był głównym punktem kolejnego dnia szturaliów. Festiwal pokazujący dokonania wielkiego aktora i reżysera przeniósł się do Wielickiej Kopalni Soli, gdzie z publicznością spotkali się m.in. Katarzyna Figura i Juliusz Machulski. Jak usłyszał od uczestników reporter RMF FM Paweł Konieczny, postać Jerzego Sztura na zawsze pozostaje w pamięci.
2: Niesamowity talent, osoba, która potrafiła zagrać chyba każdą rolę.
3: Jego słynne każdy śpiewać może, trochę lepiej, trochę gorzej.
2: Dokładnie.
3: To jest po prostu niezapomniany występ.
4: Jerzy, no był szalenie profesjonalny aktor. Myśmy się rozumieli bez słów. Wystarczyło mrugnąć okiem i on wiedział już, jak ma to powiedzieć.
1: Dodaje Juliusz Machulski, reżyser kultowych filmów Sex Misji, King Size czy Killera z udziałem Jerzego Sztura. Z kolejnymi faktami wracamy za niespełna godzinę. W nich wycieczka do niezwykle klimatycznego miejsca w Szczecinie.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Giz, popularny czas spędzania wieczorów i nocy w RMF FM. Nie potrzebujemy.

0: Wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

dobrym startem i awaryjnym lądowaniem. Czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem chwilami, gdy się wokół kręciła łezka i ratował tylko podwójny Max S.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: prezencie RMF Przebój Roku 2019. Czas na fakty RMF FM.
1: Dzisiaj zapraszam na fakty o północy, które przedstawia Katarzyna Podraza.
2: Małopolska policja wyjaśnia przyczyny śmierci czteroosobowej rodziny ze Skawiny. Śledczy nie wykluczają samobójstwa rozszerzonego. Potężny rosyjski atak bombowy na północy Ukrainy. Są zabici i ranni. Koniec smartfonów w polskich szkołach. Sejm wprowadza zakaz. W tych faktach także klimatyczne miejsce w Szczecinie. Trwa wyjaśnianie okoliczności tragedii w małopolskiej Skawinie. Jak informowaliśmy w faktach, ciała czteroosobowej rodziny znaleziono wczoraj w jednym z mieszkań. To młode małżeństwo, 27-letnia kobieta, jej 35-letni mąż, 8-dniowy noworodek i 59-letnia kobieta, babcia dziecka. Śledczy nie wykluczają samobójstwa rozszerzonego.
3: Te wstępne oględziny zwłok wykluczają nam tutaj tego typu przyczynę. Ciała miały obrażenia zadane najprawdopodobniej ostrym narzędziem, więc tutaj jednym z tropów naszych jest rozszerzone samobójstwo.
2: Przekazała RMF FM Katarzyna Cisło z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Jak dodała, rodzina ta nie miała założonej niebieskiej karty. W ostatnich latach w miejscu ich zamieszkania nie było żadnej interwencji. Potężny rosyjski atak bombowy na centrum Sumy na północy Ukrainy. Zginęły co najmniej 4 osoby, w tym dziecko. Są ranni, przekazał gubernator obwodu Ołech Chyrochow. W epicentrum ataku wieżowiec, sklep i ulica. Było tam bardzo dużo ludzi, dzieci, napisał na telegramie. Jak informuje ukraińska Prawda, Federacja Rosyjska przeprowadziła zmasowany atak lotniczy na Sumy z użyciem 6 bombowców. Władze informują, że hospitalizowanych jest 20 osób. Połowa z nich jest ciężko ranna, część jest na salach operacyjnych. I wracamy do Polski. Nowy rok szkolny prawdopodobnie przyniesie ogromne zmiany dla uczniów, którzy nie będą mogli korzystać ze smartfonów w szkołach podstawowych oraz w przedszkolach. Sejm niemal jednogłośnie przegłosował nowelizację prawa oświatowego.
4: To jest mocniej wychowawczej roli szkoły. Ja bardzo się cieszę, że posłowie opozycji, mimo dziwacznych wystąpień w debacie, na końcu zagłosowali tak jak trzeba. Zresztą przyjęłam poprawkę PiS-u dotyczącą ograniczenia używania telefonów w przedszkolach.
2: Mówi minister edukacji Barbara Nowacka. Za ustawą zagłosowali posłowie niemal wszystkich klubów. Przeciwko było jedynie 6 posłów Konfederacji.
5: Mamy bardzo poważny problem z uzależnieniem dzieci i młodzieży, także w wielu przypadkach dorosłych, od smartfonów. Żeby nie rozwalić procesu edukacji, procesu wychowania, trzeba ograniczyć korzystanie ze smartfonów w szkołach. Cieszę się, że taki projekt się przeszedł.
2: Komentuje lider Konfederacji Krzysztof Bosak. Ustawa trafi teraz do Senatu. Jeśli prezydent podpisze tę ustawę, nowe zasady mają zacząć obowiązywać już od września.
6: Gwiazda w faktach RMF FM.
2: 1000 osób ma wziąć udział w ślubie piosenkarki muzyki pop Taylor Swift. Jej wybrankiem jest zawodnik futbolu amerykańskiego Travis Kelce. Wydarzenie ma się obyć w nowojorskiej Madison Square Garden. O szczegółach z Manhattanu nasz specjalny wysłannik na 250-lecie Ameryki, reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
7: Służby odcięły halę, ustawiając wokół barierki, zamykając ulice i przejścia dla pieszych. To ciekawe, szczególnie, że to samo centrum Nowego Jorku, a w miasto będzie świętować 250-lecie Ameryki, a w poniedziałek w sąsiednim New Jersey jest kolejny mecz mundialu. Co jakiś czas fani przychodzą zobaczyć, co tu się dzieje, ale raczej nikt nie zostaje na długo przed halą. Powodem jest fala upałów.

0: chodzą lokalsi, odwiedzamy miejsca, które nie są bardzo popularne turystycznie, ale warto je odwiedzić. Szczeciński Bazar Smakoszy działa już ponad 9 lat na terenie dawnych XIX-wiecznych hal fabrycznych.
1: Będąc tam co niedzielę lub prawie co niedzielę, widuję kolejki przy poszczególnych miejscach i to jest chyba odpowiedź, bo ludzie głosują sercem, portfelem i nogami. Jest też tak, że Szczeciński Bazar Smakoszy już dawno temu stał się takim miejscem, które niejako też promuje wschodzące biznesy. Jest wiele przykładów na to, że ktoś zaczynał u nas, a potem już tak dobrze mu szło lub jej, że najzwyczajniej w świecie wpada do nas rzadko, bardziej już z sentymentu, ale już niekoniecznie z finansowej potrzeby.
0: Mówi Michał Haszkowski-Jakubów, pomysłodawca bazaru. Bazar Smakoszy to również wydarzenia towarzyszące, na przykład strefa gier retro, giełda winyli czy wernisaże sztuki. A my odliczamy czas do kolejnych faktów. O pierwszej przywita się z Wami Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Ja dziękuję za uwagę i życzę spokojnej nocy.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Dobranocka w RMF FM. RMF Pisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Teren wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę, kotek.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

nie stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Przebój Roku 2019. Czas na fakty RMF FM.
1: Fakty w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszam. Dymisje w stołecznym ratuszu to reakcja władz miasta na aferę w szpitalu południowym. Debata w Parlamencie Europejskim o kontrowersyjnych rozmowach Komisji Europejskiej z talibami odwołana. W województwie zachodniopomorskim nie działa porodówka w szpitalu w Stargardzie. Gdzie w takim razie szukać pomocy? O tym w tych faktach. Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra złożyły wczoraj dymisję z funkcji wiceprezydentek Warszawy. To reakcja władz miasta na aferę w szpitalu południowym. Jak politycy oceniają to trzęsienie ziemi w warszawskim ratuszu, to sprawdzał nasz reporter Jakub Rybski.
2: Politycy Koalicji Obywatelskiej twierdzą, że była to właściwa reakcja na doniesienia o nieprawidłowościach w szpitalu południowym.
3: Te działania absolutnie są tutaj. Wszystko do spodu jest wyjaśniane. Tak właśnie należy robić.
2: Mówił szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński. Z kolei koalicjanci z lewicy mówią wprost. Do dymisji w ratuszu doszło zdecydowanie za późno.
4: To, że musiało upłynąć tyle czasu, to pokazuje, że prezydent Trzaskowski słabo wie, co się w Warszawie dzieje.
2: Powiedziała Dorota Olko z lewicy. Opozycja twierdzi jednak, że to wyłącznie próba zamiatania tej afery pod dywan.
5: To są tylko decyzje, które dotyczą raptem dwóch osób. Natomiast sprawa jest związana z działalnością kilkudziesięciu osób, działaczy Platformy Obywatelskiej.
2: Tak twierdzi rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek. Opozycja domaga się dymisji w zarządach i radach nadzorczych wszystkich szpitali, w których pracował Dawid Kacprzyk.
1: Do tej sprawy wrócimy jeszcze na koniec tych faktów. Teraz ostrzeżenie dla kierowców w Lubuskiem. Droga krajowa numer 12 między Żaganiem a Żarami jest zablokowana po zdarzeniu trzech samochodów osobowych. W wypadku ranne zostały trzy osoby. Objazd wyprowadzony jest przez Żagań. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze około 3 godzin. Nie będzie w przyszłym tygodniu debaty w Parlamencie Europejskim o kontrowersyjnych rozmowach Komisji Europejskiej z talibami. Przypomnijmy, chodzi o rozmowy, które miały miejsce w zeszłym tygodniu w Brukseli i w których uczestniczył także przedstawiciel Polski. O sprawie jako pierwsza informowała nasza dziennikarka w Brukseli. Co zdecydowało, że debata się nie odbędzie? O tym Katarzyna Szymańska-Borginą.
6: Debaty chcieli liberałowie, których poparli socjaliści, zieloni i lewica. Jednak Europejska Partia Ludowa, do której należy Koalicja Obywatelska i PSL, razem z ugrupowaniami skrajnej prawicy, zablokowała wpisanie tego punktu do porządku obrad przyszłotygodniowej sesji Europarlamentu. Zdaniem europosła lewicy Roberta Biedronia to jawna cenzura w Parlamencie Europejskim. Jego zdaniem Komisja Europejska pomaga talibom zdobywać międzynarodową legitymizację, mimo że jest to reżim, który brutalnie prześladuje kobiety i łamie prawa człowieka. Bruksela się broni, że spotkanie miało wyłącznie techniczny charakter i było potrzebne do zorganizowania powrotu w Afganistanie skazanych za ciężkie przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa w Unii.
1: Nie działa porodówka w szpitalu w Stargardzie w województwie zachodniopomorskim. Od początku lipca, przypomnijmy, placówka wstrzymała rejestrację na oddziale ginekologiczno-położniczym. O szczegółach tych decyzji reporterka RMF FM Anna Połamar.
7: Pacjentki, które będą rodzić w najbliższym czasie albo będą potrzebowały pilnej pomocy, zostaną skierowane na oddziały w szczecińskich Zdrojach albo w Goleniowie. Rejestracja do szpitalnej poradni ginekologicznej w Stargardzie została wstrzymana na 2 miesiące. Władze szpitala zapewniają, że powodem utrudnień są problemy techniczne na oddziale, a konkretnie pęknięcia w ścianach i zacieki, dlatego potrzebny jest pilny remont.
8: Sport w faktach RMF FM.
1: Egipt wygrał z Australią w rzutach karnych 4-2 w meczu 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata w Arlington koło Dallas. Po regulaminowym czasie gry i w dogrywce był remis 1-1. Ich rywala do 1/8 finału poznamy niebawem, bo w Miami trwa pojedynek Argentyna-Republika Zielonego Przylądka. I tu zerkam na tablicę wyników. Po przerwie Argentyńczycy prowadzą 1-0.

0: Oni naraz.
1: To zadziwiające w mieście, prawda?
0: Tak, na Piotrkowskiej szczególnie.
2: A z widzami rozmawiała reporterka RMF FM Agnieszka Wyterka.
3: Publicystyka w faktach RMF FM.
2: Afera w Szpitalu Południowym w Warszawie, do niej wracamy, powinna być wyjaśniona w wielu wymiarach, prokuratorskim i politycznym. A osoby, które miały wiedzę o tym, powinny ponieść konsekwencje. Tak mówił w porannej rozmowie RMF FM poseł Polski 2050 Paweł Ślis.
4: To ma wymiar kilkustopniowy. Po pierwsze, powinien być wyjaśniony względem wewnętrznych regulaminów, zasad szpitala, jakie zostały tam złamane i wyciągnięte konsekwencje.
5: No, tam powiedziałbym, co nie zostało złamane. Czy mamy aferę prawnym, prosektorium.
4: Ale prosektorium to zupełnie inna rzecz, która dla mnie jest skandaliczna, zaraz o niej powiem, ale też prokuratura powinna zweryfikować wszystkie okoliczności, także i zarobków, patrząc na to, co ostatnio jeden z lekarzy robi, korykuje. Ten, i oczywiście osoby, bo przecież usłyszeliśmy medialnie, że sprawa prosektorium była tajemnicą Poliszynela. Skoro była, że była coś, do mnie nie dotarła, ale skoro była i jacyś politycy o tym wiedzieli, to tak odpowiedzialność polityczna powinna być. A ta osoba, która jest odpowiedzialna za prosektorium, powinna nigdy, ale to podkreślam, nigdy nie wrócić do zawodu. Bo zarabianie pieniędzy na czyimś nieszczęściu, tragedii, no smutku, bólu, to dla mnie to jest skandaliczne. Dobrze, ale... i ta osoba nigdy nie powinna wrócić do zawodu.
5: A kto powinien powiedzieć politycznie? No bo to jest kluczowe pytanie. To znaczy, jeżeli... No bo to, że tam powinno być wszystko wyczyszczone, załatwione, no ktoś politycznie za to odpowiada.
4: Panie redaktorze, my powinniśmy się nauczyć sprawnego działania. Ta sprawa nie powinna się toczyć przez najbliższe miesiące czy kwartały. Ona powinna być wyjaśniona teraz, tu, natychmiast i osoby, które miały wiedzę w tym zakresie lub nie dochowały należytej staranności, żeby mieć wiedzę w tym zakresie, powinny zostać ponieść
5: konsekwencje. No to ja zadam wprost pytanie. No, Rafał Trzaskowski jest prezydentem Warszawy. Chwalił się tym szpitalem. Może nie wiedział, to wtedy powinien powiedzieć za to, że nie wiedział.
4: Jeżeli on nie wiedział, a wiedzieli o tym jego współpracownicy, to powinien wyciągnąć konsekwencje
5: Odwołanie Rafała Trzaskowskiego? Pana zdaniem to jest dobry pomysł?
4: Myślę, że on jest bardzo trudny do przeprowadzenia, patrząc na...
5: W Krakowie się udało.
4: Tak, ale w Krakowie łatwiej było ze względu na ten próg, który tam był, tam wystarczył 27 czy 8% tych głosów oddać. Natomiast tu w Warszawie jest znacznie większy i myślę, że będzie znacznie większy problem. Natomiast nie uważam, że poprzez referendum. Ja uważam, że osoby, które faktycznie ponoszą za to odpowiedzialność, powinny być przez prezydenta rozliczone.
5: Ale Rafał Trzaskowski powinien odejść? Powinien zrezygnować? Powinien zostać odwołany?
4: Za aferę szpitalną?
5: Tak.
4: Jeżeli miał taką wiedzę, to uważam, że każdy, kto miał wiedzę w tym zakresie i dopuścił się takich działań, jak były w Szpitalu Południowym, to tak powinni ponieść za to konsekwencje. Panie redaktorze, jeszcze raz podkreślam, zarabianie na czyjejś tragedii, nieszczęściu, smutku i bólu jest dla mnie tak obrzydliwe, że powinno być wypalone gorącym żelazem.
5: Drugi element. W Krakowie rozwiązano struktury Koalicji Obywatelskiej, a w Warszawie powinno się je rozwiązać. Marcin Kierwiński oczywiście jest też ministrem, to jest inna historia. Powinien odejść z funkcji szefa warszawskich struktur? Choćby partia Razem, choćby Adrian Zandberg mówi, to jest głowa warszawskiej ośmiornicy.
4: Panie redaktorze, ja sprawy personalne partii, tak samo jak się nie mieszam w sprawy personalne w Krakowie partii po Koalicji Obywatelskiej, tak samo się nie będę mieszał tutaj. To są ich sprawy, to są ich decyzje. To są ich decyzje polityczne także.
5: To przejdźmy do spraw personalnych w partii Polska 2050.
4: A zaczęliśmy
5: i w klubie od niej zaczęliśmy. Dlaczego Szymon Hołownia wczoraj zwołał o 7:30 posiedzenie w swoim gabinecie, posiedzenie klubu? To jest jakiś... czegoś się boicie?
4: Nie, na dobrą kawę, na dobrą rozmowę.
5: Nie, no, 7:30 zwoływanie posłów na dobrą kawę. Panie pośle, no nie, pan nie opowiada mi takich rzeczy.
4: Ja wytłumaczę dlaczego. Ponieważ żeby się wszyscy razem spotkać, gdzie mamy od rana komisję, głosowania
5: ale
4: na komisjach.
5: Po co się spotkaliście? Tak,
4: żeby porozmawiać
5: o
4: polityce. Tak, żeby porozmawiać o polityce.
5: Ale o czym? Tak spotkaliście się, żeby pogadać jakieś zagrożenie? Panie, jest, coś się dzieje?
4: Nie, że zagrożenia nie ma. Rozmawialiśmy o polityce, rozmawialiśmy o wyzwaniach, rozmawialiśmy o tym, co, jak mamy funkcjonować.
5: Szymon Hołownia, nie pan zwołał. Przecież pan jest...
4: Ale to nie, ale ponieważ to ma pan błędne wiadomości, to nie Szymon Hołownia, tylko u Szymona Hołownia, a to różnica.
5: Ale to pan zwołał.
4: Wobec i w obecności, to jest tak samo. Wobec i w obecności, panie redaktorze, możemy się tutaj pobawić.
5: Aha, czyli to było nie, to w obecności, czy wobec obecności?
4: Nie, nie.
5: A Szymon Hołownia tam był, nie, bo jak już ty jesteśmy...
4: Nie, oczywiście.
5: Był tam Szymon Hołownia,
4: tak, oczywiście.
5: Wszyscy, i pił tą kawę, i ta ciasteczka jak.
4: Wszyscy parlamentarzyści byli na spotkaniu.
5: A nie obawia się pan, że Szymon Hołownia pana może zastąpić na stanowisku szefa?
4: A dlaczego mam się obawiać? Panie redaktorze, my jesteśmy takim klubem, że jeżeli do tego dojdzie, to będzie koncyliacyjna decyzja, nasza wspólna.
5: Każdy a może z nas, do tego dojść?
4: Każdy z nas polityków ma jakieś swoje ambicje polityczne, cele polityczne, kierunki polityczne i ja też jestem takim politykiem, który nie siedzi na stołku po to, żeby siedzieć, tylko po to, żeby realizować jakąś pracę.
5: Ale...
4: Przykładem jest to, panie redaktorze, że ja bardzo się spełniałem w komisji do spraw Pegasusa. Jako adwokat lubiłem tą komisję, myślałem, to była dobra dla mnie praca, ale ponieważ zostałem szefem klubu, to powiedziałem wtedy Szymonowi, mówię: Szymon,

0: nie jestem w stanie funkcjonować na tylu stołkach, muszę z czegoś zrezygnować.
1: Czyli jeżeli Szymon pana ładnie poprosi na tej kawie przy tych ciasteczkach, to pan ustąpi.
0: Jeżeli będzie taka wola klubu, to po pierwsze. Po drugie, jeżeli nie będę w stanie podzielić... Na razie mam pełni obowiązki szefa klubu, ponieważ jest tych bardzo dużo wyzwań. To jest praca naprawdę na 20 godzin na dobę, 7 dni w tygodniu, proszę sobie zdać sprawę, bo to nie jest tylko czas, kiedy jest parlament, ale to są te tygodnie
1: pomiędzy. Ale Szymon chciałby pana zastąpić. Pan marszałek, wicemarszałek.
0: To przekazał pan redaktorowi, bo minie.
1: Nie, no tak słyszę, tak się nie, pyta, minie, ja się nie, pytam. To jest pytanie, a nie teza.
0: Nie, aha, okej, okay, dobra, to jest pytanie. Nie, mi nie przekazał takiej informacji. Natomiast rozmawiamy o wyzwaniach politycznych, jakie są przed niektórymi politykami z naszego ugrupowania.
1: A jakie są wyzwania polityczne przed niektórymi politykami?
0: Ale pewne rzeczy pozostają w pewnym ścisłym gronie.
1: I o tym na tych ciasteczkach i tej kawy rozmawialiście.
0: Ale nie, to rozmawiamy w moim gabinecie też na ten temat.
1: Dobrze, to zapytajmy o przyszłość, bo to główne wyzwanie jest takie, żebyście w ogóle się dostali do przyszłego parlamentu, jak rozumiem. 1%, 1,1, 1,5.
0: Dwa i coś tam.
1: Dwa i coś tam, to wszystko za mało.
0: Jeszcze chwila, będzie 3, będzie subwencja.
1: Oczywiście wierzy pan głęboko w takie rzeczy, ja rozumiem. Dzisiaj jest apostoła Tomasza, nie wiem, czy pan wie. On też, ale on mówił, nie uwierzę, dopóki nie zobaczę.
0: Ale
1: ja mam podobnie. Tak, dzisiaj jest Tomasza. Apostoła, uroczystość.
0: Aha.
1: Widzi pan? I on powiedział, nie uwierzę, dopóki nie zobaczę. Ja mam na imię Tomasz też. No nie uwierzę, dopóki nie zobaczę tych 3%.
0: Wszystkiego najlepszego zakresu.
1: Nie, ja nie obchodzę Tomasza, akurat apostoła innego, ale nieważne. Wróćmy do pytania fundamentalnego o przyszłość Polski 2050. Macie już pomysł, jak sobie poradzić z tymi sondażami? Bo opowieści, że za chwilę będzie 3, potem 8, a potem 33, 44.
0: Panie redaktorze, zdaję sobie sprawę, w jakim miejscu jest Polska 2050. Ja myślę, że nasi koalicjanci też powinni sobie zdawać sprawę z tego, jak ważne jest to, żeby taka partia jak Polska 2050 zdała.
1: 1,5 to dla nich za mało.
0: Ale żeby sobie zdali sprawę z jednej rzeczy, jeżeli Polski 2050 na scenie politycznej w przyszłym parlamencie nie będzie, czy ugrupowania, które jest takim realnym centrum, które ma inną wrażliwość, o której pan redaktor zaczął naszą rozmowę w ogóle, że my na pewne rzeczy patrzymy inaczej, tak, bo mamy inną wrażliwość, to w Polsce dojdzie do władzy Konfederacja Grzegorza Brauna, Konfederacja, PiS, będzie brunatna władza, a tego my nie chcemy.
2: Mówił Tomaszowi Terlikowskiemu Paweł Ślis. Do tej rozmowy wrócimy jeszcze w faktach za godzinę, a przypomnijmy, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, jak mówiliśmy w tych faktach, przyjął już dymisję dwóch wiceprezydentek Warszawy, Renaty Kaznowskiej, która odpowiadała w ratuszu za zdrowie i edukację, oraz Aldony Machnowskiej-Góry, która zasiadała w Radzie Nadzorczej Szpitala Południowego.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: RMF24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię: sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF24.

Reklamy FON. Słuchaj tak, jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF ON. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Przebój Roku 2019. Czas na fakty RMF FM.
1: Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Wołodymyr Zełenski po ataku na Sumy apeluje: presja na Rosję musi się zwiększyć. Ponad 2000 strażaków walczy z ogromnym pożarem na południu Francji. Spłonęło już 900 hektarów terenów zielonych. To będzie kolejna dogrywka w 1/16 finału piłkarskich mistrzostw świata. Argentyna remisuje z Republiką Zielonego Przylądka. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wezwał sojuszników do zwiększenia presji na Rosję po kolejnym śmiertelnym ataku. W rosyjskim bombardowaniu centrum Sum zginęły 4 osoby, w tym dziecko. Zełenski podkreślił, że kluczową rolę mogą odegrać Stany Zjednoczone oraz państwa G7, G20 i Europy. Zaapelował o wykorzystanie sankcji wobec rosyjskiego sektora energetycznego, floty naftowej i systemu finansowego oraz o dalsze wzmacnianie ukraińskiej obrony powietrznej. Południowa Francja walczy z pożarami. Spłonęło 900 hektarów terenów zielonych. Co najmniej kilkanaście osób zostało rannych. Premier zwołał spotkanie kryzysowe. Z płomieniami walczy ponad 2000 strażaków.
2: Płomienie zniszczyły częściowo 3 kempingi koło śródziemnomorskiego kurortu Saint-Marie-la-Mer, niedaleko granicy z Hiszpanią. Na szczęście turyści zostali z nich wcześniej ewakuowani. Z powodu pożarów lasów zamknięte zostały liczne drogi oraz odcinek autostrady A9 koło miasta Orange. Według francuskiego rządu w ciągu 1,5 tygodnia wybuchło już we Francji prawie 8 tysięcy pożarów terenów zalesionych, w tym 5 wielkich pożarów na południu Francji i w Burgundii. Do ich gaszenia używane są m.in. transportujące wodę samoloty i helikoptery.
1: O czym donosił nasz paryski korespondent Marek Gładysz. Teraz czas na mistrzowskie fakty w RMF FM, bo takiego wyniku chyba nikt się nie spodziewał. W regulaminowym czasie gry Argentyna remisuje z Republiką Zielonego Przylądka. Każda z drużyn podczas meczu 1/16 finału piłkarskich mistrzostw świata zdobyła po jednej bramce. Tak więc piłka w grze. Argentyna, Republika Zielonego Przylądka, 1-1. Za chwilę dogrywka.
3: To są fakty ze szkoły.
1: Najwięcej punktów z języka angielskiego, najmniej z matematyki. Takie są ogólnopolskie udostępnione wyniki tegorocznego egzaminu ósmoklasisty. W całym kraju w maju przystąpiło do niego prawie 400 tysięcy uczniów. Co zwraca uwagę w tych zbiorczych ogólnopolskich wynikach, to sprawdził reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
4: Średni wynik z języka angielskiego to 73%, z matematyki 55%, a z języka polskiego 65% punktów. To są wyniki minimalnie wyższe, ale generalnie podobne do tych sprzed roku. To potwierdza dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej profesor Robert Zakrzewski i wskazuje to, co ósmoklasistom poszło najlepiej.
5: Dobrze wykonywali działania na potęgach, jak również bardzo dobrze wykazali się znajomością w funkcji językowych i to jest w języku angielskim.
6: A co było słabym punktem?
5: W dalszym ciągu słabym punktem w języku polskim to jest rozpoznawanie przydawki w zdaniach pojedynczych, łączenie wiedzy z różnych działów matematyki.
4: Tegoroczny egzamin ósmoklasisty w skali kraju nieco lepiej poszedł uczennicom niż uczniom, a w najbliższą środę też rano Centralna Komisja Egzaminacyjna poda wyniki tegorocznej matury.
1: Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty możecie sprawdzić na rmf24.pl. Gdzie wybrać się w wakacje po zmroku? W faktach RMF FM rozpoczęliśmy wczoraj cotygodniowy letni cykl z najciekawszymi miejscami do zwiedzania nocą. W pierwszą podróż zabrał nas wielkopolski reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. Co to była za atrakcja?
7: Park dzieje pod Poznaniem i nocne plenerowe widowisko historyczne Orzeł i Krzyż. Nocna podróż po osi czasu i mała wakacyjna lekcja historii Polski. Zobaczymy najważniejsze wydarzenia z dziejów naszego kraju, a to wszystko już po zmierzchu. Z udziałem Gry Świata.
8: Pirotechnika, mappingi, gra fontanna, która też jest podświetlana. To wszystko zagrać może tylko i wyłącznie nocą. Nie ma tych widowisk za dnia, my robimy je w nocy. Idealne miejsce, żeby przyjechać i zobaczyć coś powalającego, to jest nasze widowisko.
7: Mówi reżyser Filip Klepacki. W parku dzieje w murowanej Goślinie pod Poznaniem.
1: Widowisko będzie można zobaczyć w piątki i soboty do 25 lipca.
3: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
1: Nigdy nie mów nigdy, tak? Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Polski 2050, poseł Paweł Ślis, odpowiedział na pytanie, czy jego ugrupowanie wystartuje w